Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

To jest Radio SK.

gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Śląska, Siedlce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Kupujesz to w bazie. Wszystko mam.
2: Nie przegap hitów. Teraz proszek do prania pryza aż 5,85 kg, 90 prań z kartą klienta, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.

Może wszystkiego się czepiam, wiem, ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej, a twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba

0: opakowaniem obniżki 17,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl. Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
3: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
4: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
7: I po reklamie.

0: Lotto.com. Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: wszystko mam.
1: I po reklamie.
2: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn Radia SK Siedlce. Ze mną w studio Eski Natalia Zyśk, przewodniczka PTTK, która opowie nam za chwilę o bramie dzwonnicy, która kiedyś istniała w Siedlcach.
2: SK Siedlce.
4: W roku 2026, czyli w obecnie trwającym, przypada 250. rocznica od zakończenia budowy siedleckiej bramy dzwonnicy. No i teraz można byłoby się zapytać, o jaką bramę chodzi, prawda? Przecież nie mamy w krajobrazie miasta żadnej bramy miejskiej. Żadna się niestety nie uchowała i nie przetrwała do naszych czasów. Ale mamy pozostałości pewnej bramy. I tutaj może już niektórzy z Państwa wiedzą, o czym mówię, bo od czasu do czasu robi się głośno na ten temat w związku z różnymi pomysłami dotyczącymi odbudowy tej bramy. Chodzi oczywiście o pozostałości, które mamy u zbiegu ulic Piłsudskiego i Starowiejskiej, czyli w miejscu, które bezpośrednio sąsiaduje z najstarszą siedlecką parafią, z najstarszym siedleckim kościołem parafialnym, czyli kościołem świętego Stanisława przy ulicy Floriańskiej i właśnie Piłsudskiego. Brama była elementem, który przynależał do kościoła, dlatego że stanowiła też dzwonnicę przykościelną. To była jej podstawowa funkcja od samego początku, od kiedy ją wybudowano. No i teraz kiedy ją wybudowano? W roku 1773. Budowa trwała 3 lata, zakończyła się w roku 1776. Stąd od tego zakończenia budowy pozwalam sobie liczyć tak wspaniałą rocznicę jak 250 lat. Oczywiście brama nie istnieje w naszym krajobrazie już, ale istniała. Istniała dokładnie 165 lat. Zniknęła w roku 1941, rozebrana przez Niemców w czasie II wojny światowej w pierwszej połowie roku. Po prostu przeszkadzała troszeczkę. Nie chodziło po prostu o umożliwienie przejazdu ciężkiego wojennego sprzętu, czołgi, ciężarówki, które nie mieściły się przez piękne arkadowe łuki, które brama posiadała. Z okazji tej rocznicy podsumowujemy trochę to, co o niej wiemy w ogóle, bo często o niej mówimy, była, nie była i ona jest żywa wśród mieszkańców, jest taką żywą legendą, natomiast no po prostu jej nie ma, prawda? A jednak ciągle o niej mówimy. I to jest taki fenomen tego miejsca, bo to jest jedyny taki obiekt, o którym mówi się, mimo że go tak naprawdę nie ma. Miejsce wyjątkowe, które też związane jest z znanymi z XVIII wieku właścicielami Siedlec, z rodziną Czartoryskich. Rodzina Czartoryskich przez 4 pokolenia, czyli ponad 200 lat była właścicielami Siedlec i oczywiście inwestowali tutaj swoje środki. Na początku głównie jako taka letnia rezydencja, a później z czasem już zaczynała przybierać na znaczeniu. Wobec tego Czartoryscy zaczęli tutaj fundować dużo bardziej znaczące budynki i obiekty, bo chcieli podnieść rangę miasta, którego byli właścicielami. To było oczywiście też podniesienie rangi własnego rodu, ale też oczywiście wpływało to, przekładało się na to, że zmieniało się i zwiększało się znaczenie miasta. I to podnoszenie rangi oczywiście zaczęło się od budowy, od fundacji kościoła. Kościoła świętego Stanisława od roku 1740. Natomiast później do tego obiektu dołączyła plebania, budowana od roku 1768, a jeszcze w międzyczasie w środku rynku, czyli w sercu ówczesnych Siedlec, zaczęto budowę ratusza. Ratusza, który my dziś znamy pod nazwą Ratusz pod Jackiem. I kolejnym obiektem, który dołączył do tych, które przetrwały do naszych czasów, które możemy sobie tak chronologicznie uporządkować, była właśnie brama dzwonnica. I powstając w tym konkretnym miejscu, ona zamknęła pięknie kompozycyjnie cały rynek. Bo mamy na środku kościół, po jednej stronie plebania, a po drugiej dla równowagi dobudowano właśnie bramę, symboliczną bramę miejską prowadzącą do miasta. I to bardzo ważna rzecz, nie prowadzącą do prywatnej rezydencji, czyli to nie była brama prowadząca do Pałacu Ogińskich, do całego zespołu pałacowo-parkowego, który dzisiaj mamy tuż obok, tylko właśnie do miasta. to też był bardzo piękny symbol, że Czartoryscy taką piękną bramę wybudowali w rynku dla mieszkańców, żeby ona sygnowała niejako miasto, żeby stała się jego symbolem. Obok ratusza, który już wówczas stał się symbolem, bo przecież figura Jacka na szczycie, figura oczywiście greckiego boga Atlasa, którą my potocznie nazywamy Jackiem, od samego początku stała się takim symbolem, bo ratusz, będąc wówczas najwyższym obiektem w mieście, z tak charakterystyczną figurą na szczycie, stał się po prostu znakiem drogowym i znakiem rozpoznawczym Siedlec. Każdy, kto się tu zbliżał, widział prawdopodobnie z daleka najpierw figurę właśnie naszego Jacka, którego pewnie z tego powodu zaczęto właśnie takim sympatycznym męskim imieniem nazywać i określać. Ale właśnie ktoś, kto się zbliżał do tej figury, do ratusza, wiedział, że zbliża się do Siedlec, stąd stał się naszym symbolem. A drugim takim właśnie symbolem i znakiem rozpoznawczym była brama dzwonnica, dlatego że była wybudowana w formie pięknego łuku triumfalnego. Łuku, który zazwyczaj budowano dla upamiętnienia ważnych wydarzeń albo osób, na ich cześć po prostu. I tego typu bramy przecież znamy z historii w różnych innych miastach, nie tylko Polski, ale i w ogóle Europy. Tak zwane bramy triumfalne. Taką bramę triumfalną postanowiono w takiej formie, w takim kształcie wybudować w Siedlcach. Ona oczywiście była bramą na cześć rodu Czartoryskich. To oni ją fundowali, oni za nią płacili. Wobec tego podpisali ją na szczycie. Brama była zwieńczona takim, oczywiście górna część bramy to była część przeznaczona na dzwony, a wyżej, powyżej, na samym szczycie znajdował się element dekoracyjny w postaci obelisku. I ten obelisk posiadał jakby umieszczone dwie litery C, zwrócone do siebie plecami i skrzyżowane ze sobą, czyli trochę do siebie, na siebie nachodzące. I to był monogram rodzinny, rodziny Czartoryskich. Tą bramę, jej budowę rozpoczął Michał Fryderyk Czartoryski, ojciec naszej legendarnej właścicielki Siedlec, księżnej Aleksandry z Czartoryskich-Ogińskiej. I on, rozpoczynając tą budowę, a będąc jednocześnie osobą bardzo wpływową, on był twórcą takiej grupy politycznej, która przetrwała do naszych czasów pod nazwą Familia. Może trochę kojarzymy to ze szkoły, bo oni mieli bardzo duży wpływ i bardzo mocno dążyli w XVIII wieku. W tym właśnie przede wszystkim przywódca tego stronnictwa, Michał Fryderyk Czartoryski, do przeprowadzania reform w państwie. Oni starali się, chcieli mieć wpływ i bardzo często mieli na samego króla. Zresztą z ich rodu wywodził się ostatni znany nam król Polski, Stanisław August Poniatowski, który był synem siostry Michała Fryderyka Czartoryskiego, więc to są naprawdę bardzo ogromne wpływy na samym szczycie władzy i ogromny wpływ nie tylko na jakby w ogóle zasoby finansowe i zarządzanie nimi, bo Czartoryscy byli właścicielami bardzo wielu majątków i to już nie była szlachta, to była magnateria, czyli dużo majętniejsi właściciele. Oni mogli sobie pozwolić na tego typu symbole, które podkreślały ich znaczenie, ich rangę, ale tak jak wspomniałam, podkreślały też rangę miasta, w którym tego typu symbole fundowali. Bo jak brama pojawiła się w krajobrazie miasta, to zmieniła trochę środek ciężkości. Zdjęła ten środek ciężkości z ratusza i przeniosła go też na skraj rynku. Brama, według zachowanych jakichś tam relacji z XIX wieku, czy takich wspomnień o niej, wrażeń, była na tyle monumentalna i na tyle wręcz nawet przytłaczająca całe otoczenie rynku, że po prostu dominowała w rynku. Nam dzisiaj jest ciężko sobie to wyobrazić, natomiast brama miała prawdopodobnie około 10 metrów szerokości, czyli cała szerokość dzisiejszej ulicy Piłsudskiego wraz z przejściami dla pieszych po prawej, po lewej stronie i taką samą wysokość do góry. I ona naprawdę w tym skraju rynku dominowała. Taką ciekawostką związaną z bramą i w ogóle z jej umiejscowieniem jest też miejsce, w którym ona się znajduje. Bo dzisiaj, kiedy mówimy o odbudowie bramy, to bardzo często krzyczymy: nie, tylko nie w tym miejscu, jak będzie wyglądał ruch, jak będziemy jeździć samochodami, autobusami, jak karetki dostaną się do szpitala, prawda? Oczywiście w tamtym okresie nie było ani szpitala w tym miejscu, ani oczywiście też karetek, ale też to miejsce to był koniec miasta Siedlce. Dokładnie w tym miejscu przebiegała granica ówczesnych Siedlec. Mieszkańców było około 1000, oczywiście zaokrąglam, bo w różnych okresach podaje się różne cyfry, ale z chwilą śmierci księżnej Aleksandry około 1200 osób, mniej więcej. Więc to nie jest 75 tysięcy, które mamy dzisiaj, plus wszyscy przyjeżdżający do pracy, do szkoły, którzy w Siedlcach nie mieszkają, a jednak przyjeżdżają tu codziennie. I tak naprawdę to się robi ponad 100 tysięcy ciągłego ruchu mieszkańców każdego dnia, więc jest to przede wszystkim inna skala. Stąd oczywiście rozumiem te głosy. Być może trzeba byłoby bramę dostosować do czasów, które mamy dzisiaj. To jest oczywiście cały czas otwarte pytanie. Natomiast wtedy, kiedy powstawała w tamtym miejscu, również chodziło o symbol zaznaczenia granic miasta między miastem a wsią, bo właśnie kiedy idąc ulicą Piłsudskiego wchodziło się w dzisiejszą ulicę Starowiejską, wychodziło się z miasta Siedlce, wchodziło się do tak zwanej Starej Wsi. To były pierwsze Siedlce, ta stara wieś rozlokowana wzdłuż dzisiejszej ulicy Starowiejskiej. To była pierwsza wieś, Sedlicze, różnie się to zapisywało na mapach. Pierwsza wieś, o której pierwszą wzmiankę mamy z 1441 roku. To była wieś tak zwana jednoulicówka, jedna ulica, domy po jednej i po drugiej stronie drogi. I tak to się zaczęło. I pierwsza parafia świętego Stanisława i Najświętszej Maryi Panny, bo były dwa wezwania na początku, która powstaje w roku 1532, również nie powstaje w mieście, którego wówczas nie ma, tylko przy ulicy Starowiejskiej, mniej więcej w miejscu, gdzie dzisiaj mamy kaplicę księżnej Aleksandry Ogińskiej. Tam był pierwszy drewniany kościół, być może drugi i trzeci, tego dokładnie nie wiemy. Wiemy, że w czasach księżnej prawdopodobnie coś jeszcze mogło tam istnieć. Stąd księżna to miejsce wybrała na budowę kaplicy, nie inaczej. Natomiast ta stara wieś pozostała wsią bardzo długo, bo do początku XX wieku, dopiero bodajże w latach 30. została włączona, chociaż nie, akurat ta część najbliżej miasta na początku, na samym początku XX wieku została dołączona. Kolejne partie i kolejne ulice Starej Wsi, jak na przykład ulica Janowska, która też była częścią Starej Wsi, one zostały dołączone troszeczkę później, czyli właśnie lata 20-30. I tak się Siedlce powiększały w kierunku wschodnim, dołączając kolejne sąsiednie wsie. Natomiast w czasach księżnej i w czasach Michała Fryderyka Czartoryskiego to było symboliczne oddzielenie, gdzie jest miasto, gdzie jest wieś. Oczywiście mieszkańcy Starej Wsi zasilali skutecznie nowe Sedlicze, czyli nowe Siedlce, które powstały w 1547 roku, już tak oficjalnie, oficjalnym aktem, razem z okazałym rynkiem do handlu, do targowania się. I potem w XVIII wieku, kiedy Czartoryscy zaczynają dobudowywać właśnie te wszystkie obiekty, które na szczęście nie zostały zniszczone w czasie żadnej z wojen, to wszystko zaczyna nabierać sensu, zaczyna przybierać takiego harmonijnego kształtu. Ta brama to też symboliczne połączenie miasta z częścią dworsko-parkową, z dworem. Dwory najczęściej lokowano gdzieś w pobliżu miast, dwory, czyli siedziby właścicieli miast czy wsi okolicznych, i one były gdzieś zazwyczaj w pobliżu. Ta siedlecka brama, która łączyła wieś i miasto, łączyła też tą część dworską, bo chociażby w czasach księżnej Aleksandry pierwsza ulica, ta najbliższa bramy, ta dzisiejsza ulica Kościuszki, prawda? Tuż po powstaniu bramy w latach 80. XVIII wieku księżna nakazuje ją wytyczyć, żeby połączyć dwór z miastem. I powstaje ulica wówczas Pałacowa. My potem oczywiście zmieniamy jej miejsce imię w roku 1917 na imię generała Tadeusza Kościuszki. Natomiast wcześniej cały czas to jest ulica Pałacowa. Bezpośrednio przy bramie wchodziło się do miasta i można było iść na rynek, albo można było skręcić do dworu. To było takie piękne, symboliczne, trójstronne połączenie, wieś, miasto, dwór. Dzisiaj tego nie widzimy, bo nawet się nad tym nie zastanawiamy, ale mamy jakieś takie jeszcze poszlaki w nazwach, w krajobrazie, że możemy to pięknie połączyć. Dlatego brama w tym miejscu, a nie w innym. Właśnie dlatego.
3: Bo właśnie tak sobie myślałam, że kiedyś to brama to jednak była brama wjazdowa do miasta, a teraz ona jest w centrum miasta, więc to po prostu jako, raczej jako obiekt historyczny po prostu już powstanie.
4: Tak, no mam nadzieję, że w jakimś stopniu zrobimy chociaż zarys, bo powiem szczerze, ja jako przewodnik, który mówi o Siedleckiej Bramie Dzwonnicy, ja robię świetny efekt wow na przyjeżdżających gościach czy turystach w grupach z innych miast, kiedy pokazuję zdjęcie i pokazuję te przybudówki i ludzie mówią, ojej, ale to była piękna brama. I jeżeli my ją będziemy mieli wybudowaną, to pewnie stracę ten efekt wow tak zwany, bo ona już będzie.
3: A powiedz może więcej o tym zdjęciu. Czy chodzi o jedno zdjęcie, czy brama miała więcej zdjęć?
4: Zdjęć jest kilka. Tak naprawdę mamy sporo zdjęć bramy zachowanych do naszych czasów, bo no, jakby wynalazek fotografii, chociaż nie jest zbyt starym wynalazkiem, no to jednak koniec XIX wieku, początek XX już był coraz popularniejszy. I bardzo dużo mamy zdjęć bramy dzwonnicy, chociażby z okresu I wojny światowej, rok 1915, dzięki siedleckiemu fotografowi Adolfowi Ganiewskiemu, przechowywane w Siedleckim Muzeum Regionalnym. Ale też mamy prywatne kolekcje, prywatne zbiory. Ludzie często dzielą się, czy nawet jak coś wstawię w jakimś wpisie na Facebooku na mojej stronie, ludzie się dzielą w komentarzach zdjęciami, które na przykład wykonał pradziadek i mają je gdzieś w rodzinnych kolekcjach. Więc tych zdjęć, jakbyśmy je zaczęli zbierać, no nie wiem, nigdy ich nie policzyłam, bo cały czas właśnie ktoś coś udostępnia, gdzie na przykład fragment widać tylko bramę w tle, albo ktoś szedł na spacerze ulicą Piłsudskiego w niedzielę, zostało mu zrobione zdjęcie i ono jest sobie gdzieś w rodzinnym archiwum i nagle ktoś, ojej, tam z tyłu jest właśnie ta brama albo jej pozostałości. I naprawdę tych zdjęć przybywa, tych skarbów. Myślę, że to są setki, naprawdę. To nie jest tak, że mamy tylko jedno zdjęcie bramy. Mamy ich dużo więcej i mamy je ją z różnych stron. I od strony ulicy Piłsudskiego, i od strony Starowiejskiej sfotografowaną, więc mamy naprawdę kapitalną dokumentację do tego, żeby ją odtworzyć wiernie w oryginale. Ale tak naprawdę, no też moim zdaniem taka ilość zdjęć pokazuje, jak ważny był to obiekt, bo ludzie robili zdjęcia bramie. Ja myślę, że my mamy tych historycznych zdjęć bramy więcej niż chociażby ratusza czy kościoła świętego Stanisława czy kaplicy księżnej Ogińskiej. Naprawdę. I to też o czym świadczy, że brama była ważna, była tak

ale też jednocześnie w tej uchwale postanawia nadać tej bramie imię Bramy Księżnej Ogińskiej. I stąd też potem, w późniejszych latach, panuje takie przekonanie, że to w ogóle była Brama Księżnej Ogińskiej, którą ona wybudowała, a tymczasem ona była osobą, która dokończyła budowę bramy, bo jej ojciec umiera w trakcie budowy bramy, Michał Fryderyk Czartoryski, który zaczyna jej budowę i funduje ją w 1773 roku, umiera w 1775, wtedy księżna przejmuje zarząd nad Siedlcami. I to jest prawdopodobnie pierwszy obiekt, którego budowę kończy. Jeszcze podejrzewa się, że plebania mogła być w budowie i też być może księżna musiała dokończyć jej budowę. Pewnie też trwały prace przy ratuszu, mogły jeszcze trwać, chociaż oddanie do użytku było w roku 1773 ratusza. To podejrzewa się, że właśnie brama była tą, którą Aleksandra dokończyła. Ona już stała, gotowa, tylko była jeszcze nieotynkowana według rachunków klucza siedleckiego tak zwanego i księżna to zrobiła, otynkowała bramę, zrobiła te ostatnie wykończenia. To też taki może być, można wydaje mi się śmiało powiedzieć, że to był jeden z pierwszych obiektów, które księżna w Siedlcach dokończyła i w jakimś stopniu przyłożyła się do fundacji. Może też stąd pomysł na to, żeby była to brama księżnej Ogińskiej, ten pomysł z roku 1916. Inne uroczystości to chociażby rok 1922, też spotkanie przed bramą w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się przystanek i zatoczka autobusowa przy ulicy Piłsudskiego. Mamy tam uroczystość poświęcenia sztandaru 22. Pułku Piechoty, ofiarowanego prawdopodobnie przez samego Józefa Piłsudskiego, bo na zdjęciach z tej uroczystości, oprócz biskupa Henryka Przydzieckiego, który dokonuje tego poświęcenia, mamy także Józefa Piłsudskiego, który stoi tuż za biskupem, mniej więcej właśnie w okolicy tego przystanku. Tak sobie to mniej więcej lokalizuję, kiedy patrzę na te zdjęcia. I to jest niesamowite, że sam marszałek Józef Piłsudski, którego ulicę mamy, nadaliśmy ją chyba w 1935 roku, jeśli dobrze pamiętam, albo może wcześniej troszeczkę, on tam był, stał przy tej ulicy, która dzisiaj nosi jego imię. Oczywiście to nie była jedyna wizyta, ale z tej wizyty mamy zdjęcie, że te uroczystości odbywały się na tym placu przed bramą obok kościoła. Więc wspaniała uroczystość. Były też inne uroczystości związane z tym, że sama brama służyła jako miejsce upamiętnienia. Bo chociażby w roku, który był związany z rocznicą powstania styczniowego, w północny filar bramy, czyli ten znajdujący się bliżej pałacu, jakbyśmy stali sobie na ulicy Piłsudskiego i patrzyli w stronę kościoła Stanisława i właśnie pozostałości bramy, to filar, który dzisiaj nie istnieje, bo to były filary, które były jakby wmurowane centralnie, przechodziły przez te pasy, po których dzisiaj jeździmy autem, to w ten północny filar, czyli właśnie bliżej pałacu, wmurowana była tablica, która upamiętniała księdza Stanisława Brzuskę. I to też była taka ważna tablica, bo według podań, legendy i też nie wiadomo czy prawdziwych, bo nie mamy na to potwierdzenia, ksiądz Brzuska był prawdopodobnie albo przebywał w areszcie takim tymczasowym, który znajdował się w tym filarze bramy po tej stronie, albo po prostu się tam ukrywał. Są dwie wersje. Ja słyszałam dwie, nie wiem, która jest prawdziwa i nie wiem, czy którakolwiek jest prawdziwa, ale to jest też piękno tej bramy, bo no nie bez przyczyny tą tablicę tam wmurowano, a ufundowali ją tak zwani strzelcy podlascy, którzy prawdopodobnie pamiętali jeszcze czasy powstania styczniowego, bo cała uroczystość odbyła się w dwudziestoleciu międzywojennym. A jeszcze inną uroczystością był rok 1928, w którym w drugi filar bramy, znajdujący się bliżej kościoła, też oczywiście ten filar nie istnieje, była wmurowana tablica upamiętniająca Orlęta Lwowskie i było to w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Czyli mamy bardzo ważne wydarzenia patriotyczne, które jakby mieszkańcy Siedlec tam organizowali. Tam je kumulowali, włącznie z fundowaniem tablic, które były umieszczone na bramie. I też trzecia rzecz, bo mamy pierwszą łącznik wsi, bramy, wsi, dworu i miasta, uroczystości patriotyczne, ale także miejsce spotkań po prostu siedlczan dla odpoczynku. Brama w dwudziestoleciu międzywojennym była słynnym siedleckim deptakiem, jednym ze

0: krajów tego deptaka, bo tak naprawdę mieszkańcy zaczynali swój spacer właśnie od dzwonnicy i szli, spacerowali w stronę tak zwanej bożnicy, a tą bożnicą była synagoga, czyli świątynia żydowska, wybudowana w latach 1856-1876, mniej więcej w miejscu, gdzie mamy dzisiaj taki niebieski wieżowiec delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego. I czyli tak w połowie ulic, między ulicą Bohaterów Getta a Berka-Joselowicza. Bożnica, naprzeciwko bożnicy, w zasadzie przed nią, bo ona była skierowana tak bokiem do ulicy Piłsudskiego, a przodem do ulicy Bohaterów Getta dzisiejszej. Wtedy w zasadzie przodem do ulicy tak zwany Stary Rynek. Ona dzisiaj nie istnieje, ale mamy jej takie nieznaczne pozostałości. To jest przejście między starostwem powiatowym, budynkiem starostwa powiatowego, a tego urzędu. I przed tą bożnicą znajdował się skwer niepodległości z pomnikiem niepodległości poświęconym marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. I do tego miejsca siedlczanie spacerowali, często zawracali, wracali w stronę dzwonnicy i oprócz spacerów po pięknym siedleckim parku spacerowali także właśnie piękną ulicą Piłsudskiego na siedleckim Starym Rynku. I tym punktem spotkań bardzo często była brama dzwonnica. Dzisiaj jak się gdzieś umawiamy, no to wymieniamy sobie miejsce. Za mojej młodości takim miejscem był sklep Chemia przy dawnej ulicy Sokołowskiej. Zburzony, rozebrany, niedawno zresztą. Ale jak się umawialiśmy, to umawialiśmy się pod Chemią. I spotykaliśmy się pod Chemią.
1: Tak, też pamiętam jeszcze taką przy Chemii, pod Chemią. Tak.
0: Tak jest, dokładnie. A wówczas spotykano się pod bramą. Jak się gdzieś człowiek umawiał, żeby gdzieś wyjść, umawiał się pod bramą. I to było takie miejsce też spotkań mieszkańców, więc naprawdę świetne miejsce, żeby pomyśleć w ogóle o tym, żeby to był może kiedyś w przyszłości siedlecki deptak. I nie mówię, że teraz, nie mówię, że już. Rzucam hasło i wyjaśniam dlaczego. Ale nie mówię, że musi być tam deptak. Naprawdę. Miasto jest dla nas, a nie my dla miasta, więc oczywiście twórzmy je, kształtujmy je tak, żeby nam też dobrze służyło. Ale symbole mamy w tamtym miejscu piękne i ja powiem szczerze, uważam, że to miejsce było sercem Siedlec, nie ratusz. Ratusz był miejscem handlowym, tam były sklepy, tam się działo, tam się targowano. W budynku dzisiejszej Biblioteki Miejskiej, czyli w tak zwanym Odwachu, wówczas Odwachu, a reszcie, był także Dom Miar i Wag. Tam ważono towary, sprawdzano, czy nikt nikogo nie oszukał na tym siedleckim rynku, ale sercem była brama, sercem spotkań, sercem takim miejscem symbolicznym i też z innego względu było to też serce. Tam się znajdowały dzwony przykościelne. Dzwony przykościelne w tamtych czasach to był po prostu taki zegar miejski. Dzwonił na ważne wydarzenia, dzwonił określając pory dnia, rano, wieczorem, zazwyczaj przed mszą, poranną, wieczorną, wyznaczał rytm. Te dzwony tak naprawdę to był też punkt informacji, która jest godzina, że dzieje się coś ważnego w mieście, że dzieje się coś uroczystego w mieście. Zobaczcie Państwo, ile rzeczy można wymienić jednym tchem. Ja te wszystkie ciekawostki pogrupowałam sobie w 25, ale tak naprawdę ich jest więcej niż 25. I nie wiem, czy już wymieniłam wszystkie 25, ale naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy popatrzyli na to miejsce właśnie tak historycznie. Na to, że tak naprawdę nasi gdzieś przodkowie, jeżeli mieszkali w Siedlcach, bo nie wszyscy musimy pochodzić z Siedlec i mieć stąd rodziny, że oni tędy spacerowali, oni tutaj żyli, oni żyli tą bramą właśnie, między innymi.
1: I jak mówisz o tym spacerowaniu, to tak sobie myślę, że ten deptak to by się jednak w Siedlcach przydał.
0: Powiem szczerze, że jest to, znaczy dzisiaj jest to coś rzeczywiście, co ja oczywiście jako przewodnik całym sercem bardzo bym chciała, żebyśmy mieli takie miejsce, bo myślę, że ta część miasta też by odżyła dzięki temu. Tylko czy stać nas na ten krok tego ciężaru przeniesienia ruchu w inne miejsce, czy stać nas na to organizacyjnie? Coś trzeba byłoby dać w zamian, prawda?
1: To tak też z miejscami parkingowymi ciężko wtedy.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. To też nie jest wcale takie proste. Mamy dzisiaj taki symboliczny deptak. Przecież ulica Pałacowa, Kościuszki, mimo że chodnik, ona nie jest zamknięta, nie jest wyłączona z ruchu. Plac przed Pałacem Ogińskich, park. To jest dzisiaj miejsce takie deptakowe nasze. Mamy blisko. Ja myślę, że to jest bardzo dobry substytut, natomiast warto też, żebyśmy pamiętali po prostu o tej historii, którą mamy w tamtym rejonie. Nie zawsze przychylnie się też trochę o tym miejscu wypowiadamy, ale chyba z racji tego, że martwimy się po prostu, jakby to miało być wszystko zorganizowane. Powiem Państwu, że jeszcze a propos takich ciekawostek, którą miałam pominąć z premedytacją, ale przy tej okazji powiem, że jakby taka ostra, surowa ocena w ogóle odbudowy Siedleckiej Bramy Dzwonnicy, myślę, że spotkałaby się z przychylnością samego Bolesława Prusa. Dlatego, że on podróżując jako korespondent Kuriera pisał takie kartki z podróży i one są też wydane pod taką nazwą, jako kartki z podróży do różnych miejscowości pozawarszawskich, do których podróżował Bolesław Prus i pisał stamtąd różne relacje. I on napisał, tutaj pozwolę sobie przeczytać, napisał taką oto informację o naszej Siedleckiej Bramie Dzwonnicy. Jest tu także duża dzwonnica koloru cytrynowego. Zastanawiam się, że to jest prawdziwy kolor. Formą przypominająca bramę triumfalno-wjazdową, która posiada własność wprowadzenia w błąd osoby nieznające miasta, a przybywające do niego od strony Rogatki Warszawskiej. Brama ta, a raczej dzwonnica, jest zanadto wydatną, aby nie miała zaabsorbować całej uwagi podróżnika, który zajęty nią wyłącznie, nie patrzy ani na prawo, ani na lewo i sądzi, że miasto zaczyna się dopiero za nią. Smutne rozczarowanie. Dość bowiem stanąć przy cytrynowym budynku, aby przekonać się, że poza nim nie ma nic, a przed nim niewiele. Ironicznie trochę, prawda? Ja natomiast myślę, że rzeczywiście Bolesław Prus nie rozglądał się zbyt dobrze, będąc wtedy w Siedlcach. Natomiast trzeba pamiętać, że on tutaj podróżował, pisał to, kiedy był już w wieku dorosłym i całe te jego kartki z podróży są utrzymane w takim ironicznym stylu. Nawet popełnił jakiś taki drobny wierszyk o Siedlcach, po czym pod spodem dał gwiazdkę, że nazwę Siedlce można zastąpić każdą dowolną nazwą innej miejscowości i miasta w ówczesnym Królestwie Polskim. Więc tak naprawdę nie wiem, czy on się za dobrze rozglądał po prostu. Zastanawia mnie tylko najbardziej właśnie ten kolor, czy on rzeczywiście był cytrynowy, czy troszeczkę go nam Bolesław Prus przejaskrawił.
2: SK Siedlce News.
3: Za mikrofonem Monika Półbratek. Czas na magazyn siedleckiej Eski. Założenie przedsiębiorstwa społecznego może być odpowiedzią zarówno na potrzeby zmian w życiu zawodowym, jak również na potrzebę wprowadzenia zmian na lepsze we własnym mieście i regionie. Udowadniają to lokalni przedsiębiorcy społeczni z Siedlec i okolic. Dziś porozmawiamy o takim właśnie sposobie na życie i zarobkowanie.
2: SK Siedlce.
4: Katarzyna Stanisławowska, doradca kluczowy w Siedleckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.
5: Czym ogólnie ośrodek się zajmuje?
4: Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zajmuje się wsparciem organizacji pozarządowych w kilku aspektach. Jest to między innymi doradztwo z zakresu tego, jak organizacja powinna działać zgodnie z prawem, jak się rozwijać, to znaczy pozyskiwać środki na działania, pozyskiwać wolontariuszy, a także ekonomizować się, czyli rozwijać się w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania osób ze specjalnymi potrzebami. Do współpracy zapraszamy kilka typów klientów. Są to między innymi osoby, które chciałyby zacząć działać społecznie w sposób taki zorganizowany poprzez prowadzenie organizacji pozarządowej. W tym zakresie jesteśmy w stanie pomóc w rejestracji organizacji, w tym, żeby nauczyć po prostu, jak taka organizacja powinna działać. Drugi typ osób, klientów, których zapraszamy, to są już istniejące, zarejestrowane organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich między innymi. Dla tej grupy klientów możemy zaoferować szkolenia, doradztwo, także typowo branżowe, specjalistyczne. Jest trzeci typ klientów i są to organizacje, które już prowadzą działalność gospodarczą. Są to między innymi spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów, a także mogą być stowarzyszenia i fundacje, które również prowadzą działalność gospodarczą. Tej grupie klientów możemy zaoferować dotacje celowe na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także takie comiesięczne wsparcie pomostowe przez okres do 6 miesięcy. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą, którą wspieramy, prowadzą biznes po to, żeby mieć środki na realizowanie działań reintegracyjnych, zawodowych i społecznych. Dlatego zyski wygenerowane w ramach prowadzonej działalności są przeznaczone na wsparcie tych pracowników i rozwój tych przedsiębiorstw.
5: Kto może się odnaleźć w tego rodzaju działalności?
4: Właśnie niestety ze względu na nomenklaturę ustawodawcy, a także wytycznych, w jakich działamy w ramach projektu Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, posługujemy się stwierdzeniem, że jest to program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. I któż to właściwie jest? Są to między innymi osoby, które nie odnalazły się na otwartym rynku pracy, a także takie, które jeszcze na ten rynek pracy nie wyszły albo zaraz wyjdą. Mogą być to osoby, które długo nie mogą znaleźć pracy na takim rynku komercyjnym, osoby z niepełnosprawnością, a także osoby młode bądź mamy po długotrwałym macierzyńskim, tak, nie mogą również odnaleźć się na tym rynku pracy, znaleźć zatrudnienia. I właśnie dla takich osób są dedykowane działania ekonomii społecznej, które są takim miejscem pracy wspieranym, troszeczkę wspieranym, ponieważ odnajdują tam wsparcie w zakresie takich aspektów społecznych, tak? Jest dużo zrozumienia dla pracownika.
5: Dlaczego warto zająć się tego rodzaju działalnością?
4: Dlatego, że poprzez biznes, poprzez naszą pracę możemy też wspierać po prostu ludzi. Czyli nie zajmujemy się stricte generowaniem zysku, tylko też tym, żeby wspierać tych pracowników, wspierać ich w rozwoju, wspierać ich w tym, żeby wreszcie odnaleźli się na tym rynku pracy. I docelowa taka ścieżka powinna być taka, że przedsiębiorstwa społeczne są tylko przystankiem w tym wyjściu na otwarty rynek pracy. I do tego też tych pracowników zachęcamy.
5: Czyli tak naprawdę nie da się tu zarobić fortuny, ale można się z tego utrzymać i jednocześnie też taką wartością dodaną jest to, że pomagamy po prostu innym ludziom.
4: Tak, można znaleźć stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, czyli mamy takie, że tak powiem, solidne podstawy funkcjonowania. Ale także ważny aspekt jest tutaj ten nastawiony na rozwój tego pracownika, czyli są to szkolenia, jest to doradztwo takie w ogólnym funkcjonowaniu, w życiu społecznym.
5: Czy w Siedlcach istnieje dużo takich przedsiębiorstw społecznych? Jakie na przykład istnieją i jak funkcjonują?
4: Wspieramy około aktualnie 8 przedsiębiorstw społecznych z Siedlec i okolic, bo terenem w ogóle działania Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest nie tylko miasto Siedlce i powiat siedlecki, ale także powiaty węgrowski, sokołowski, garwoliński i łosicki. Działalność prowadzą m.in. Fundacja Leny Grochowskiej, prowadząc warsztat To My. Zajmują się produkcją wyrobów ceramicznych, a także posiadają właściwie już kilka lokalizacji, bo także w powiecie węgrowskim Włochowie, tam znajduje się m.in. zakład cukierniczy. Jest to spółdzielnia socjalna Zioła Siedleckie, która słynie z produkcji pierników korzennych, a także suszy ziołowych. Jest to Fundacja Aleksander, która zajmuje się wsparciem edukacji dzieci ze szkoły podstawowej i z przedszkola. Jest to spółdzielnia inwalidów HEKOS, która w Sokołowie między innymi kiedyś słynęła z produkcji opakowań kartonowych, tekturowych, a teraz jest to między innymi obsługa firm w zakresie magazynowania, konfekcjonowania produktów. Jest to spółdzielnia socjalna Węgrowianka z siedzibą w Węgrowie. Tam zajmują się usługami opieki właściwie nad zrewitalizowanym parkiem miejskim. Prowadzą także kawiarnię i taki punkt konferencyjny. Jest to Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas, która zajmuje się głównie usługami opiekuńczymi. Mamy także spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne, czyli na przykład gminę i powiat. Przykładem tak założonej spółdzielni była spółdzielnia socjalna w Wodyniach, która zajmuje się świadczeniem usług komunalnych, a także opiekuńczych dla osób właśnie z tamtego terenu. Kolejnym z typów organizacji, jakie mogą znaleźć u nas wsparcie, są to podmioty na co dzień zajmujące się wsparciem osób m.in. z niepełnosprawnością i są to takie typy organizacji jak Zakład Aktywności Zawodowej, który znajduje się w Siedlcach. Są to warsztaty terapii zajęciowej, które są zlokalizowane na terenie wymienionych wcześniej powiatów. W przypadku tych podmiotów wachlarz działań również mamy bardzo szeroki, ponieważ warsztaty terapii zajęciowej zajmują się produkcją głównie rękodzieła, tak, ale też takich produktów użytkowych, jak na przykład koszulki z nadrukiem takie dedykowane. Także firma, która chciałaby wesprzeć organizację poprzez zakup na przykład jakichś gadżetów promocyjnych, może u nas znaleźć także informacje na temat tych podmiotów, które konkretne gadżety czy rodzaje usług promocyjnych wykonują. Zakład Aktywności Zawodowej również posiada szeroki wachlarz usług. Są to między innymi, właściwie głównie zajmuje się żywieniem placówek oświatowych, czyli szkół i przedszkoli, ale także przeciętny Kowalski może zajrzeć na stołówkę i taki obiad sobie na co dzień zakupić, czy też zjeść na miejscu. I taką usługą, która jest też tam realizowana, to są masaże. Prowadzą gabinet rehabilitacji i odnowy biologicznej.
5: Czyli te poziomy działalności są takie naprawdę bardzo różnorodne.
4: Bardzo różnorodne. Katalog działania jest szeroki i stale się rozwija. Dzięki temu, że przedsiębiorcy społeczni korzystają m.in. z dotacji wsparcia naszego ośrodka, mogą rozwijać swoją działalność, wprowadzać nowe usługi, no i przede wszystkim zakupować sprzęt niezbędny do tego, żeby tego usługi świadczyć. To, co dobrze by było jeszcze, żeby wybrzmiało z naszej rozmowy, to jest to, że w ramach naszego projektu nie możemy wspierać jednoosobowych działalności gospodarczych, dlatego że przedsiębiorstwo społeczne jest tworzone przez minimum 3 do 5 osób, tak na początek, żeby można było to uznać za przedsiębiorstwo społeczne. Taka organizacja musi uzyskać wpis u wojewody i spełnić wymagania do bycia przedsiębiorstwem społecznym, czyli zatrudniać odpowiednią ilość oraz osoby z pewnego katalogu, zapewnić w swoim dokumencie stanowiącym, czyli na przykład w statucie, takie zabezpieczenia, które gwarantują to, że właśnie między innymi ten zysk będzie przeznaczany na działalność statutową organizacji, że pracownicy zatrudnieni w tej organizacji będą mieli jakiś wpływ na poziom zarządzania, to znaczy na kierunki, które takie przedsiębiorstwo będzie realizowało w przyszłości.
5: Później takie spółdzielnie też na pewno mogą liczyć na wsparcie.
4: Oczywiście. Myślę, że to jest dużym atutem naszego projektu, że my nie jesteśmy tylko do momentu założenia i przekazania dotacji, tylko tak naprawdę te przedsiębiorstwa mają wsparcie, że tak powiem, w latach nieograniczone i mogą na bieżąco zgłaszać się do nas z jakimiś trudnościami w działalności, z pomysłami, które mają, bo część przedsiębiorców stoi przed różnego typu wyzwaniami. Czasami jest to dostosowanie miejsca pracy, czasami są to rzeczy związane z tą sferą marketingową i promocyjną przedsiębiorstwa, a czasami, jak w przypadku ziół siedleckich, spółdzielni socjalnej Zioła Siedleckie, jest to możliwość dystrybuowania swoich produktów za granicę, czyli już są to tematy związane z eksportem na tereny Unii Europejskiej. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy tutaj dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń, dla fundacji, dla kół gospodyń, dla spółdzielni socjalnych i tak naprawdę, jeżeli coś w naszej rozmowie nie padło, bądź jeśli chodzi o tą ofertę dedykowaną, można do nas się zgłaszać tak naprawdę z każdą sprawą dotyczącą rozwoju albo trudności w prowadzeniu organizacji. Wtedy my będziemy starali się jak najbardziej elastycznie dostosować nasze wsparcie, żeby było jak najbardziej przydatne organizacjom.
2: SK Siedlce.
6: Nazywam się Alicja Zasuwik, jestem prezesem spółdzielni socjalnej Zioła Siedleckie w Siedlcach.
5: Jak to się stało, że założyła Pani spółdzielnię i czy mogłaby Pani opowiedzieć, w jaki sposób ona funkcjonuje? Bo z tego, co słyszałam, pracują w niej osoby głuche.
6: Tak, więc spółdzielnia socjalna powstała w 2015 roku. Takim motywem do założenia tej spółdzielni były moje doświadczenia zawodowe, bo 42 lata pracowałam z osobami niesłyszącymi. Obserwowałam w Polskim Związku Głuchych, czyli w organizacji, która jest jednym z założycieli spółdzielni socjalnej Zioła Siedlecka. Więc obserwując tutaj te problemy osób niesłyszących ze znalezieniem pracy, wpadliśmy na taki pomysł, że stworzymy im miejsca pracy, zakładając spółdzielnię socjalną. Dobrze znaliśmy środowisko osób niesłyszących. Wiemy, że osoby te mają takie zdolności manualne. Świat postrzegają wzrokowo bardziej. Więc tutaj wykorzystaliśmy ich, te zdolności manualne, jak również zdolności artystyczne i utworzyliśmy tą spółdzielnię socjalną. I na początku przygotowywaliśmy się do tego 2 lata, korzystając z programów PFRON, taki mieliśmy program Praca bez barier, więc tutaj przeszkoliliśmy z zakresu dekorowania ciasteczek. Potem przeszkoliliśmy też z zakresu obsługi kapciarki komputerowej i wyruszyliśmy na założenie tej spółdzielni. Także na początku korzystaliśmy ze wsparcia Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dostaliśmy takie wsparcie na 20 tysięcy złotych na jedną osobę, czyli w sumie na założenie firmy mieliśmy tylko 100 tysięcy złotych, więc tutaj od samego początku była to jednak wielka praca społeczników, rodzin naszych, które po prostu wspierały założenie tej spółdzielni i tak gospodarczymi sposobami zbudowaliśmy suszarnię ziół, jak również na górze, korzystając z tego wsparcia finansowego OWES-u na stanowiska pracy, zakupiliśmy niezbędny, taki najbardziej potrzebny sprzęt do produkcji ciasteczek piernikowych.
5: Ile osób w ogóle pracuje w spółdzielni?
6: Zatrudniliśmy na początku 5 osób, bo to było wsparcie na 5 stanowisk, z tym, że wymiar etatu tych osób był bardzo śmieszny. Na początku one pracowały na 1/6, później na 1/4 etatu i tak stopniowo dochodziliśmy do zwiększenia wymiaru czasu pracy tych osób i tak naprawdę trzymaliśmy te 5 stanowisk do dnia dzisiejszego, zatrudniając jeszcze dodatkowo nowe osoby i w tej chwili mamy 8 pracowników plus księgowy.
5: W jaki sposób taka spółdzielnia działa? Bo z tego, co zrozumiałam, to pieniądze, które są zarobione z tego, co zostanie sprzedane, idą w zasadzie na utrzymanie samej spółdzielni.
6: To znaczy tak to jest, że działa właśnie w oparciu o te pieniądze. Głównie źródłem finansowania tej spółdzielni są właśnie pieniądze wypracowane przez tych naszych pracowników. Troszeczkę sytuacja się poprawiła, ponieważ Departament Ekonomii Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, znaczy ministerstwa, tak naprawdę to Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, uruchomił takie środki, gdzie otrzymaliśmy wsparcie do zatrudnionych osób w spółdzielni. Działaliśmy już 7 lat, 8, kiedy otrzymaliśmy takie trochę pokaźniejsze wsparcie finansowe ze źródeł publicznych. Oprócz tego też dostaliśmy środki z KPO, wybudowaliśmy potężne ogniwa fotowoltaiczne o mocy 23 kW, które po prostu pozwalają nam na znaczne oszczędności energii elektrycznej. Jest to takie troszeczkę już nowoczesne ogniwo z baterią magazynującą, stąd powstają jakieś oszczędności w kosztach energii elektrycznej. Więc podmioty ekonomii społecznej są założycielami tej spółdzielni i potem to spółdzielnię przekształciliśmy w przedsiębiorstwo społeczne, czyli dokonaliśmy już rejestracji w Urzędzie Wojewódzkim i jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, na razie mikroprzedsiębiorstwem. No zobaczymy, czy powstaną jakieś szanse na zbudowanie takiego potężnego, bardziej prężnego przedsiębiorstwa społecznego.
5: Gdzie spółdzielnia sprzedaje wytwarzane przez siebie zioła i pierniki?
6: Te nasze pierniczki to są wspaniałe wyroby smakowe na bazie naturalnych składników, więc sprzedawaliśmy na początku na tym rynku lokalnym, prawda? Więc biorąc też udział w różnych wystawach, targach, jarmarkach, także też produkujemy takie ciasteczka, które logo firmy rysujemy, malujemy lukrem, więc tutaj troszeczkę też wspomagają nas przedsiębiorcy, zamawiając takie ciasteczko z logiem jako taki gadżet reklamowy. I w sumie to się rozszerzyło, niemniej obserwuje się też, że coraz ludzie zaczynają wprowadzać do swoich diet coraz mniej cukru, więc te ciasteczka lukrowane, piękne, ładne, ale niestety ten luker jest robiony na bazie cukru, więc tutaj próbujemy się przestawić na produkcję różnych innych ciasteczek, takich bardziej dietetycznych, na przykład ciasteczek owsianych, maślanych, ciasteczek bezglutenowych, wegetariańskich i tak dalej, żeby po prostu dotrzeć do takich osób też ze szczególnymi potrzebami, prawda, klientów, którzy mają jakieś tam problemy dietetyczne albo nie chcą po prostu spożywać cukru.
5: Czyli też staracie się być na czasie.
6: Tak, tak naprawdę staramy się być na czasie, bo nie tylko te ciasteczka tutaj są dla nas takim ważnym kierunkiem działalności, ale również i powrót do tych ziołowych tradycji, co jest misją naszej spółdzielni. To ma służyć jak gdyby aktywizacji zawodowej, społecznej, nie tylko tych naszych osób niepełnosprawnych, ale również lokalnego społeczeństwa, czyli szeroko rozpowszechniamy akcję zbieractwa ziół, powrót do takich naturalnych metod leczenia, do picia herbatek ziołowych. Tak naprawdę możemy zaoferować całą gamę roślin, które stworzyła natura i po prostu one służą zdrowiu, nie musimy wtedy sięgać po tabletki. Poza tym rynek ziół się bardzo rozwinął. Ostro wkraczają do farmacji, do produkcji kosmetyków i tak dalej, więc to widzimy w tym też jakąś szansę na rozwój tej spółdzielni, bo w sumie to ten powrót ziół bardzo obserwujemy na każdym kroku. Także nawet jakieś dania w restauracjach są podawane z ziołowymi dodatkami, więc tutaj jest szansa na to, żeby po prostu się rozwinąć. Niemniej to wymaga dużych nakładów. Na razie to my jesteśmy tak jak gdyby podwykonawcami większych firm i te susze ziołowe, które tam wytwarzamy, to sprzedajemy do dużych firm i tak naprawdę dążymy do tego, żeby stworzyć jakieś własne produkty, sprzedawać, ale to wszystko wymaga nakładów inwestycyjnych, środków finansowych na dystrybucję, opakowania i tak dalej, a te rzeczy są niestety bardzo drogie. Stąd tutaj troszkę jesteśmy za biedni, żeby ruszyć dalej. Ale nad tym cały czas pracujemy, myślimy, co zrobić, żeby zarobić też więcej na tych ziołach i stworzyć własny produkt, taki z własną marką i sprzedawać go wtedy właśnie. Tutaj też trzeba powiedzieć, że nie tylko tutaj lokalny rynek się nami interesuje, ale również zgłasza się dużo firm z Polski, które są zainteresowane zakupem tych suszy ziołowych. Niemniej dalej no, jestem utwierdzona w takim przekonaniu, że najlepiej się wychodzi, jeżeli się to zrobi, samemu sprzeda i stworzy własny produkt, przetworzy się po prostu te zioła, żeby to sprzedać.
5: W takim razie musimy teraz powiedzieć, skąd spółdzielnia właściwie pozyskuje zioła?
6: Więc to właśnie tutaj, jak mówiłam, ta nasza działalność tego przedsiębiorstwa społecznego to polega też na włączaniu w to naszą działalność lokalnego społeczeństwa. No i tutaj mamy całą rzeszę zbieraczy, którzy dostarczają zioła do naszego punktu skupu. Są to osoby, najczęściej emeryci, renciści, osoby o niższych dochodach, z jakimiś tam problemami finansowymi. No też młodzież, studenci, którzy chcą sobie tam dorobić, zarobić na przykład w wakacje na zbieractwie ziół. No i tutaj to jest właśnie ta grupa, która tak jak gdyby została włączona w działalność tego przedsiębiorstwa. I mamy takie obustronne korzyści. No, spółdzielnia ma surowiec do suszenia, natomiast osoby znacznie poprawiają swój budżet domowy poprzez to zbieractwo ziół ze stanów naturalnych. Natomiast te stany naturalne, trzeba się troszeczkę potrudzić, żeby zebrać ten surowiec, ale są osoby, które wyruszają gdzieś tam do lasów, do miejsca, gdzie można zebrać te zioła i ta ich dniówka nawet wynosi 200-300 zł. Dziennie można zarobić na pokrzywie na przykład, która wszędzie rośnie w lasach i można to zebrać. Natomiast bardzo też zachęcamy działkowców, rolników do uprawy ziół na swoich działkach. I bardzo takim cennym surowcem są na przykład kwiaty malwy, kwiaty ślazu, nagietka, czy tam jakiś tam rumianek, który ręcznie można zebrać. Także to są takie rośliny, które wymagają troszeczkę nakładu pracy, ale nie potrzeba aż tak wysokich areałów ziemi, bo można przeliczyć sobie, że w rodzinie mamy 5 osób i każda ta osoba jest w stanie zebrać te na obszarze 5 arów te kwiaty, to przeliczyć na zamiary i po prostu można sobie w jakimś przydomowym ogródku, działce te rośliny uprawiać, zasiać i dostarczać te kwiaty do punktu skupu.
5: Czyli każda osoba, która chciałaby sprzedać takie zioła, bo posiada albo chce zbierać, to może się do Was zgłaszać?
6: Jak najbardziej można wykorzystać jakieś swoje działeczki i sobie tam wsiać i dostarczać to i też na przykład na własnym doświadczeniu wiem, że moje córki studentki to latem zbierały nagetek i potrafimy zarobić takie spore pieniądze na tym, w jaki sposób nawet mieć to dla siebie, te pieniążki na swoje wydatki, prawda?
5: A czy spółdzielnia próbuje także sprzedaży ziół i pierników w internecie?
6: Prowadzimy sklep internetowy. Akurat pierniki to mają tam szeroki asortyment, bo na różne okazje, czy to wesele, czy ślub, czy podziękowania urodzinowe, imieninowe, ślubne, różne, tam są mamy w tym sklepie internetowym. Robimy to też na zapotrzebowanie klienta. Każde logo jesteśmy w stanie namalować, wyrysować, to samo dedykację wypisać, napisać. Także tutaj akurat częściowo sprzedajemy też w sklepie internetowym susze ziołowe. To są takie jednorodne herbatki raczej. Jak pokrzywa, to pokrzywa. Nie sporządzamy mieszanek ziołowych. Po prostu brak nam fachowców w tej dziedzinie, żeby to mieszać w odpowiedniej proporcji te zioła. Ale te podstawowe posiadamy w swojej ofercie.
5: Dlaczego w ogóle postanowiła się Pani zająć akurat ziołami i piernikami? Skąd taki pomysł?
6: Miałam takie osobiste zainteresowania. Bardzo też lubiłam jeszcze kiedyś rysować, malować te ciasteczka. Zresztą mam w rodzinie rodziny uzdolnione artystycznie. Ojciec to bardzo dużo rzeźbił, brat też, także tutaj to takie było rozwinięcie tych artystycznych, mówię, zainteresowanie tymi sprawami artystycznymi. No oprócz tego, no to pamiętam, moja babcia zbierała zioła i był pan skupu w Siedlcach. I ona tego naprawdę zbierała bardzo dużo i jako taka wiejska gospodyni domowa potrafiła też ten swój budżet w ten sposób wzmocnić. I to miałam w pamięci, że no, zbierała tych ziół bardzo dużo. Kiedy ten jej dom drewniaczek był już rozbierany, to na strychu było mnóstwo tych ziół takich posuszonych. I tak padłam na pomysł, że jeżeli jest taki trend w kierunku właśnie ziół, to może wykorzystać i zająć się zbieractwem tych roślin.
5: Spółdzielnia pomaga tak naprawdę bardzo wielu osobom w różny sposób. A czy dla Pani to jest praca, czy bardziej takie powołanie, albo po prostu coś, co Pani lubi robić?
6: Powiem tak, że no to jest takie trochę powołanie, no bo dlatego, że no byłam związana z tym środowiskiem. I w jaki sposób, no chcieliśmy tu zaangażować te osoby niepełnosprawne do pracy w roli pracowników, ale również no, w roli zbieraczy. To jest takie, no jak gdyby powołanie, że chcieliśmy im pomóc, prawda, w zatrudnieniu. No bardzo to jest ważne, bo osoby niesłyszące, te migające, to miały poważne problemy ze znalezieniem pracy ze względu na utrudnienia komunikacyjne. Posługują się niestety językiem migowym. No i tutaj stworzyliśmy takie miejsca pracy, gdzie ten tłumacz jest na stałe. Potrafię im wytłumaczyć polecenie, jak również pomagamy im w rozwiązywaniu no, różnych problemów życiowych, nie tylko tego zatrudnienia, prawda? Natomiast praca też jest częściowo, tylko że ta nasza praca zarządu jest naprawdę opłacana za symboliczne pieniądze i to jest no, ciężka praca, muszę powiedzieć, że ciężka i bardzo odpowiedzialna praca. Trzeba włożyć dużo trudu, żeby taką spółdzielnię poprowadzić, zarządzać nią, sprzedać i to w sumie robi kilka osób, nie ma działów handlowych, marketingowych, jeszcze innych, więc tu naprawdę trzeba bardzo dużo pracy włożyć, żeby poprowadzić taką spółdzielnię.
5: Ale warto.
6: Warto, dlatego no, że w sumie no, szczytne cele się realizuje, prawda? Ale trzeba się też zastanowić, czy znajdą się następcy, którzy zechcą po prostu wziąć taki ciężar na siebie i to dalej kontynuować.
2: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn radia SK Siedlce, a w nim kilka bardzo różnych wiadomości. Tego lata miasto Siedlce otrzymało wysoką dotację unijną na rozwój transportu publicznego.
7: Tomasz Kluczek, kierownik referatu Funduszy Zewnętrznych. Miasto Siedlce uzyskało niebagatelną kwotę około 10 800 000 dofinansowania. Jest to dofinansowanie w ramach programu Funduszy Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 na realizację projektu rozwój transportu publicznego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego w Siedlcach. Wartość całkowita projektu wynosi blisko 13 200 000. Dofinansowanie, tak jak powiedziałem, 10 800 000. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2028. Projekt obejmuje kompleksową rozbudowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego w 4 lokalizacjach na terenie miasta. Przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, gdzie będą parkingi dla samochodów osobowych wraz z terenami zielonymi oraz parkingi dla samochodów osobowych oraz dla autobusów, miejsca postojowe na ulicy Stanisława Żółkiewskiego, a także obiekty na potrzeby kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ulicy Kalinowej i ulicy Kurpiowskiej. Będą to zaplecze dla kierowców komunikacji miejskiej. Ponadto dodatkowo będzie w projekcie system zliczania pasażerów oraz infrastruktura ładowania autobusów elektrycznych. Z tego projektu i z tej infrastruktury będą korzystali nie tylko mieszkańcy miasta Sielce, ale także mieszkańcy całego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Na terenie centrum przesiadkowego pomiędzy Wiatą a parkingiem dwupoziomowym w tej chwili są miejsca z płyt betonowych. W tym miejscu będzie zlokalizowanych około 70 miejsc dla samochodów osobowych.
5: Kiedy to będzie realizowane wszystko?
7: Do końca 2026 zrealizowana będzie dokumentacja projektowa. W 2027 roku będzie zrealizowany parking na ulicy Żółkiewskiego. Natomiast w 2028 roku będzie zrealizowany parking na terenie centrum przesiadkowego.
5: Czyli parkingi będą w sumie dwa, a ile będzie łącznie miejsc?
7: Dwie lokalizacje, natomiast 70 plus około 35 miejsc, ponad 100 miejsc, plus 8 dla autobusów oraz w tym będą również miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
2: SK Siedlce.
3: Rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu warszawskiego w Siedlcach coraz bliżej. Samorząd podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji. Wartość kontraktu wynosi ponad 30 milionów złotych. Inwestycja będzie dofinansowana z funduszy unijnych kwotą 25 milionów złotych. Jej realizacja ma trwać 16 miesięcy i będzie prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj.
8: Łukasz Siwek, prezes zarządu Domost Generalnego Wykonawcy. W dużej mierze harmonogram będzie przede wszystkim zależny od dokumentacji projektowej i zdobycia niezbędnych pozwoleń i decyzji. Co prawda ten element decyzji to jest częściowo od nas zależny, ale nie do końca. Wstępny plan jest taki, że zdobędziemy to do końca lutego, może na początku marca i wtedy ruszymy z pracami. Pewnym elementem przeszkody będzie na pewno linia kolejowa, tutaj numer 2 i numer 55, bo tutaj będziemy musieli pewne uzgodnienia poczynić, ale mam nadzieję, że wszystko skończy się zgodnie z terminem, znaczy mam nadzieję, jestem tego pewien, dałem słowo, podpisałem umowę, ale będzie to trudny termin, 16 miesięcy. No, zrobimy wszystko, żeby do końca roku uzyskać tę decyzję. Mam nadzieję, że to się uda. Czym dłużej, tym lepiej. Musimy wziąć też pod uwagę zimę, która może nam niestety narozrabiać. Dlatego podałem taki bezpieczniejszy termin wejścia w teren od około marca, ale będziemy robić wszystko, żeby wcześniej było. Lubimy wyzwania i to jest jedno z takich wyzwań, których mam nadzieję, że dopniemy swego. I generalnie chcemy zostawić po sobie ślad w Sielcach.
3: By mógł pomieścić obustronne ciągi pieszo-rowerowe, nowy wiadukt ma być szerszy niż stary obiekt. Stanie się przez to bardziej funkcjonalny dla użytkowników. Będzie również nieco wyższy, dzięki czemu spełni współczesne wymogi formalne.
8: Znaczy nowe przepisy skrajni kolejowych mówią wyraźnie, że nowe elementy infrastruktury, szczególnie wiaduktów, muszą mieć wyższą skrajnię. Tutaj była skrajnia minimalna 5,60, będzie wykonana 7,50 i to jest na pewno jeden z elementów uzgodnienia przez kolej tych wymogów.
3: Na czas trwania prac ma jeszcze zostać przygotowana koncepcja tymczasowej organizacji ruchu.
8: Na koncepcję na razie pracują jeszcze projektanci. Jeśli dobrze zorganizujemy budowę, bo to będzie zależało też przede wszystkim od organizacji placu budowy, wtedy będziemy stopniowo prowadzić organizację ruchu. Ale myślę, że na tym etapie jeszcze nie mam za dużo do powiedzenia w kierunku.
9: Dariusz Stopa, zastępca prezydenta miasta Siedlec. Ta inwestycja, na którą pozyskaliśmy prawie 25 milionów złotych ze środków unijnych poprzez samorząd województwa mazowieckiego, jest dla nas o tyle istotna, że to jest, że tak powiem, jedna z ważniejszych inwestycji, a jednocześnie jedna z najtrudniejszych też, tak, bo to jest rozbiórka i budowa całkowicie nowego wiaduktu nad linią kolejową łączącą, że można tą trasą międzynarodową Moskwa-Berlin, a jednocześnie która łączy jedną część Siedlec z drugą częścią Siedlec, więc to na pewno trudne jest wyzwanie, ale też z drugiej strony byliśmy w pewnym sensie pod ścianą, bo ten wiadukt wybudowany w 1954 roku, on już był w bardzo ciężkim, kiepskim stanie technicznym i też groziło nam prędzej czy później, że no, ktoś nie podbije nam przeglądu. Więc można powiedzieć, że optymalnie wstrzeliliśmy się w ten czas. No i tutaj nie ukrywam, że przede wszystkim dzięki samorządowi województwa mazowieckiego, który znalazł ponad 100 milionów, żeby dołożyć samorządom, które były przed nami i też, żebyśmy my mogli dostać to dofinansowanie. Także tutaj ogromne podziękowania kieruję właśnie w stronę samorządu województwa mazowieckiego, w stronę pani marszałek Ewy Ożyłowskiej, bo ona nas tutaj mocno wspierała i podpowiadała nam też tak, żeby tego przetargu nie unieważniać, żeby zostawić go otwartym. No później oczywiście byliśmy w takiej sytuacji, że powyżej 30 dni to my się już wykonawcy pytamy, czy podtrzymuje ofertę, ale tutaj firma właśnie Domos podtrzymała tą ofertę. Uważam, że to dobra firma, jest to bardzo dobra firma, która specjalizuje się w tego typu budowlach inżynierskich, więc mamy nadzieję, że również tutaj w Siedlcach to pójdzie sprawnie. To jest tak w sumie 85% dofinansowania dostaliśmy, 15% dokładamy swoich.
10: Dorota Prokura, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach. Cieszymy się bardzo jako Samorząd Województwa Mazowieckiego, że możemy uczestniczyć w realizacji inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo, która usprawni komunikację i mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowym wiaduktem przez długie, długie lata. Wiemy, w jakim stanie jest ten obecny. Samorząd Województwa Mazowieckiego musiał znaleźć 100 milionów złotych, dlatego że miasto Siedlce było na liście rezerwowej. Takich beneficjentów jak miasto Siedlce było 4, którzy mieli jednakową punktację. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że to się po prostu udało. Wiadukt został dofinansowany z funduszy europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027. No takie dofinansowania nie zdarzają się bardzo często. Jest to, myślę, wyjątkowa sytuacja.
5: Niestety rozbiórka, a następnie budowa nowego wiaduktu warszawskiego zbiegnie się w czasie z realizacją innych inwestycji drogowych w mieście, co na pewno spowoduje spore utrudnienia.
11: Maciej Nowak, wiceprezydent miasta Siedlce. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że utrudnienia będą? Zbiegnie to się z realizacją ulicy Garwolińskiej. Natomiast też jakieś plany już mamy etapowania też ulicy Garwolińskiej. Zakładamy, że nie będzie to zamknięcie całego tego odcinka, który będzie, powiedzmy to wprost, budowany od nowa. Utrudnienia, tak jak powiedziałem, będą. Będziemy je próbowali minimalizować. Jakieś założenia koncepcyjne organizacji ruchu i czegoś takiego, żeby po prostu było dużo, dużo łatwiej się przedostać na drugą stronę, mamy. Też mamy taką, że tak powiem, pomysł otwarcia tutaj prawoskrętu. Też zastanawiamy się nad otwarciem przy ulicy Garwolińskiej, tam przy wiadukcie, tak. Zakładamy, że tam ciąg pieszy też zostanie skierowany. Chcemy wyremontować w tej chwili chodnik, który tam zakładamy, że będzie ten ciąg pieszy tam kierowany najbardziej, tak to określam. No i parę innych takich tematów. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że łatwo nie będzie. Ale takie wiadomości, szanowni państwo, to są bezcenne. No, chyba ktoś, kto, już nie mówię samochodem, jechał tym wiaduktem, ale rowerem, to jest wyczyn ekstremalny w tej chwili i musimy trochę wszyscy pocierpieć, aby później było po prostu bezpieczniej i wygodniej.
12: Anna Kaźmierczak-Sołoducha, kierownik Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych Oddział w Siedlcach. Chciałbym pogratulować miastu Siedlce do tego i finalizacji tego projektu. No jest to wyczekiwana inwestycja. Bardzo się cieszymy, że i miastu Siedlce wystarczyło tej determinacji i że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął taką decyzję, żeby zwiększyć środki. Że z listy rezerwowej teraz nasz tutejszy samorząd podpisuje właśnie już umowę na wykonanie wiaduktu. Tak jak było tu już wcześniej podkreślane, to jest niebagatelna kwota, prawie 25 milionów. Jest to bardzo duże dofinansowanie, jedno z większych na terenie województwa mazowieckiego. Realizacja do końca przyszłego roku, tak? Także przez jakiś czas trzeba będzie się przemęczyć, ale to dla dobra wspólnego, więc myślę, że każdy tą cegiełkę z przyjemnością dźwignie, dlatego żeby później nam się wspaniale funkcjonowało.
2: SK Siedlce.
3: W gminie Parysów na terenie powiatu garwolińskiego powstanie nowoczesne Centrum Usług Społecznych. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki wsparciu w wysokości ponad 5 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Dwie inne gminy z regionu otrzymały natomiast dofinansowanie z programu Mazowsze Pomaga na budowę świetlicy i remonty dróg. Wszystkie trzy umowy zostały podpisane w Siedlcach. Mówi Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
13: Gmina Polesów pozyskała w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza środki na Centrum Usług Społecznych. Coraz częściej mówimy nie o usługach dotyczących pomocy, tylko o usługach społecznych dla wszystkich kategorii lokalnych mieszkańców, dlatego że te centra mają za zadanie zrealizować potrzeby zarówno seniorów, jak i kół gospodyń wiejskich, ale też strażaków czy ludzi, którzy na przykład też potrzebują pomocy. Więc generalnie te centra usług mają być właśnie takim centrum kultury w danej miejscowości czy w danej gminie. Dzisiaj gmina Polesów pozyskała ponad 5 milionów złotych właśnie w ramach funduszy europejskich po to właśnie, żeby rozszerzyć ofertę dla swoich mieszkańców. Przede wszystkim to jest wyposażenie i też może być modernizacja, może być przygotowanie budynku. To są rzeczy, które były kwalifikowalne i można było to również zakwalifikować. Te 5 milionów to nie na samą pomoc czy na same te usługi, tylko również na przygotowanie takich miejsc.
14: Bożena Kwiatkowska, wójt gminy Parysów. W naszym projekcie znajdzie się około 80 osób, które będą objęte różnego rodzaju pomocą. Między innymi będzie to kwota przeznaczona na prowadzenie dziennego domu pomocy, gdzie będzie również wyłoniony transport i ci nasi podobieczni będą przywożeni z domów do tego dziennego domu pomocy. Będą mogli tutaj spędzać czas od poniedziałku do piątku włącznie z posiłkiem ciepłym, z różnego rodzaju warsztatami, spotkaniami z różnego rodzaju specjalistami. Ponadto z tych pieniędzy również dostosujemy infrastrukturę dla Urzędu Gminy czy dla pracowników. Dwa pokoje będą wyremontowane dodatkowo, toalety i również w tym pomieszczeniu będzie przygotowana sala rehabilitacyjna, gdzie będą mogli nasi podopieczni korzystać z różnego rodzaju form rehabilitacji. Ponadto chcę dodać, że rehabilitanci również będą dojeżdżać do domów bezpośrednio, gdy dany mieszkaniec nie jest mobilny bądź nie będzie mógł z innych powodów być w domu dziennym, więc taka pomoc będzie mu przysługiwała również w domu na miejscu. Ponadto również też będą objęci rodziny z dziećmi, gdzie będą również zatrudnieni logopeda, psycholog i z tych specjalistów również będą mogli korzystać. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować, bo to jest dla nas ogromne, ogromne wsparcie i się bardzo z tego bardzo cieszymy.
15: Nasza gmina jest dosyć małą gminą, więc Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie miał problemu z weryfikowania dotarcia do osób najbardziej potrzebnych. W związku z tym, jak już wspomniałam wcześniej, że te 80 osób jest wyłonionych spośród naszych mieszkańców, którym tym Centrum Opieki Społecznej otoczymy ich tą opieką, o której wspominałam, czyli przez dzienny dom pomocy społecznej, dotarcie do naszych podopiecznych do domów, gdzie będą mogli mieć rehabilitację przeprowadzone. Zatrudniamy specjalistów, psychologa, logopeda dla dzieci, zatrudniamy rehabilitantów. Jak już wspomniałam wcześniej, ten dzienny dom pomocy społecznej będzie polegał na tym, że nasi podopieczni, którzy są jeszcze w miarę możliwości sprawni, będą korzystali z tego domu opieki, gdzie będą mieli zapewniony ciepły posiłek, różnego rodzaju warsztaty, spotkania z różnego rodzaju specjalistami i na pewno to bardzo się cieszę z tego programu, że otrzymaliśmy, bo nasi podopieczni zapewne będą z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Chcemy ruszyć od 1 stycznia 2027. Ten okres mamy na przygotowanie się i dostosowanie, czyli musimy przekształcić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. To wiąże się oczywiście z różnego rodzaju dokumentami, statutami i tak dalej. No i oczywiście przygotowujemy również, jak wspomniałam już wcześniej, infrastrukturę, czyli pomieszczenie, w którym będzie się centrum mieściło. Dodatkowo będziemy mieć dwa pomieszczenia wyremontowane dla trzech pracowników, duża sala rehabilitacyjna, toalety, zaplecze socjalne i tym podobne pomieszczenia. Urząd Gminy posiada w tej chwili w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej panią kierownik, która jest bardzo, bardzo operatywna. Ona ma bardzo dobry kontakt ze specjalistami już teraz, bo na dzień dzisiejszy już zatrudniamy niektórych takich specjalistów, gdzie nasi podopieczni już korzystają z takiej pomocy trochę mniejszej, bo ten wachlarz przez Centrum Usług Społecznych będzie znacznie większy. Te środki wystarczą na 2 lata, natomiast gmina złożyła deklarację, że przez kolejne 2 lata również będziemy ten projekt prowadzić, bo takie były zobowiązania w projekcie. Ponadto myślę, że na przyszłość to będzie bardzo dobrze, żeby taki program realizować przez Centrum Usług Społecznych, bo przyniesie nam to pewne jakieś w miarę możliwości oszczędności z tego tytułu, że jeżeli tych osób, o których wspomniałam, nasi podopieczni będą korzystać z dziennych domów społecznych, gdzie będą mieli zapewnione posiłki, dostęp do lekarza, bo jak wspomniałam też wcześniej, że będą usługi transportowe również wyłonione, gdzie będziemy mogli dowozić tych naszych podopiecznych do lekarza, no to nie będą korzystać ci podopieczni, którzy nie mają takiej bliższej rodziny, ze stacjonarnych domów społecznych, gdzie koszty są znacznie większe. Na dzień dzisiejszy mamy kilkunastu takich naszych podopiecznych w tych domach opieki stacjonarnych, gdzie koszty są znacznie większe. Nasi podopieczni nie mają aż tak wysokich rent i emerytur, by mogli pokryć koszty tego domu. Więc jeżeli będziemy to prowadzić na zasadzie, jak wspomniałam, dziennego domu pomocy, na pewno część osób zostanie z nami tutaj i nie będziemy musieli ich po prostu przekazywać do tych domów stacjonarnych, gdzie koszty są znacznie większe.
13: Dzisiaj również podpisujemy umowy dotyczące Mazowsze Pomaga. Jest to gmina Długosiodło na Świetlicę Wiejską, gdzie dofinansowanie jest 1 000 000 zł. I gmina Andrzejewo na drogę, która jest bardzo potrzebna, 850 000 zł. I to ma pomagać w inwestycjach, które realizują samorządy lokalne.
16: Witam serdecznie, Beata Panietera, wójt gminy Andrzejewo. Pani marszałek, to są 3 drogi.
13: Trzy drogi.
16: Andrzejewo Kolonie, Ruszkoweńka parcele i Łętownica parcele.

0: dzięki temu mieszkańcy będą mieli wygodę, bo będą mogli, nie będą mieli drogi po prostu zniszczonej ani na wiosnę, ani na jesieni, bo ona po utrwaleniu i po wpracowaniu się będzie tak jak asfalt. Kolejny odcinek, wykonaliśmy most w Łętownicy parcele. Oczywiście też otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Powiedzmy, to jest przepust na takiej rzece, bo zamieniliśmy to na przepust i tam nie jest wykonany asfalt, to jest 300 metrów i żeby połączyć te dwie drogi, które już są wyasfaltowane, a ten odcinek w środku został bez remontu. Właśnie złożyliśmy, dostaliśmy bardzo ważny odcinek, bo będzie cała droga zrobiona i będzie to odcinek ponad 2 km. Już nie będzie bez w środku taki z wybojem, prawda? Także połączy dwie drogi i mieszkańcy się z tego bardzo cieszą, a jednocześnie to jest do granicy województwa podlaskiego i do granicy powiatu zambrowskiego. Także bardzo ważna droga, bo mieszkańcy jeżdżą do pracy, do Zambrowa. I z kolei Łętownica parcele, taki został nam też odcinek łączący z gminą Szumowo i też województwo już podlaskie. Województwo podlaskie zrobiło tam drogę, u nas 500 metrów zostało jeszcze szutrowej, czyli żwirowej i połączyliśmy ją z naszą asfaltową i z asfaltową z Szumowa, także jest ciąg dróg, mieszkańcy mają już wszystkie drogi w tej miejscowości praktycznie wyasfaltowane. Także każda droga na wagę złota, mieszkańcy się cieszą, bo z dróg korzystają codziennie. A jak wiemy, no, nasze społeczeństwo się starzeje, coraz więcej jest osób starszych i do których musi przyjechać pogotowie, także cieszymy się, że i rolnicy są zadowoleni, osoby starsze, oczywiście dzieci również, bo autobus będzie mógł dojechać tą drogą też po nich do szkoły.
1: Kolejna umowa w ramach Mazowsze Pomaga, 1 000 000 złotych trafia do gminy Długosiodło na świetlicę i to też pokazuje, że ten instrument jest o tyle ważnym instrumentem, że generalnie są różne inicjatywy finansowane w ramach tego instrumentu w zależności od tego, co jest najważniejsze w danej gminie. W Długosiodle ważne jest, żeby powstała świetlica i dlatego dzisiaj będziemy podpisywali umowę na budowę świetlicy. Budowę, panie wójcie, proszę opowiedzieć.
2: Tak, Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło. My złożyliśmy wniosek i dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie na ważną inicjatywę mieszkańców trzeciej miejscowości pod względem wielkości, a mianowicie miejscowość Blochy. Ci z Państwa, którzy jeżdżą czasami z ósemki do Długosiodła, to przejeżdżają przez tą zwartą miejscowość. Tam teraz światła są zamontowane na drodze powiatowej. To jest właśnie ta miejscowość. Kiedyś mieszkańcy wspólnie z Urzędem Gminy wybudowali remizę strażacką i przy tej remizie jeszcze była taka stara, rozpadająca się drewniana wiata w postaci wtedy świetlicy. Myśmy tą wiatę musieli niestety rozebrać i na tym miejscu zaplanowaliśmy zgodnie z życzeniem mieszkańców nową świetlicę wielofunkcyjną, która na pewno będzie służyła mieszkańcom Bloch i nie tylko, ponieważ w obrębie tej dużej miejscowości są jeszcze trzy mniejsze: miejscowość Łączka, miejscowość Augustowo, Blochy. Wobec powyższego wszyscy ci, od dzieci po najstarsze osoby, ta świetlica będzie im do tego celu służyła. Chcę serdecznie podziękować panu marszałkowi, pani marszałek, całemu zarządowi za zrozumienie potrzeb obszarów wiejskich. Polska zaczyna się w gminie. Każdy kryzys pokazuje, panie wójt, że ludzie z miasta szukają bezpieczeństwa gdzie? Na obszarach wiejskich. Dlatego warto w tą wieś inwestować, warto tą wieś zmieniać, bo ona się wszystkim odpłaci. Dziękuję bardzo.
0: Proszę Państwa, pan wójt wspomniał, że wracamy na obszary wiejskie, bo wieś jest przepiękna, a szczególnie nasza polska, nasza mazowiecka, a ja kiedykolwiek

0: Jadę tutaj do Siedlec, a jestem zawsze we wrześniu, kiedy są targi rolnicze i zaprasza mnie również 18. Dywizja Zmechanizowana na swoje święto. To po prostu, proszę Państwa, odpoczywam. Tak piękne są tutaj tereny, te podsiedleckie i Siedlce. Wspaniałe nowe domy powstają. Ile jest nowo wybudowanych. Także, proszę Państwa, polska wieś jest przepiękna. Tak zmieniło się oblicze od roku milenijnego, że jestem pod ogromnym wrażeniem i tak dalej. Trzymajmy. Dziękuję bardzo.
1: SK Siedlce.
2: Ze mną w studiu Radia SK rodzina Dawida Bierkata, chłopca z powiatu siedleckiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna.
3: Dzień dobry Państwu, nazywam się Martyna Bierkat, jestem mamą Dawidka.
4: Dzień dobry, Łukasz Bierkat, tata Dawida.
2: Są z nami także sam Dawid i jego siostra.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: To na początek pytanie do rodziców Dawida. Powiedzcie, jak to się stało, że dowiedzieliście się o jego chorobie, jak została zdiagnozowana i może coś o przebiegu leczenia.
4: Nasz syn po prostu w wieku 4 lat. No, zdarzało mu się po prostu moczyć w nocy. I poszliśmy do lekarza naszego rodzinnego, pediatry, żeby coś tam przepisał, czy tam stwierdził coś. On to na badania krwi akurat wysłał nas wtedy. No i po badaniach krwi zadzwonił na nas tego samego dnia, jeszcze jak dostał tylko wyniki do siebie, żeby się zgłosić do szpitala, bo niesamowicie bardzo złe wyszły wyniki. Aż jeśli chodziło o szczerość, to chodziło o próby wątrobowe i podejrzenie martwicy wątroby nawet wskazywało to. No i jak dostaliśmy skierowanie w szpitalu była już diagnostyka trochę większa i się okazało, że to jednak jest wątrobowo wszystko w porządku i wstępne podejrzenie w naszym szpitalu wojewódzkim stwierdzili właśnie dystrofię mięśniową Duchenna i skierowanie do Warszawy, do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, a tam już niestety po wynikach badań genetycznych była potwierdzona już diagnoza, że nasz syn jest chory na bardzo rzadką chorobę, jaką jest dystrofia mięśniowa Duchenna i bardzo ciężko dla rodziców i przykrą, bo powoduje ona jednak martwicę mięśni całkowicie wszystkich w moim organizmie, co skutkuje finalnie, wiadomo, przedwczesną śmiercią i głębokim kalectwem.
2: Na rzecz Dawida trwa już zbiórka w portalu Się Pomaga. To może powiedzmy, jak znaleźć zbiórkę i kto was wspiera, bo widziałam, że odbywa się bardzo wiele różnych wydarzeń w mieście i regionie, też takich charytatywnych, które mają wesprzeć tą zbiórkę.
3: Można nas znaleźć wpisując na portalu Się Pomaga Dawid Bierkat.
4: Walka Dawida Bierka z DMD, bo my jesteśmy jak wojownicy i nasz syn jest jak wojownik, dlatego każdy wojownik walczy, żeby wygrać. I mamy nadzieję wygrać tę walkę bardzo nierówną, bo prowadząc zbiórkę, powiem szczerze, jest bardzo ciężko. Same zbieranie pieniążków, funduszy, żeby móc wybrać się na leczenie do kliniki w Dubaju, jest bardzo ciężkie i sama zbiórka jest bardzo ciężka, dlatego tutaj prosimy o jak największe wsparcie Państwa, szczególnie tutaj. I proszę, odwiedźcie portal Na Się Pomaga, dodatkowo i na Facebooka, są tam odnośniki na naszego Facebooka, Instagrama, TikToka, na media nasze społecznościowe. No prowadzimy tutaj w naszym powiecie siedleckim, nie tylko w naszych miejscowościach, czy w Siedlcach samych, w całym powiecie praktycznie, może w całym powiecie, nie w całym, ale w dużej mierze. Prowadzimy ogrom zbiórek. Wszelkie kiermasze z naszej strony są. Nasze stoiska będą na tych imprezach, na których będziemy mogli. Dlatego Państwa bardzo serdecznie zapraszamy na to. Dodatkowo też w powiecie łukowskim też, bo mieszkamy dość blisko powiatu łukowskiego, to postanowiliśmy, że też tam będziemy uczestniczyć. I też zapraszamy z tamtego powiatu Państwa też.
2: Jak w ogóle wygląda wasze takie codzienne życie? Bo zakładam, że macie bardzo dużo takich aktywności związanych z leczeniem i rehabilitacją.
3: Na co dzień jako rodzice staramy się tak dbać o to zdrowie Dawidka. Częste rehabilitacje mamy, jeździmy na rehabilitacji, ćwiczymy w domu, jeździmy na basen. Staramy się utrzymać tak to jego mięśnie w dobrej formie.
5: Cześć wszystkim.
2: Jak się czujesz i powiedz...
5: Dobrze.
2: Czy bardzo dużo musisz ćwiczyć teraz?
5: Tak.
2: Czyli często chodzisz do lekarza?
5: Tak.
2: A bardzo trudno ci idzie z tymi ćwiczeniami?
5: Tak. Chciałbym być zdrowy. Proszę, pomóżcie mi.
2: Siostra też wspiera brata?
5: Chciałabym, żeby mój brat był zdrowy i żebym mogła się z nim w pełni bawić.
2: Jaką kwotę w ogóle musicie zebrać?
3: Musimy zebrać prawie 14 milionów złotych.
2: A jest jakaś taka data graniczna, powiedzmy, do tej zbiórki?
3: Jak najszybciej. Póki stan zdrowia jeszcze pozwala na to przyjęcie terapii.
4: No co, najlepiej jest jak najszybciej przyjąć terapię, bo póki jeszcze jest stan bardzo dobry naszego syna i po prostu jako rodzice no, bardzo staramy się o to, żeby ten stan po prostu taki został już do końca jego dni. Dlatego jak najbardziej jest jak najszybszej terapii genowej przyjęcie z tego tytułu, bo wiadomo, no, im później tym już jest gorzej, tych mięśni już się nie idzie uratować, nie idzie ich odbudować, jak co zostaje stracone, tego już nie odzyska się. Dlatego proszę Państwa bardzo o pomoc tutaj, żeby jak najszybciej zebrać fundusze na leczenie naszego syna po prostu.
2: Czy na rzecz Dawida prowadzone są jakieś licytacje na Facebooku na przykład?
4: O, bardzo dużo licytacji mamy na Facebooku. Bardzo dużo osób się udziela też na Facebooku. Już 3000 osób działa na grupie licytacyjnej na Facebooka. Dlatego zapraszamy Państwa do obserwacji i też brania udziału w zabawie. Jakie są licytacje oferowane na Facebooku?
3: Zachęcamy chętnych wolontariuszy do współpracy z nami. Zapraszamy chętne osoby do uczestniczenia w teamie Dawida. Potrzebujemy wsparcia ludzi o dobrych sercach.
2: A ja dziękuję za rozmowę i przypominam, że zweryfikowana zbiórka na rzecz Dawida Bierkata prowadzona jest w portalu Się Pomaga.
1: SK Siedlce News.
2: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski, a w nim wracamy do tematu, który gościł już na antenie Radia Eska na początku sierpnia. Pora na ciąg dalszy. Nie asfaltownia, tak przyroda. To hasło z koszulek, które na sesję Rady Gminy Siedlce włożyli niektórzy mieszkańcy Wołyniec-Kolonii. Chcieli wyrazić swój sprzeciw przeciwko budowie w ich miejscowości wytwórni mas bitumicznych. Na sesji radni głosowali nad projektem uchwały Sejmiku Mazowsza, który miał wyłączyć działki pod asfaltownię z siedlecko-węgrowskiego obszaru chronionego. Kilkudziesięciu mieszkańców pojawiło się zarówno na obradach komisji, jak i na sesji. Udało mi się z nimi porozmawiać przed głosowaniem i tuż po nim.
6: Dlaczego w ogóle Państwo sprzeciwiają się budowie asfaltowni?
7: Ta inwestycja powstała około 5 lat, ten pan twierdzi, a my dowiedzieliśmy się niecały miesiąc temu.
6: Niecały
7: miesiąc temu i tam żeśmy zrobili sobie działkę rekreacyjną obok tej inwestycji, co on ma w tej chwili, bo w tej chwili ma tam inną inwestycję i obok tej inwestycji ma to drugo stawić. I właśnie rekreacyjną działkę. Ja tam warzywa uprawiam. Mamy tam zwierzęta, a ja jestem po dwóch operacjach i mam, muszę mieć zdrowe powietrze, no bo sobie tam, bo tutaj gdzie mieszkam we wsi, to jeżdżą samochody tego zanieczyszczone, a tam jest tak zdrowo, bo jest las, dużo zieleni i właśnie tam zrobiliśmy sobie te warzywa, żeby tam ja najwięcej przebywam tam, bo jestem już na emeryturze i właśnie oddycham tym powietrzem i dzieci, i wnuki przyjeżdżają i bawią się, i w piłkę grają i teraz ta inwestycja została ja dopiero się dowiedziałam niecały miesiąc temu i jestem szokowana tym wszystkim.
6: Co taka inwestycja by zmieniła? Co ona oznacza?
8: Gołębiewski Jan. No to po prostu piekło. Ja po tych informacjach, które uzyskaliśmy, że Grzegorz, bo ja jestem z nim po imieniu, panie redaktor, ja mu dużo pomagałem i on to wcale nie zaprzecza i tak dalej, bo należy do ludzi, którzy łączą ludzi, pomagają i tak dalej, nie? Ja mam w sercach dużo znajomych, przyjaciół, bo też przedsiębiorstwo prowadzę. Byłem kierownikiem gazownictwa bezprzewodowego, panie redaktor, w którym czasie się czekało 10-11 lat na butlę z kuchenką, na wymianę gazu 2-3 miesiące. A ja ludziom pomagałem, no bo z natury taki jestem, z wójtem jestem też w dobrych relacjach i tak dalej. Opinii zasiągnąłem w tych dwóch firmach, w rejony dróg publicznych i w Mikście. Jest trzecia firma jeszcze w Miedznie, która to produkuje i tak dalej. Przychodzi 30-40 wagonów i te wagony trzeba rozładować i to by szło ulicami miasta, składowo lub 3 Maja, artyleryjsko, domanisko i tak dalej. siatce są zakorkowane, to chyba każdy wie, mieszkaniec i tak dalej, jak u nas się jeździ. Dzięki teraz, że Darek Stopa z prezydentem Tomkiem już to jakoś doprowadzają za 3 lata, już będzie efekt tego wszystkiego i tak dalej, nie? To nie jest zakład pierwszej potrzeby, że to musi być, bo te dwa zakłady, które są w Kołsabni, to jest Mixtu i ten rejon dróg publicznych, są w stanie wytworzyć tyle asfaltu, że to na 100% na potrzeby. Także to nie ma takiego parcia, że to musi być. Jeszcze co ja zapamiętam to na całe życie. Kilka lat temu rozmawiałem z Grzegorzem u niego w firmie. On stwierdził, mówi, Janek, ja jak to pobuduję, to ja rejon dróg publicznych wykończę. To już nie dało dużo do zrozumienia, no jak przedsiębiorstwa myślą o wykończeniu tej firmy i tak dalej, no to potroi produkcję i wtedy on przejmie, a ja mam informację, że w Wołynie, w Wołominie jest taka otaczarnia i w Osiecku. Już są interwencje do ochrony środowiska, do Mińska, tam pracownicy jeżdżą i tak dalej. I to nie jest tak, że to wszystko, ta produkcja cementu, asfaltu odbywa się, oj, tak wszystko bezinteresownie. Tam jest ścieżka rowerowa przewidziana i ona przerwana była na jakiś czas, no bo tam była radna z Rakowca, to z mamusią zablokowała, bo drzewo trzeba było wyciąć i tak dalej, ale w Przyworach 2,5 km już ta ścieżka jest. Teraz starosta nam robi ścieżkę rowerową z Rakowca do Wołyńca i koło Grzegorza po lewej stronie będzie ta ścieżka rowerowa szła. Tam dużo przyjeżdża rodzin z dziećmi i tak dalej, bo tam to wszystko prowadzi przez lasy. Z panem leśniczym rozmawiałem, że po kilku latach to ten las zacznie obumierać, no bo taka jest chemia i tak dalej, nie? Tam jest gniazdo bociana czarnego, pomnik przyrody, dąb ma około 300 lat, on jest zarejestrowany w ochronie środowiska w Warszawie, mam pod którym numerem i tak dalej w 2023 roku i my nie jesteśmy przeciwko inwestycji, zresztą przed chwilą rozmawialiśmy z nim, że może gdzieś mu pomożemy, działkę nawet znajdziemy, żeby to wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni, bo tam działki zaraz, jak to mówię, o 50%, panie redaktor, co najmniej pójdą w dół, to nie ma tak, że to wszyscy będą zadowoleni. I my bronimy tego środowiska, które najważniejsze jest dla nas. Bronimy i będziemy bronić dalej. No teraz ciąg dalszy nastąpi o 13, no ale moim zdaniem radni już zagłosowali za tym, ci sami będą głosować na sesji, no to...
6: Czyli radni ogólnie byli za.
8: Tak, ogólnie byli za. 2 się wstrzymało bodajże tylko, a 12 czy 13 było za. A teraz sesja to zadecyduje, no i mamy nadzieję, czekamy to cierpliwie. No.
9: Nasze nieruchomości też stracą wartość, działki, nasze domy. U nas dzieci nasze, młode pokolenia nie będą chcieli się tutaj budować.
10: Dzień dobry, Janusz Wiśniewski, jestem radnym Rady Gminy Siedlce z okręgu tych 3 miejscowości, Wołyńce, Wołyńce Kolonia, Rakowiec.
6: Jest pan przeciwny budowie asfaltowni w Wołyńce?
10: Zdanie mieszkańców zostało wyrażone na spotkaniu 5 sierpnia, kiedy zebrani mieszkańcy wyrazili swą dezaprobatę co do tego projektu. Oczywiście wcześniej zapoznając się z informacjami, które przedstawił inwestor. Także chodziło o to, żeby na tym spotkaniu właśnie nasi mieszkańcy zostali poinformowani z pierwszej ręki co do danego przedsięwzięcia. Natomiast przedmiotem naszego dzisiejszego tutaj spotkania komisji i sesji rady jest co innego. Jest rozpatrywanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która zakłada zdjęcie ochrony tych wskazanych działek, które są przedmiotem tego projektu, tego przedsięwzięcia, z ochrony w kontekście właśnie tego oddziaływania potencjalnego i intensywnego wpływu na środowisko. I o to chodzi, że my jako radni tutaj, my jako mieszkańcy, i też staraliśmy się przekonać i póki co przekonaliśmy już radnych do poparcia takiego projektu uchwały, w którym jako Rada Gminy Siedlce nie uzgadniamy tego projektu, czyli tak de facto, tak po ludzku mówiąc, nie wyrażamy zgody na zdjęcie tej ochrony z działek, które są przedmiotem tego projektu. Trochę zawile, ale naprawdę temat jest trochę nieco zawiły. Koleżanki i koledzy, opiniując projekt uchwały, który został przygotowany, poparli ten wniosek, a więc ufam, że również poprą ten projekt uchwały na sesji, która za chwilę się rozpocznie i również będzie on, to poparcie będzie pozytywne w ten sposób, że poprą uchwałę, która odmawia uzgodnienia tego projektu z Sejmiku Województwa Mazowieckiego, czyli nie będzie zdjęte, czyli nasza Rada Gminy Siedlce nie wyrazi zgody na zdjęcie tej ochrony z tych działek, które są przedmiotem inwestycji.
6: Czyli jednak wydaje się, że asfaltownie nie będzie.
10: Ufam, że my wyrażamy się w tym dokumencie, wyrażamy się co do zdjęcia bądź niezdjęcia tej ochrony. My jesteśmy za ochroną. To, że inwestor może realizować, on ma wolną wolę, może realizować różne działalności, byleby były zgodne z przepisami, czyli między innymi z tym warunkiem, żeby nie było tej uciążliwości na środowisko, tego wpływu. No i to jego decyzja, że tak powiem.
2: W głosowaniu podczas sesji radni byli jednomyślni. Sprawdziłam, co na to mieszkańcy.
8: Panie redaktor, no dziękujemy radnym, że nas reprezentowali, wsparli w słusznej sprawie, bo tego nie da się inaczej powiedzieć. Także serdecznie im dziękujemy za odpowiedzialność. Pani redaktor również.
6: W dwóch słowach, co pani czują teraz?
11: No radość oczywiście, my jesteśmy bardzo szczęśliwi, no i jeszcze batalia przed nami, ale poddamy radę.
12: Jan Jurzyk, Wołyńce, emerytowany naczelnik Centralnego Biura Śledczego. Bardzo dziękujemy radnym, wszystkim, szczególnie panu Krzysztofowi Walo, Leszkowi, którzy pomimo, że dzisiaj dopiero była rada i komisja, przyjechali do nas wczoraj. Wczoraj mieliśmy spotkanie o godzinie 18, gdzie było omówione te wszystkie. Natomiast z niepokojem obserwuję to, co się dzieje, że to jeszcze nie jest skończona walka. To dopiero wygrana jest bitwa, mała bitwa. Przed nami jeszcze droga odwoławcza przez inwestora i zastanawiam się jedno, proszę Państwa, miałem tego nie mówić, ale powiem. Co dzieje się w Sejmiku Mazowieckim? Dlaczego bez jakichkolwiek dokumentów, tak jak ja wstępnie zrozumiałem, być może ja się mylę, podejmuje się projekt uchwały? Przecież pan inwestor powiedział, że dopiero w maju on sporządził raport. Czyli bez raportu, bez zapoznania się o tym wszystkim, gdzieś już ktoś nad czymś pracował? To dla mnie jest bardzo ciekawe. Pan inwestor opłacił, zapłacił, a w raporcie nie ma nic. O decyzji, o bocianie nie ma nic. O oddziaływaniu wód i kanalizacji, gdzie nie będzie zbierana deszczówka, bo nie ma kanalizacji. Jest tylko studnia głębinowa, gdzie może każdy obywatel pobierać 5 metrów sześciennych wody, a tam ma być rocznie pobieranych, jeżeli by powstała ta inwestycja, to jest 12 tysięcy metrów. Myślę, że nawet już teraz pan inwestor będzie zmuszony, z uwagi na to, że tam już jest zakład, szybciutko opracować projekt, przeciągnąć wodociąg, a nasze wodociągi ucieszą się z takiego pana, który dołączy. Ja myślę, że to tyle. Nie chciałbym się już mocno rozciągać nad tym, co mówiłem na spotkaniu, bo to jeszcze jest dużo, dużo przed nami.
6: Czyli nie przekonują pana argumenty, które inwestor wcześniej wykładał, że na przykład z komina będzie leciała tylko para wodna?
12: Proszę panią, na pewno nie, bo proszę sobie tylko podjechać pod jakąś, nie wiem, być może w tej chwili mówimy o nowoczesnej otaczarni i wytwórni asfaltu i betonu, ale przecież jeżeli jest beton czy asfalt i go się ładuje na samochody, prawda? Czy co, wtedy nie będzie czuć tego smrodu? Nieprawda. Czuć będzie. Pytanie, jak zawieje wiatr. A obok przepiękny las. Tam ludzie przyjeżdżają na grzyby. Tam ludzie spotykają się. Jeżdżą rowerami. Jak rozmawiałem z leśnikami, po około 10 latach tego lasu by nie było. Myślę, walczmy i szanujmy o przyrodę. Jeżeli mówię, z całym szacunkiem, ja rozumiem, że inwestor, są jego pieniądze, pozyskał środki z Unii Europejskiej, ale można na wiele i albo niech znajdzie sobie działkę w dzielnicy przemysłowej. Chociaż muszę powiedzieć Państwu, że nawet po tej komisji rozmawiałem z inwestorem, i który mi się skarżył, że nie może nigdzie znaleźć działki. Ja obiecałem, że dołożę starań osobiście, żeby mu pomóc. To nie jest tak, że my jesteśmy niebo na nie, ale nie w tym miejscu.
6: A jeszcze może tak, jakby pan mógł jeszcze tak podsumować tak w skrócie, co ta dzisiejsza decyzja Rady oznacza, bo powiedział pan na wstępie, że to jeszcze nie koniec batalii.
12: Tak, to nie koniec walki, proszę państwa. Inwestor ma jeszcze możliwość odwołania się do wojewody, zaskarżyć tę uchwałę i pytanie, co, jaką decyzję podejmie wojewoda.
2: Niewykluczone, że do tematu asfaltowni będziemy jeszcze wracać na antenie Eski, a tymczasem zmieniamy temat.
1: Eska Siedlce.
2: Koncerty z okazji Dni Siedlec już 12 września. Co przed nami, powie nam Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta Siedlec.
13: W imieniu pana prezydenta miasta Siedlce, pana Tomasza Chapunowicza, serdecznie zapraszamy. Zapraszamy mieszkańców Siedlec, jak i regionu siedleckiego na uroczyste obchody Dni Siedlec. Jest to drugi weekend września, rozpoczynamy cyklem koncertów. Rozpoczynamy o godzinie 17 na skwerze Leśników Polskich, czyli terenie po dawnym amfiteatrze. Godzina 17 zespół Singers. Następnie godzina 18 Król Latino, czyli Skolim. Godzina 19.30 koncert Bezpiecznik oraz godzina 20.30 Gwiazda Wieczoru, czyli grupa Mysłowic. Serdecznie zapraszamy. Dodatkowa ciekawostka dla, mam nadzieję, że jest dużo fanów na terenie naszego miasta, Kropliczanki z naszego sławnego serialu, ponieważ będzie miasteczko. Miasteczko, w którym aktorzy tego serialu będą na miejscu. Będzie można sobie zrobić z nimi zdjęcie, porozmawiać. Myślę, że jest to duża atrakcja. Serdecznie zapraszam.
2: Przypomnę, że wstęp na te imprezy będzie bezpłatny. A na zakończenie magazynu trochę historii.
1: SK Siedlce.
6: Księżna Józefa Aleksandra z Czartoryskich-Ogińska wybudowała w mieście wiele nowych budowli, które do dzisiaj stoją i są rozpoznawalne, stanowią taką wizytówkę miasta, ale też wiele budynków, które były tu już wcześniej postawione przez jej przodków Czartoryskich, rozbudowała i upiększyła. Dzisiaj więcej na ten temat opowie nam przewodnik PTTK Dariusz Piwowarczyk.
14: Tak, wiele budynków, głównie w tej części starego rynku w Siedlcach, zostały wybudowane przez Kazimierza Czartoryskiego lub też Michała Fryderyka. I między innymi możemy tutaj mówić o kościele świętego Stanisława, który często przez Siedlczan jest nazywany Starym Kościołem. Powstał on w 1740 roku i ten kościół powstał w stylu barokowym, jako taka budowla trzynawowa w typie bazylikowym, barokowym. Natomiast został on przebudowany przez księżną Aleksandrę Ogińską. Ona do tego celu wynajęła Stanisława Zawadzkiego, czyli tego samego architekta, który budował dla niej pałac. Stanisław Zawadzki przebudował fasadę tego kościoła. Podzielił ją na takie dwie kondygnacje, wizualnie one są czytelne cały czas, czyli taki portyk oparty na czterech kolumnach, który podpiera balkon. Ten balkon jest doświetlony, i to jest ta druga kondygnacja, jest doświetlony takim dużym oknem balkonowym, a na szczycie tego kościoła umieścił tablicę, krzyż i tajemnicę z dziesięciorga przykazań. I tak przebudował Stanisław Zawadzki ten kościół, już po budowie kaplicy Świętego Krzyża. Stanisław Zawadzki przebudował również wnętrze, na przykład warto zwrócić uwagę na ołtarz tego kościoła świętego Stanisława i jego podobieństwo architektoniczne do tej fasady głównej. Widać, że to jest dzieło jednego architekta. wewnątrz jest również barokowo-klasycystyczna chrzcielnica, na której możemy się dopatrzeć inicjałów księżnej Aleksandry Ogińskiej. Jest również ambona po drugiej stronie naprzeciw chrzcielnicy. Też bardzo ciekawa, także cała ta część wnętrza została przebudowana przez również Stanisława Zawadzkiego. Warto też popatrzeć na obrazy, które się znajdują w tym kościele, bo część z nich pochodzi z czasów księżnej Aleksandry Ogińskiej. Na przykład obrazy Szymona Czechowicza, które są na po bokach naw bocznych, takie cztery duże obrazy. I tam jest przedstawiony święty Jan Nepomucen, Jezus ukrzyżowany, święty Stanisław Krzesza Piotrowina po prawej stronie i święta Anna nauczająca Maryję. Także warto sobie ten kościół bardziej dokładnie też obejrzeć, bo też jest bardzo, bardzo ciekawy. Była tam brama dzwonnica, czyli brama, która jest nazywana bramą księżnej Aleksandry Ogińskiej. Ta brama nie przetrwała do dzisiejszych czasów. Została zburzona w 1941 roku przez Niemców podczas okupacji niemieckiej, ponieważ nie można było tą drogą przejechać ciężkim sprzętem, a ta brama faktycznie światło drogi przesłaniała, ponieważ była ona taka trójarkadowa i ta droga przez to stała przejezdna była węższa. Była to bardzo ciekawa, bardzo ważna dla miasta budowla, do dzisiaj pamiętana przez Siedlczan przede wszystkim. Pozostały z niej takie dwa budynki gospodarcze, które przylegały do tej bramy. One zostały w niedawnym czasie odnowione. Również są różne pomysły, plany, żeby tą bramę odbudować. W każdym bądź razie brama jest dla Siedlczan, dla miasta bardzo istotna i to był jeden z tych budynków, budowli, która stała po lewej stronie od kościoła świętego Stanisława. Natomiast po prawej stronie stoi do dzisiaj plebania kościoła świętego Stanisława, która dzisiaj jest może trochę przesłonięta i tak z ulicy bardzo niewidoczna. Kiedyś to wyglądało to otoczenie zupełnie inaczej. Ona była u wylotu ulicy dzisiejszej Pułaskiego, dawniej zwanej Piękną. Był ten budynek plebanii dużo bardziej widoczny. Wiemy, że w 1781, kiedy to trwała przebudowa pałacu księżnej Aleksandry, Aleksandra mieszkała w tym budynku plebanii, zajmowała tam jakieś pomieszczenia. Pewnie tam spotykała się z architektami, czy też prowadziła tam swoje życie codzienne z tego budynku. Zresztą mówi się też, że gdzieś są zapisy w starszych przewodnikach, czy w każdym bądź razie podaje się często taką informację, że niektórzy przypuszczali dawniej, że ten budynek plebanii był pierwszym pałacem Czartoryskich w Siedlcach. To nie jest prawdą, bo budynek powstał w latach 60. i 70. XVIII wieku, czyli tuż przed wprowadzeniem się do Siedlec księżnej Aleksandry Ogińskiej. Ale no, może za tym jakby takie przypuszczenie może wzięło się stąd, że w pamięci mieszczan zostało to, że przez pewien czas pełnił on pewnie funkcje pałacowe, skoro mieszkała tam księżna Aleksandra Ogińska, więc może tak się o tym mówiło, ale też mogły to sugerować stosunkowo grube mury i proporcji do nich mniejsze okna. Natomiast budynek powstał chwilę przed tym, zanim księżna Aleksandra Ogińska przeprowadziła się do Siedlec, pewnie z fundacji jej ojca Michała Fryderyka Czartoryskiego.
6: Kolejnym takim dość ważnym budynkiem w mieście, który jest zresztą bardzo charakterystyczny i bardzo okazały, jest siedlecki ratusz, którego wygląd też księżna nieco zmieniła.
14: Tak, ratusz w Siedlcach został wybudowany przez ojca księżnej Aleksandry Ogińskiej, Michała Fryderyka Czartoryskiego. Jego budowa trwała około 10 lat i trwała w latach 60. i na początku lat 70. XVIII wieku, czyli jeszcze chwilę przed tym, zanim księżna Aleksandra przeprowadziła się do Siedlec. Jest to ratusz dość okazały. stosunkowo duży jak na ratusz w mieście prywatnym, jakim były Siedlce. Przecież takie główne decyzje zapadały na dworze księżnej Aleksandry Ogińskiej. Natomiast ratusz, ta jego skala wynika z tego, że on miał być takim ratuszem reprezentacyjnym, który miał pokazywać, że wjeżdża się do miasta, które jest jakieś ważne, że ktoś tutaj ważny jest właścicielem tego miasta. No i druga rzecz, ten ratusz pełni nie tylko funkcje administracyjne, ale również handlowe. I znajdowały się tutaj kramy handlowe. Można powiedzieć, że to była taka dawniejsza galeria handlowa, dawniejszy takie centrum. Zresztą znajdował się na środku rynku, który też taką funkcję przecież pierwotnie pełnił. No i księżna Aleksandra Ogińska, jak wprowadziła się do Siedlec, to kramów mieściło się w ratuszu 12. Natomiast tutaj się przejawił zmysł taki inwestycyjny księżnej Aleksandry Ogińskiej. Zresztą lubię ją nazywać, dawniej częściej to robiłem, księżna Aleksandrę Ogińską, jako takiego pierwszego dewelopera w Siedlcach. I ona rozbudowała ratusz o te skrzydła poprzeczne, bo ratusz pierwotnie miał taką prostszą bryłę. Ona dobudowała takie skrzydła poprzeczne, przez co zwiększyła liczbę kramów do 31 z 12 i sprzedała te kramy Żydom na wieczyste użytkowanie i tam była prowadzona przez tych Żydów sprzedaż. Na szczycie mamy Jacka, z którym związane są różne siedleckie legendy, które mówią na przykład o tym, że z Jackiem, czyli jej kamerdynerem, miałyby ją łączyć jakieś bliższe relacje, co pewnie nie jest prawdą. Po pierwsze, ten atlas, ta figura atlasa była już wybudowana, zanim się księżna Aleksandra do Siedlec na stałe przeprowadziła, a po drugie, byłby to bardzo duży mezalians, no bo taka wielka magnatka, ona jakby, no to było w tamtym czasie niedopuszczalne i trudne byłoby to też do zaakceptowania przez ludzi, przez szlachtę, przez innych magnatów. Inna legenda wiąże się z tym, że Jacek miałby to być kowal, który mieszkał na piaskach starowiejskich, czyli niedaleko, za Siedlcami. Miałby to być siłacz po prostu. On podobno świeżo zahartowaną podkowę potrafił złamać w rękach, a byka, chwyciwszy za rogi, skręcając mu łeb, potrafił powalić na gościniec. I pewnego razu księżna Aleksandra Ogińska przejeżdżała swoją karocą przez piaski starowiejskie i zepsuło się koło odwozu. I wezwany do tego był Jacek, ten kowal, który tam mieszkał w okolicy. Jacek naprawił szybko koło, ujął oś wozu jedną ręką, uniósł ten wóz, nasadził koło i tak tym zaimponował księżnej Aleksandrze, że postanowiła go zatrudnić na swoim dworze do różnego rodzaju prac. I między innymi Jacek brał udział w odbudowie wieży ratuszowej, która spłonęła wcześniej w pożarze. I tam wykonywał różnego rodzaju prace stolarskie, ciesielskie i pewnego razu pokłócił się na szczycie tej wieży z majstrem murarskim. A ponieważ był bardzo porywczy, no to podczas tej sprzeczki zepchnął majstra z wieży. Majster spadł, nie przeżył niestety tego upadku. No i mieszczanie siedleccy domagali się surowego ukarania Jacka. Mimo że był ulubieńcem księżnej Aleksandry, no to przecież musi ponieść karę za takie przestępstwo, morderstwo w zasadzie, mimo że może nie było to celowe. No i księżna nie miała zbyt dużego wyboru i musiała wygnać Jacka z miasta, a na jego pamiątkę, według tej legendy, postawiła sobie tą figurę atlasa Jacka, co pewnie właśnie jest legendą chociażby z tego powodu, że ta figura już stała, na nim się księżna Aleksandra do Siedlec przeprowadziła. A sama nazwa Jacek wzięła się zapewne stąd, że pierwotnie figura była nazywana atlasem. Często zdrabnia się atlas, atlasek. też język polski ma taką tendencję do zmiękczania, do takiego nadawania litery J przed, na przykład jak Antek, Jantek, Adam, Jadam, no to ten Atlasek, Jatlasek, od tego już blisko do Jatlacek i skrócowo Jacek. Sam ratusz jest w stylu takim barokowo-klasycystycznym i ma pewne cechy też rokokowe, jak na przykład ta wieża taka pnąca się w górę. Ta działalność fundacyjna Aleksandry Ogińskiej była taka dwutorowa, ponieważ część budynków ona wybudowała od zera i tutaj mówimy o pałacu Aleksandry Ogińskiej, który pewnie ze starego pałacu posiada tylko piwnicę jeszcze. Mówimy tutaj o parku, zwłaszcza tym krajobrazowym w stylu angielskim, i kolumna toskańska powstała w całości w czasach Aleksandry Ogińskiej. Księżna Aleksandra Ogińska ufundowała też kaplicę Świętego Krzyża, w której została pochowana. Natomiast w innych obiektach, które zostały wybudowane przez jej przodków, bo mamy też tą część rynku, na rynku zostały wybudowane, czyli ta cała Pierzeja Wschodnia, czyli kościół Świętego Stanisława, który powstał prawdopodobnie za jej dziadka Kazimierza Czartoryskiego i fundowany przez niego i przez Izabelę Czartoryską. Mamy bramę dzwonnicę, która już dzisiaj nie istnieje, ale w świadomości osiedliczan cały czas jest istotna, która wybudowana została jeszcze w czasach ojca Aleksandry, Michała Fryderyka. No i mamy plebanię, która również została wybudowana w czasach ojca Aleksandry Ogińskiej. No i tak samo ratusz, czyli takie najbardziej reprezentacyjne budynki wybudowane lub fundowane zostały przez rodzinę Czartoryskich. Także do dzisiaj one zdobią miasto i stanowią o jego atrakcyjności turystycznej, dają dużo uroku i takiej atrakcyjności dla turystów odwiedzających miasto, bo jednak są to bardzo reprezentacyjne, okazałe budynki. No i dosyć oryginalne, bardzo oryginalne w kształcie, bo jak raz się zobaczy ratusz Jacek, no to się na pewno go zapamięta i na pewno się wyróżnia wśród innych.
1: SK Siedlce News.
15: Monika Półbratek, pora na magazyn siedleckiej Eski. Będzie dalsza rozbudowa tras rowerowych w Siedlcach. Samorząd otrzymał na ten cel wysoką dotację. O szczegółach informuje prezydent Siedlec Tomasz Chapunowicz.
16: Dzięki zarządowi województwa mazowieckiego miasto Siedlce otrzymało 13 milionów 660 tysięcy złotych dotacji na kolejny już projekt, trzeci etap wykonania ścieżek rowerowych w Siedlcach. Połączymy istniejące ciągi rowerowe, uzupełnimy te luki rowerowe tych projektów istniejących i tych projektów, które realizujemy obecnie. Między innymi połączymy ulicę Garwolińską przez ulicę PTTK, Wintera, przez istniejącą ścieżkę rowerową wzdłuż zalewu, nową ścieżkę planowaną na ulicy Daszyńskiego, 8 odcinków ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, poprawionych ulic, a wszystko to za kwotę łączną prawie 16 milionów złotych.
15: Łącznie powstaną kolejne prawie 3 km nowych ścieżek dla rowerzystów.
17: W niektórych miejscach też na tych ścieżkach będzie doświetlone one będą. Ta kwota też jest dosyć duża, ale tam są też ujęte wykupy, gdyż taka jest potrzeba tego projektu. To jest bardziej uzupełnienie tych ścieżek, które istnieją, tak żeby one się nie kończyły, krótko mówiąc, w polu, tylko miały swoją kontynuację. Jest bodajże około 8 odcinków, jedne są dłuższe, drugie są krótsze, ale no, to jest bardzo dobra wiadomość dla naszych mieszkańców. To są odcinki ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, PTTK i Wintera, Jana Pawła II, Broniewskiego i Graniczna, ulica Rynkowa i Czerwonego Krzyża od ulicy 11 listopada, ulica Sokołowska na odcinku od kościoła Świętego Józefa do Ronda Dejny, ulica Daszyńskiego do PKP-u. To w ogóle jest taki ciąg prowadzący przez zalew ulicy Wintera, połączenie ulicy Garwolińskiej, ścieżki na ulicy Garwolińskiej z PKP Zachodnim i kawałek na odcinku ulicy 3 Maja, to jest połączenie z ulicą Wyszyńskiego. Oczywiście ścieżki będą w standardach odpowiednich, które w tej chwili nas obowiązują, w standardach Marszałka Województwa Mazowieckiego. I co najważniejsze, chyba chciałbym uspokoić wszystkich, oczywiście asfaltowe, tak jak powinno to wyglądać.
15: Wyjaśnia wiceprezydent Siedlec Maciej Nowak.
1: SK Siedlce.
15: Przed nami wydarzenie sportowe, które ma wymiar pomocowy i integracyjny. To charytatywny paratriatlon Kraina Bugu we wschodniej Polsce.
18: Dorota Wyryszczyńska, dyrektor działu relacji Arche.
19: Małgorzata Pająk, organizator paratriatlonu.
2: Charytatywny paratriatlon już od lat odbywa się w regionie, w Jonowie Podlaskim, więc w stosunkowo niedalekiej odległości od Siedlec. Jakie plany w tym roku?
18: Tak, jest już 9. edycja paratriatlonu Kraina Bugu. Co ważne, w tym roku zmieniamy zasady. Ważne jest to, że jedna osoba w składzie tej drużyny powinna posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub kartę emeryta rencisty. Są to pierwsze zawody stricte integracyjne. Drużyny w paratriatlonie mogą składać się z 3 bądź z 4 osób, z czego każda z tych osób pokonuje inny dystans. Są to zawody sztafetowe.
19: Jedna osoba pokonuje bieg 6 km, druga spływ kajakowy 10 km i 17 km ma trasa rowerowa.
18: Warto zaznaczyć, że to nie są tylko zawody sportowe dla zawodowców czy chociażby amatorów, ale to jest też piknik rodzinny. Zachęcamy, jest to niedaleka odległość od Siedlec. Podczas tego wydarzenia organizowane są i warsztaty, takie malarskie, plastyczne, kreatywne, organizowane przez Fundację Leny Grochowskiej, ale również bezpłatne biegi dla najmłodszych dzieci, co tworzy to wydarzenie otwartym, wyjątkowym i naprawdę ciepłym, niekoniecznie stricte sportowym dla osób, które wolą spędzać czas po prostu na świeżym powietrzu.
19: To wydarzenie to nie jest tylko sport. To czysta integracja oraz pomoc. Cały dochód z wydarzenia wspiera Fundację Leny Grochowskiej.
2: Z tego, co panie mówiły, to też z roku na rok ta impreza się cieszy większym powodzeniem i większa też liczba mieszkańców tutaj z naszych okolic tam przyjeżdża.
18: Tak, trzeba przyznać, że już te zawody są bardzo rozpoznawalne tutaj w naszym regionie. Przynajmniej połowa uczestników czy też kibiców przyjeżdża z Siedlec i okolic, żeby być na tym takim wydarzeniu integracyjnym.
19: Zapraszamy wszystkich z regionu, aby przyjechali kibicować, poczuli te emocje niesamowite i wsparli naszą akcję, charytatywną misję. Wszystkie szczegóły wydarzenia znajdą Państwo na stronie paratriatlonkrainabugu.pl. Czekamy na Państwa.
2: To kiedy trwają zapisy?
18: Zapisy trwają aż do końca sierpnia, natomiast warto wcześniej zarezerwować sobie miejsce. Oczywiście oprócz tego, że jest to i piknik rodzinny, i wydarzenie sportowe, charytatywne, są też nagrody. Drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, czyli tak naprawdę najkrótszy sztafetowy czas, może wygrać 4000 zł w postaci vouchera do hoteli, ale też nagrody rzeczowe. Osoby indywidualnie biorące udział w wydarzeniu również zostaną nagrodzone. Także zapraszam, zachęcam, bo myślę, że warto.
2: Czy znany jest jakiś program tego wydarzenia, w jakich godzinach się będzie odbywało i mniej więcej co kiedy?
19: Oficjalne otwarcie paratriatlonu Kraina Bugu rozpoczyna się o godzinie 10 i trwać będzie do godziny około 16.
18: Kajakarze, co warto zaznaczyć, startują z Gnojna również o godzinie 10. My oczywiście zapewniamy transport na start. Start w kategorii bieg rozpocznie się o godzinie 10.30, a rowerzyści wystartują o 12.30. Planowany powrót kajakarzy z Serpelis, bo tam jest meta, na godzinę 14.00 i mamy nadzieję, że o 16.00 uda się nagrodzić już zwycięzców i spotkać się na wspólnym integracyjnym ognisku.
2: Ilu w poprzednich latach w ogóle było zawodników?
18: Och, w ostatniej edycji wystartowało 300 osób. Drugie tyle to byli kibice, jakby stworzeni z rodzin, ale też i współpracowników, bo bardzo dużo firm startuje w takiej imprezie jako wydarzenie integracyjne, firmowe traktują starty w paratriatlonie. Pierwsza edycja była mniejsza, było dużo zawodowców, osób nastawionych na takie wyniki swoje prywatne, mocno zawodowe. Teraz widzimy, że jest to taka bardziej integracyjna, rekreacyjna impreza. Gaza, także naprawdę każdy może wziąć w niej udział.
19: Zapraszamy sponsorów z regionu właśnie Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny, aby wsparli naszą akcję. Już 5 września wystartuje 9. charytatywny paratriatlon Kraina Bugu w zamku w Janowie Podlaskim. Zapraszamy Państwa jako kibiców, ale również zachęcamy zebrać własną drużynę i wystartować. Zgłoszenia na stronie paratriatlonkrainabugu.pl. Cały dochód z wydarzenia wspiera Fundacja Leny Grochowskiej. 3 dyscypliny, setki serc, zero barier, duże sportowe emocje. Serdecznie zapraszamy na paratriatlon Kraina Bugu we wschodniej Polsce.
1: SK Siedlce.
15: A teraz zapowiedź Festiwalu Piosenki Religijnej, który odbywa się w Siedlcach już od kilkudziesięciu lat. Znany jest teraz pod nazwą Hosanna Festiwal. Ze mną organizatorzy wydarzenia.
20: Aleksandra Drabińska, prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej.
21: Ksiądz Łukasz, asystent KSM-u naszej diecezji. Witam serdecznie.
15: To na początek powiedzmy może ogólnie, co w planach na tegoroczny festiwal?
20: To w planach w tym roku poszerzenie oferty, ponieważ mamy i solistów, i zespoły, i schole, i chóry. To jest ta nowa kategoria właśnie, o którą poszerzyliśmy nasz festiwal. W tym roku jeszcze więcej atrakcji dla dzieci, dla rodzin. Planujemy jeszcze kilka takich niespodzianek, ale nie będziemy jeszcze zdradzać, bo jeszcze nie jest to tak do końca pewne, ale bardzo chcemy, żeby ten festiwal, chociaż mamy już pewną taką, powiedzmy, budowę tego festiwalu i już kilka sprawdzonych elementów z poprzednich lat, to jednak cały czas chcemy naszych festiwalowiczów czymś zaskakiwać. Wychodzimy na tereny zielone, już trzeci rok będziemy na terenach zielonych, tam zostanie postawiona scena i to tam odbędzie się przegląd konkursowy. Jedynie chóry będą miały przegląd swój w Katedrze Siedleckiej.
21: Tak jest. Najczęściej właśnie tam realizowaliśmy to Hosanna Festiwal. Na 2 lata poszliśmy na teren zamknięty, a teraz z powrotem wracamy. Wcześniej tam był Amfiteatr Siedlecki, a teraz tereny zielone i stawiamy scenę. Więc serdecznie zapraszamy. Teren jest naprawdę piękny. Czas bardzo dobry. To jest ostatni weekend wakacji. To jest 28 i 29 sierpnia. 29 sierpnia robimy przesłuchania. Jest wieczorem koncert. Naszym gościem specjalnym jest sąsiewcy Lednicy. Może niektórzy kojarzą, więc serdecznie zapraszamy.
15: Czy w ogóle wiadomo, ile tak standardowo osób uczestniczy w takim festiwalu?
20: Jeżeli chodzi o uczestników, no to bywa różnie. My tak staramy się zamknąć w scholach i zespołach oraz solistach maksymalnie tak 15 do 20 podmiotów. Chórów w tym roku też będzie tam około 5-6. Natomiast jeżeli chodzi o takich uczestniczących, jeżeli chodzi o publiczność, to tutaj trudno to zbadać teraz tak naprawdę, bo widzimy jakąś taką większą grupę na koncercie Gwiazdy Wieczoru zazwyczaj. Natomiast tak, jeżeli chodzi o te poprzednie elementy festiwalu, czyli przegląd konkursowy, no to tutaj trudno to zbadać, ponieważ cały czas tak naprawdę ktoś dochodzi na tych terenach zielonych i ludzie niesamowicie się mieszają. Więc cieszymy się, że nawet czasami jacyś przechodni po prostu zatrzyma się i popatrzy, co się dzieje.
15: A to może powiedzmy coś o tej Gwieździe Wieczoru tegorocznej jeszcze więcej.
20: No to jeżeli chodzi o siewców Lednicy, no to tutaj nie ma co przedstawiać. Jest to zespół złożony z kilku osób, to nie jest taki duży zespół, ale jednocześnie łączy taką bardzo mocno muzykę z jednej strony chrześcijańską, a z drugiej strony też taką, może to trochę dziwnie zabrzmi, ale taką rozrywkową, ale widzimy na przykład, jak są różne inne wydarzenia, takie religijne, chrześcijańskie, to faktycznie widać mocno, że ta muzyka, nawet jeżeli tych siewców nie ma na żywo, to są puszczane ich piosenki, więc stąd padł na ten wybór. Dawno też ich u nas w Siedlcach nie było i też jak rozmawiam z menadżerem zespołu, to wiem, że bardzo chętnie do nas przyjadą i też jest to dla nich taki powrót, bo i tutaj się znają z różnymi osobami i mają też różne wspomnienia właśnie z Siedlcami, czy chociażby też z Pratulinem, gdzie odbywa się Jerycho Młodych, także bardzo też wspominają dobrze i myślę, że to będzie też i dla nas, i dla nich też niesamowity czas.
21: Tak, jesteśmy połączeni z tym tym zespołem ze względu na to, że Siewcy Lednicy powstali na podstawie spotkań w Lednicy, czyli spotkań festiwalowych, chyba największego festiwalu w ogóle w Polsce, Lednicy. Tak, więc serdecznie ich tym bardziej zapraszamy, bo mamy wspólne doświadczenie.
2: Podobno też jakieś atrakcje dla dzieci, rodzin się szykują.
21: Tak jest, ze względu na to, że w trakcie dnia to głównie rodziny przychodzą. Więc mamy kilka rzeczy dla rodzin. Mamy oczywiście standardowo dmuchańce, zabawy, maskotkę, koło gospodyń wiejskich. Być może coś przygotuje nam do jedzenia, oprócz tego food trucki. No i oczywiście gwiazda wieczoru, czyli Siewcy Lednicy.
2: Czyli ogólnie taka atmosfera wręcz pikniku rodzinnego, można powiedzieć.
21: Tak, zdecydowanie. Tam jest tam dobrze, mimo że biegamy i organizujemy. To jest taka kropka nad i po miesiącach przygotowań, ale nam jest tam dobrze i piękny teren.
2: No właśnie, o tych przygotowaniach powiedzmy więcej. Jak długo się przygotowujecie? Jak to w ogóle wygląda od strony organizacyjnej?
20: Zaczynamy tak naprawdę przygotowania już jakoś w styczniu, gdzie ruszają tak naprawdę pierwsze oferty, które składamy do różnych instytucji. No i od tego momentu tak naprawdę je zaczynamy planować i cały ten kosztorys też gdzieś tam już powoli musimy spinać ten budżet i planować, na co nas będzie stać, a co jednak trzeba na przykład będzie gdzieś tam jeszcze na przykład nad czymś jeszcze popracować. Natomiast też bardzo w tym roku na przykład skupialiśmy się na tym, żeby pewne rzeczy, i to jest też część takiej pracy, która no, wymaga jednak dłuższego czasu, czyli właśnie pozyskiwanie sponsorów, które nie jest w tym czasie takie dosyć łatwe, więc trzeba trochę pochodzić, trochę podzwonić, więc z tego powodu wszystko tak naprawdę no, wymaga tego dłuższego czasu. Dlatego ten styczeń to jest taki optymalny czas, kiedy już możemy sobie gdzieś tam zarezerwować właśnie scenę, nagłośnienie, oświetlenie, kiedy już myślimy nad gwiazdą wieczoru. Natomiast no, takie elementy jak właśnie sponsorzy, no to troszeczkę później, ale też żeby nie za późno, bo jednak od tego zależą plakaty, ulotki i inne materiały promocyjne. Nam zależy bardzo na tym, żeby jednak ten festiwal cały czas trwał, bo to już jest 33. edycja, no i jednak szkoda byłoby zarzucić gdzieś tak wspaniałą ideę.
2: Tak, po tylu latach już.
21: Tak jest. A oprócz tego spotykamy się z bardzo dużą życzliwością siedlczan, wszystkich osób, które nam pomagają i wszystkich naokoło, więc tym bardziej Siedlce są bardzo wierne festiwalowi, z czego się bardzo cieszymy.
20: Festiwal odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia na terenach zielonych, to jest przy ulicy Wiszniewskiego, to są okolice Nowego Kina i dawnego właśnie Amfiteatru Siedleckiego.
21: Wstęp ogółem dla luźnych uczestników, jak najbardziej wolny. Serdecznie zapraszamy.
1: SK Siedlce.
2: A teraz z kolejnym gościem Radia SK porozmawiamy o jubileuszu jednej z siedleckich szkół, która ma dość bogatą historię. Tę historię również postaramy się dzisiaj przybliżyć.
0: Dzień dobry, Agnieszka Afek-Starczewska, dyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych nr 4 w Siedlcach, czyli Rolnika.
2: No właśnie, szkoła przygotowuje się już do uroczystego i okrągłego w tym roku jubileuszu 105-lecia. Jakie plany? Prawdopodobnie zjazd absolwentów też się szykuje.
0: Tak, szykuje się zjazd absolwentów. No, 105 lat to nie jest mało, ale myślę, że też nie jest bardzo dużo, bo wydawało mi się, że można by powiedzieć staruszka. No nie. Szkoła zawsze jest młoda, bo są młodzi ludzie, bo są uczniowie, bo są młodzi nauczyciele. Cieszymy się, że też mamy młodych nauczycieli w swoim gronie. I rzeczywiście przygotowujemy się również do zjazdu absolwentów szkoły. Cieszy się to dość dużym zainteresowaniem, bo absolwenci pytają nas o ten zjazd. Ostatni taki jubileusz stusetny no przypadł nam niestety na czasy COVID-u, więc właściwie przeszedł niezauważony. Natomiast 105 lat to już jest taka rocznica, którą warto świętować.
2: No właśnie, z tego co słyszałam, to są ciekawe plany na to świętowanie.
0: Jest sporo planów. Jednym z takich ciekawszych i to takich, do których chciałabym serdecznie zaprosić, to jest udział w takiej naszej akcji Zostań Kazimierzem. Zapraszamy naszych absolwentów, uczniów, ale też osoby, które są związane w jakiś sposób ze szkołą, o przesłanie swojego zdjęcia związanego ze szkołą w szkole, w szkolnej ławie, I chcemy z tych zdjęć aktualnych, starych, archiwalnych stworzyć kolaż, który będzie wyobrażał naszego patrona Kazimierza Wielkiego. Bo szkoła zmieniała się, zmieniała organy prowadzące, zmieniała nawet miejsca pobytu, natomiast jedno zostało niezmienne, czyli nasz patron Kazimierz Wielki.
2: Czy później ten kolaż gdzieś będzie można zobaczyć w szkole?
0: Tak, planujemy go pokazać w szkole, ale planujemy go już pokazać na uroczystości.
2: Może coś więcej o tym zjeździe absolwentów? Czy już można się zgłaszać?
0: Tak, oczywiście. Na naszej stronie można się zgłaszać. Mamy formularz zgłoszeniowy. Tak naprawdę na zgłoszenia czekamy do 15 września. A no i jeszcze oczywiście nie powiedziałam o samej dacie. Data 23 października to jest ta data, która właściwie jest niemal dokładnie datą powołania szkoły, bo szkoła też została powołana do życia właśnie w październiku 1921 roku.
2: Z tego co wiem, to rolnik był kiedyś taką szkołą

0: To takie postrzeganie, już nie rolnik, ale zespół szkół ponadpodstawowych numer 4. No i nagle okazało się, że jeżeli mówię zespół szkół ponadpodstawowych numer 4, to każdy patrzy tak, nie wiem o co chodzi. Która to szkoła? Co to za szkoła? Ale w momencie, kiedy powiem rolnik, to wiem, że to jest od razu taka iskierka zrozumienia, wiemy o jaką szkołę chodzi. Bardzo dużo osób ma bardzo miłe wspomnienia z tą szkołą. Zgłaszają się nawet do nas nie tylko byli uczniowie, ale również dzieci byłych uczniów właśnie ze zdjęciami. Stąd zresztą ten pomysł na zdjęcia, ponieważ w jednej z rozmów z synem jednego z naszych uczniów, kiedy pan były senator pokazał mi zdjęcia swojego taty oraz jego świadectwo, myślałam sobie, no świetnie, gdybyśmy takich tych zdjęć zebrali więcej, mogłaby być to też ciekawy zbiór i ciekawy przyczynek do rozszerzenia historii szkoły. Bo szkoła rzeczywiście była bardzo znana, bardzo prężna i jest taką szkołą, chyba jedną z najstarszych również w Siedlcach, bo niezmiennie kształci głównie osoby w tych przedmiotach, w tych kierunkach rolniczych, pomimo tego, że mamy też liceum ogólnokształcące, inne kierunki, ale głównym nurtem są kierunki rolnicze i muszę przyznać, że w ostatnich latach one troszeczkę większym zainteresowaniem znowu się cieszą.
1: Jednak rolniczy region tutaj.
0: Zdecydowanie rolniczy region i o dobrych glebach, też dobrze umiejscowiony, jeżeli chodzi o szkolnictwo, bo mamy również uczelnię wyższą, na której też te kierunki rolnicze są. Zresztą jesteśmy sąsiadami. Ośrodek doradztwa rolniczego również. Także tworzymy taki dość dobry konglomerat.
1: Jakie w ogóle teraz są najbardziej popularne kierunki w rolniku?
0: Takim najbardziej popularnym kierunkiem w rolniku jest technik weterynarii. To też się wiąże z ogólną tendencją większego zwracania uwagi na zwierzęta, na dobrostan zwierząt, na pielęgnację zwierząt. Zresztą widać to po liczbie powstałych salonów groomerskich, po ogólnym zainteresowaniu właśnie takim ogólnym dobrostanem zwierząt. No, mamy też taki właściwie nowy i stary kierunek, dlatego że w tej chwili zgodnie z nową podstawą programową mamy już technikę architektury krajobrazu i arborystyki. I gdyby ktoś nie wiedział, czym jest arborystyka, to jest po prostu nauka o pielęgnacji i prowadzeniu drzew i leczeniu drzew. Kiedyś było to podobne do chirurgii drzew, ale trochę gorzej się kojarzyło. Więc jest to też taki bardzo, bardzo ciekawy kierunek, nastawiony również na kształtowanie naszej zewnętrznej przestrzeni. Dużo dzisiaj myślimy na przykład o braku wody, o zmianach klimatycznych i ten kierunek również uczy o tym, jak takim zmianom zapobiegać.
1: A czy już teraz są jakieś plany dokładnie, jak ten zjazd, jubileusz będzie wyglądał? Jakiś może program?
0: Program jest właściwie standardowy w tym momencie, natomiast co się jeszcze znajdzie podczas samej uroczystości? Planujemy rozpocząć mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego, ponieważ to jest ten nasz kościół. Znajdujemy się na terenie parafii. Następnie uroczystość w CKIS-ie, potem obiad w szkole i planujemy również bal już po zakończeniu uroczystości. Także wszystkie takie dokładniejsze informacje znajdują się na naszej stronie Zjazd Absolwentów Rolnika. Mamy taką żółtą plakietkę z syreną 105, to adekwatnie do liczby lat, którą ma szkoła.
1: I zgłoszenia do 15 września.
0: Zgłoszenia do 15 września, potwierdzenia do 15 września. Wtedy już będziemy mieli wszystko zamknięte. No i proszę Państwa, ja bardzo serdecznie zapraszam do szkoły, ale też zapraszam nie tylko w czasie

0: zjazdu zapraszam tak po prostu, żeby przyjść, bo wiem, że wielu absolwentów po prostu przychodzi. Wielu absolwentów przyprowadza swoje dzieci do nas, bo mają bardzo dobre wspomnienia ze szkoły. Także jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam.
1: Dziękuję za rozmowę, a więcej o historii siedleckiego rolnika opowie nam przewodniczka lokalnego oddziału PTTK Podlasie w Siedlcach Natalia Zyśk.
2: Idąc ulicą Bolesława Prusa w kierunku ulicy Kazimierzowskiej, 100 lat temu nie zobaczylibyśmy żadnego z budynków, które się dzisiaj tutaj znajdują. 100 lat temu znajdowała się tutaj część parkowa, którą niektórzy mieszkańcy nazywają Starym Parkiem. Jego pozostałość mamy dziś za terenem lodowiska właśnie. Ta część dzisiejszych Siedlec znajdowała się poza granicami administracyjnymi miasta Siedlce. Był to już teren tak zwanej Starej Wsi, państwowego majątku należącego do dóbr Golice, funkcjonującego odrębnie od miasta Siedlce aż do roku 1907, kiedy to nastąpiło pierwsze przyłączenie części tego majątku do Siedlec. Obecnie Stara Wieś to dzielnica Siedlec o takiej właśnie nazwie, obejmująca wschodnią część miasta znajdującą się wzdłuż ulic Starowiejskiej, stąd też nazwa tej ulicy właśnie od wspomnianej Starej Wsi, a także biegnąca wzdłuż ulicy Kazimierzowskiej. Ale 100 lat temu te tereny nie były jeszcze Siedlcami. Stały się nimi około roku 1931. Do tego czasu teren tak zwanego Starego Parku znajdował się właśnie w Starej Wsi i funkcjonował jako folwark, czyli duże gospodarstwo rolne. Na jego terenie znajdowały się dworek usytuowany przy wylocie Alei Kasztanowców, były także czworaki, czyli mieszkania dla pracowników folwarku oraz niewielki staw. Zarządcą folwarku w czasie dwudziestolecia międzywojennego był Michał Stencel. Bardzo dbał o gospodarstwo i jego pracowników, stąd najstarsi mieszkańcy miasta nazwali ten park przylegający do dworku w folwarku Stencla właśnie Parkiem Stencla. O samym Stenclu wiemy niewiele. Stąd jeśli ktoś z Państwa słuchający tej audycji ma jakieś materiały czy informacje czy o tej części miasta, czy właśnie o Michale Stenclu i folwarku Stara Wieś, bardzo proszę o kontakt za pośrednictwem mojego profilu na Facebooku o nazwie Pani Przewodnik. Według zachowanych ksiąg meldunkowych ulica Kazimierzowska jest ulicą starszą od ulicy Bolesława Prusa. Pierwsze wpisy we wspomnianej, zachowanej książce pochodzą z 1920 roku. Nie oznacza to jednak, że ta droga nie istniała jeszcze wcześniej. Była to lokalna droga, która tak jak i dziś prowadziła z Siedlec do Golic i nazywana była Szosą Golicką. Ulicy Kazimierzowskiej nadano nazwę 100 lat temu. Pochodzi od imienia króla Kazimierza Wielkiego. Ulica otrzymała to królewskie imię za sprawą powstałej w tamtym okresie przy tej właśnie ulicy szkoły rolniczej, której patronem był właśnie Kazimierz Wielki. Sam budynek szkoły, a w zasadzie dom, piękny biały dworek z gankiem podpartym kolumnami, który istnieje do dziś pod adresem Kazimierzowska 23, wybudowano w 1921 roku. Natomiast szkoła jako instytucja rozpoczęła działalność 15 stycznia 1922 roku. Pełna nazwa szkoły brzmiała wówczas Publiczna Szkoła Rolnicza Męska imienia Kazimierza Wielkiego. Udział w uroczystościach szkolnych związanych z jej otwarciem na jesieni 1923 roku wziął sam premier Polski Wincenty Witos. Uczniowie tej szkoły uczyli się w zupełnie innym trybie niż uczniowie innych szkół. Nauka trwała 11 miesięcy. Rok szkolny zaczynał się w połowie stycznia, a kończył w połowie grudnia. Oznacza to, że nie było w niej znanych nam dziś wakacji, ponieważ zwłaszcza w tych letnich miesiącach uczniowie musieli uczestniczyć we wszystkich pracach i zajęciach sezonowych, które miały nauczyć ich zawodu. Szkoła posiadała własne tak zwane gospodarstwo szkolne. Było to gospodarstwo rolne zorganizowane na potrzeby nauki. Co to oznaczało w praktyce? Że w granicach szkoły, jako jej własność użytkowa, znajdowało się około 16 hektarów ziemi ornej, około 3 hektarów sadu i blisko 4 hektary ogrodu warzywnego oraz 6 hektarów łąk. Łącznie, jeśli to zsumujemy, to około 30 hektarów, które rozciągały się na tereny dzisiejszego Szpitala Miejskiego, Siedleckiego Stadionu oraz Błoni Papieskich, których wtedy oczywiście nie było. Znajdował się tam teren gospodarstwa rolnego szkoły rolniczej. Był to naprawdę imponujący obszar. Jeśli porównamy go jeszcze do ówczesnej powierzchni Parku Miejskiego, która wynosiła około 13 hektarów, to widzimy, że sam teren ziemi uprawnej należącej do szkoły był ponad dwukrotnie większy od terenu, jaki zajmował park. Warto też pamiętać, że szkoła nie tylko kształciła uczniów, ale także oddziaływała na całą okolicę poprzez zakładanie i prowadzenie takich poletek pokazowych, doświadczalnych, z zastosowaniem najnowszych sposobów uprawy.
3: SK Siedlce.

0: A teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prawie 2000 interwencji strażaków przez burzowy front, jaki przechodzi przez Polskę. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Z kolei w Łódzkiem blisko 20 tysięcy domów jest bez prądu. Miejscami spadło 100 litrów deszczu na metr kwadratowy.
1: I to jest tak naprawdę miesięczna porcja sierpniowego deszczu. W jedną noc,
0: podkreśla Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, burzom towarzyszy silny wiatr przekraczający 100 km na godzinę. Dymisja po aferze w sprawie raportu o Polakach. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Dymisja jest związana z aferą w sprawie raportu, który miał zostać przygotowany przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. 5 goli w derbach Krakowa między Krakowią a Wieczystą. Pasy musiały gonić wynik, ale ostatecznie wygrały 3-2 po golu w doliczonym czasie gry. Dziś kolejne 3 spotkania 5. kolejki Ekstraklasy.
2: Dopiero co kończyła się gorąca 20 Radia SK, a Sobkowski znowu za mikrofonem. Ktoś powie, że to nocowanka. No mój synek ma w przedszkolu, to ja mogę mieć w radiu, czemu nie? Wszystkie hity zaczynają się w Esce, prawda? Sanach i Kapitan za kilkanaście minut. Teraz Tame Impala, Jenny, Michu Sobkowski, zapraszam.

0: Mundial 2026 już tylko wspomnieniem, ale piosenki z nami zostały. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA More Than A Game. Więcej niż gra. My w grę gramy od kilkunastu godzin w Polsce z pogodą. Na warunkach pogody, więc to nie jest gra na równych warunkach, naprawdę. Są takie miejsca, że wiem, że pogoda jest znośna, ale są takie miejsca, gdzie wiatr w tym momencie wieje nawet do 100 na godzinę. Wyobraźcie sobie, że na przykład warszawskie zoo, jak pisze na swoim Facebooku, w związku z porywistym wiatrem i z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających, w dniu dzisiejszym zamknięte do odwołania. Więc jeśli ktoś akurat dzisiaj miał ochotę pojechać do warszawskiego zoo, to niech sprawdza ich Facebooka, bo to pewnie będzie się zmieniało na bieżąco. No ale bądźmy bezpieczni, moi drodzy. W ogóle podzielmy się zadaniami, dobra? Wydbajcie o siebie, a ja wam będę fajnie grał. Za chwilę Temper City, Self Aware, a później Zokaria. A później Dua Lipa i Be The One. Uwielbiam ten numer.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową.

0: inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: I po reklamie.

0: Dua Lipa Be The One w SC.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak jest nowa muza, to ją serwujemy, tak samo jak w tym momencie. Za dwa tygodnie o tej porze to już będziemy, no my to może nie, ale kilkadziesiąt tysięcy osób będzie wspominało koncert Sanach na PGE Narodowym, bo dokładnie w piątek za dwa tygodnie finał trasy Sanach na stadionach. I tuż przed tym finałem Sanach zrobiła swoim fanom i nie tylko fanom niespodziankę, wypuszczając numer Kapitan, który gram już teraz. Kapitan szalony, tak pisze Sanach w swoich społecznościówkach, niech wam rozświetla te ostatnie wakacyjne dni. Tańczy, śpiewa

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Obniżki 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl. Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religi w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana. Zrób krok ku swojej przyszłości. Medyk w Siedlcach, ulica Młynarska 17.
3: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Lato się kończy, młodość się kończy. Ech, czas do roboty.
5: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
4: O, a jednak?
5: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
4: No a kierunki?
5: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
6: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
8: Sprawdź u dealera Volkswagen Carset. Siedlce, ulica Brzeska 181. www.carset.pl.
9: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
11: I po reklamie.

Już od poniedziałku Top of the Top Sopot Festival. Jak sama nazwa wskazuje, będzie top i będzie to wszystko w Sopocie, czyli wielkie święto polskiej muzyki. I jedna z gwiazd, która tam się pojawi, to właśnie Zalia, która przed chwilą na antenie Radia SK z Tylko Kochaj Mnie. To przed 10:00. Po 10:00 worek z hitami na czasie otwieram i widzę w nim numer Let Me Love You, DJ Snake, Justin Bieber. To już za chwilę.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: i obniżki 17,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Zrób szkolne zapasy, teraz papier Xero, Q-Connect, 500 arkuszy z kartą klienta, tylko 10,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 12,99. Więcej do szkoły w gazetce i w aplikacji.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Uwaga, Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optics z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić. Czekają na ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optics przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optics i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko do soboty. Cukier opakowanie 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Uwaga, Siedlce! Cyrk na wodzie. Od 25 do 26 sierpnia plac przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, Piaskowa. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.

0: wszystko mam.
1: I po reklamie.
2: Jest 10:00, zaczynamy Eskanius, Marcin Procki, zapraszam. W jednych regionach już sprzątanie po burzach, w innych nadal szaleją nawałnice. Tylko od północy strażacy wyjeżdżali 2000 razy. Sytuację śledzi reporterski Jakub Krzyżak. Najwięcej tych wyjazdów było na Mazowszu.
3: W tym regionie strażacy interweniowali około 600 razy, przede wszystkim przy powalonych drzewach, podtopieniach i uszkodzeniach budynków. Na Dolnym Śląsku w gminie Leśna ogłoszono nawet alarm przeciwpowodziowy, a w Karkonoszach spadło ponad 100 mm deszczu na metr kwadratowy.
2: A w tej chwili ulewy szaleją na północy kraju. Szykują się utrudnienia na A2 między Warszawą a Łodzią. Za nieco ponad miesiąc ruszy rozbudowa autostrady. Potrwa do 2028 roku. A pod Grunwaldem ruszają dziś kolejne badania archeologiczne. Skupią się na głównym polu bitwy z 1410 roku. Teren przez tydzień będzie sprawdzany za pomocą wykrywaczy metali przez członków stowarzyszeń eksploracyjnych, archeologów i muzealników.
4: Pozwólcie, że zeksploruję dla was hity na czasie i wybiorę te najfajniejsze, dobra? Na przykład będzie Wszystkie marzenia, Łatwo Gang i Majko, numer 3 z gorącej 20 Radia SK, czyli wasz jeden z ulubionych numerów dosłownie za 3 minuty. Będzie też Daria Zawiałow, będzie Bausa, będzie coś od Tame Impala. Na początek DJ Snake i Justin Bieber, Michu, witajcie.

0: cóż za energia. Alan Walker i Ava Max to Fate, to hity na czasie po godzinie 10 w Radiu SK, dokładnie 10.15. Dużo się dzieje sportowo w naszym kraju i z naszymi sportowcami poza granicami Polski. No ten weekend to Memoriał Kamili Skolimowskiej, to na pewno będący częścią diamentowej ligi. Stadion Śląski i naprawdę silna reprezentacja Polski, ale też największe gwiazdy lekkoatletyki z całego świata. Dużo się będzie działo, naprawdę. Cincinnati to z kolei tenis, półfinał, bo Iga Świątek już w półfinale z Jessicą Pegulą zmierzy się dziś, prawdopodobnie w okolicach 21 czasu polskiego. No i jeszcze siatkarki, rozpoczynające się właśnie Mistrzostwa Europy, to Turcja i pierwszy mecz dziś w okolicach godziny 18 z Węgierkami. No rozpoczął się zet na przetwory ze śliwek Węgierek, to mam nadzieję, że my je na sportowo przerobimy na powidła. Bausa, Magnetic Veste za moment, a później coś od Sara.
1: Reklama. Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
10: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
13: W teorii okazje na ogród się skończyły.
11: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Carly Rae Jepsen na antenie Radio Sky. Call Me Maybe, kolejne hity na czasie, dosłownie za chwilę będzie Kuba i Kuba, którzy już we wtorek powalczą o bursztynowego słowika podczas Top of the Top Sopot Festival. Zapraszaliśmy was, rozdawaliśmy zaproszenia, a teraz to już zapraszamy do słuchania Eski od poniedziałku, bo wtedy to właśnie nadajemy łącznie, również też właśnie na żywo z Sopotu. Wrzuć na luzę z Kasią Męsierską i z Hanczakiem. Jak w ogóle będziecie w Sopocie, w którym mieście w tym czasie, no to nasza ekipa jest do waszej dyspozycji, oprócz Kasi i Hanczaka też Ola Kot i Mati Fuczyło, Eskowy Kamper w Operze Leśnej. No i na Placu Zdrojowym w Sopocie też specjalna strefa Eski z karaoke, a także z Silent Disco. Jak macie apkę Radia Eska, to wbijacie za free. Kuba i Kuba, bo to był, że tak powiem, pretekst, żeby o tym wszystkim powiedzieć dosłownie w Esce za chwilę. A później między mili Somber i świetny My Body Isn't Ready, czyli pierwsza trójka gorącej dwudziestki Radia Eska.
1: Radio Eska. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.

0: Finansowaniem obniżki 17,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
3: A jak lemoniadę?
0: No też.
2: To poprosimy.
0: Ale co?
3: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Ale tu gorąco.
5: To kup mieszkanie w M3.
4: I co, będzie chłodniej?
5: Będzie. Klima za 0 zł.
4: Serio?
5: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
6: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
5: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
6: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
8: Sprawdź u dilera Volkswagen Carset. Siedlce, ulica Brzeska 181. www.carset.pl.
9: Volkswagen.
10: Uwaga, Siedlce! Cyrk na wodzie. Od 25 do 26 sierpnia plac przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, Piaskowa. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszam!

0: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
1: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

A ja na to? Jak na lato? Wy chyba też, co? No tak na wakacje w sam raz numer Fastboy i Music Sounds na antenie Radia SK tuż przed 11. A po 11 numer 1 z gorącej 20 z wczorajszego notowania, czyli najpopularniejszy numer w Polsce. Dawid Podsiadło, szanowni państwo, na błysk. Już za chwilę.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przy.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Uwaga Siedlce! Cyrk na wodzie. Od 25 do 26 sierpnia plac przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, Piaskowa. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Kastorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Uwaga Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optyk z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić. Czekają na ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optyk przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optyk i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Tylko do soboty. Cukier opakowanie 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
14: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
11: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
12: Nie przegap hitów! Teraz kawa Pedros Active, opakowanie 250 gramów w super cenie 11,99. A kawa Nescafe Classic 200 gramów, jedynie 24,99.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Let's go!
16: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: I po reklamie.
0: Eska. Eska. Summer.
18: Tyle i to takich koncertów w jednym miejscu, to nie zdarza się często, ale z SK Summer City to wszystko jest możliwe. Mati Fuczyło już, przybywam tutaj do Was z kolejnymi propozycjami. Dziś mam dla Was chociażby imprezę w Sopocie. Można wybrać się na plażę, ale nie tylko. Można też poczuć magię Sopotu w Operze Leśnej. Tam od poniedziałku aż do 27 sierpnia Top of the Top Sopot Festival, a więc m.in. walka o bursztynowego Słowika, choć nie tylko, bo występów będzie tam naprawdę dużo. Teraz jednak opcja na to, aby szansy usłyszeć i zobaczyć Sanach na żywo. Koncert finałowy szykuje się 4 września na PGE Narodowym. Jeszcze SK Music Tour, nasza trasa koncertowa cały czas trwa. Już niedługo wybieramy się chociażby do Starachowic, tam Janki, Gifuka i Skolin czy Bryska.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Powalone drzewa, uszkodzone dachy, zniszczone samochody i podtopienia. Ostatnie godziny to gwałtowna pogoda, burze, wichury i ulewy. Tylko dziś strażacy wyjeżdżali 2000 razy.
15: Oczywiście ta liczba rośnie ze względu na to, że zgłoszenia napływają cały czas.
2: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Prewencyjnie ewakuowano 12 obozów harcerskich. W Warszawie zamknięto zoo i Łazienki Królewskie, a przez pogodę odwołane zostało także SK Music Tour w Ciechocinku. Wielka akcja policji. W jeden dzień funkcjonariusze zatrzymali 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury. Przeszukano ponad 800 domów, mieszkań i hosteli w Warszawie i okolicy. Wśród zatrzymanych oprócz Polaków są też obcokrajowcy. A wieczorem Iga Świątek zagra o awans do finału turnieju w Cincinnati. Na jej drodze stanie Jessica Pegula. Jeśli Polka wygra, to dostanie się do finału drugiego turnieju z rzędu. Początek meczu o 21:00.
17: Za co mega trzymamy kciuki. Będzie na pewno w tej godzinie Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. A na początek obiecany Dawid Podsiadło na błysk. 11:01 w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Sia, The Weeknd, Diplo. Co to jest za zestawienie? Elastic Heart, numer, który ma już swoje lata, ale wciąż brzmi kapitalnie, dlatego gramy go na antenie Radia SK. Kolejne muzyczne prezenty, bardzo proszę, za chwilę. Kygo, Khalid, Save My Love, później Serialist, tam przypomnę ten numer, później będzie jeszcze Gips i Kukon. Prezenty niemuzyczne, bo też takie mam. Jak jest ładna pogoda, to jest eskowy leżak. Jak jest taka pogoda jak teraz, to jest eskowy żagiel, czyli krótko mówiąc leżagiel. Ładnie wymyśliłem? Dziękuję bardzo. Leżagiel i jeszcze w dodatku taki wodoodporny głośnik Bluetooth, to już niezależnie od pogody on działa tak, żebyście mogli sobie posłuchać eski gdzie tylko chcecie. No właśnie, zgłoszenia to jest opowiedzenie nam, mi konkretnie, w aplikacji Radia SK, co u was słychać i przekonanie, że taki właśnie zestaw powinien trafić. Aplikacji, która pozwala na to, że SK jest zawsze tam, gdzie ty. To gramy za chwilkę, a ja czekam na wasze zgłoszonka.
1: Radio SK. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów

0: Zaczynają się Esce.
1: Nowa muza? Bardzo proszę. Niemiecki DJ producent Topic, który od 6 lat od numeru Breaking Me z 2020 roku dosyć często gości na antenie radiowska przy okazji różnych współprac. A to z ATB, a to z Clean Bandit, a to z Becky Hill i szuka. Szuka swojej tożsamości, tak możemy śmiało powiedzieć. I ja lubię te poszukiwania, bo one dają owoce w postaci tego numeru jak Lucky Ones, który gram wam już teraz. To będzie melancholijna muzyka taneczna, która spotka się z indie popem i syntezatorami. Nówka, sztuka, Topic, Lucky Ones, bardzo proszę.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To świeżynka u nas, Topic i Lucky Ones. Jak idziecie do sklepu kupić jajka, no to one są tak ładnie posegregowane, nie? Są zeróweczki, jedynki, M-ki, L-ki i tak dalej. No one same w tych wydmuszkach tam nie lądują. Je trzeba posortować. I tym właśnie zajmuje się Titek. Titek tak pieszczotliwie na swoją żonę mówi Adam. Razem słuchają Eski i Adam bardzo prosił, żeby pozdrowić kochanego Titka i powiedzieć, że bardzo, bardzo tego swojego Titka kocha. Więc pozdrawiam. Proszę bardzo. Niektórzy teraz wcinają jajka i może to są jajka posortowane właśnie przez Titka. Kto wie? Smacznego przy okazji. Sobel i Stanach dosłownie za chwilę w Esce, później Axwell, Bon i Whatever Turns You On.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marianne, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: stosowaniem obniżki 17,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Uwaga Siedlce! Cyrk na wodzie. Od 25 do 26 sierpnia plac przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, Piaskowa. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy! Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
0: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
3: Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religi w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana. Zrób krok ku swojej przyszłości. Medyk w Siedlcach, ulica Młynarska 17.
4: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko w tę sobotę trzywarstwowy papier toaletowy Banisoft Family Pack. Aż 16 rolek z kartą klienta, tylko 9,99 za opakowanie. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 11,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Ale tu gorąco.
8: To kup mieszkanie w M3.
7: I co, będzie chładniej?
8: Będzie, klima za 0 zł.
7: Serio?
8: Serio, tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
7: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
8: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
9: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
10: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
11: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
10: O, a jednak?
11: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
10: No a kierunki?
11: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Zrób szkolne zapasy, teraz papier Xero, Q-Connect, 500 arkuszy z kartą klienta, tylko 10,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 12,99. Więcej do szkoły w gazetce i w aplikacji.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gotowa na powrót do szkoły?
14: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
13: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
15: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
16: I po reklamie.
17: Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam do wieczora. Wiatr przekraczający 100 km na godzinę, a do tego spodziewane są kolejne burze. Na początek nowe pogodowe ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w północno-wschodniej Polsce. Z kolei burze prognozowane są w południowo-zachodnich regionach kraju. Awantura na drodze do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt zablokowali szlak, siadając na drodze. Nie przepuszczali zaprzęgów konnych, ale też pieszych turystów. Na miejscu pojawili się też górale i przewoźnicy, a blokują aktywistów z drogi usunęła policja.
18: Przesuwamy, dawaj, zabieramy.
17: protestujący domagają się, by konie całkowicie zniknęły z drogi nad morskie oko. Polskie siatkarki zaczynają walkę o medal Mistrzostwa Europy, jak mówi środkowa reprezentacji Sofia Stefanik.
0: Fajne przewidzenie, na pewno Mistrzostwa Europy to jest świetna impreza, także nie mogę się doczekać, aż zaczniemy.
17: A zaczną o 18:00 od meczu z reprezentacją Węgier.
16: Może i Polak, Węgier, dwa bratanki, ale my dobrze wiemy, kto dzisiejsze spotkanie ma wygrać. Prawda? Nareszcie, na początek tej godziny hitów, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026. Będzie też za kilka chwil Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Michał Sapkowski, witajcie, zapraszam. 12:01 na zegarach.

Rozdział pierwszy. Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy? Bez problemu przeżył, choć

0: H-E-R-M-B, czyli Ring My Bell na antenie Radio SK. Hej, Oleńka.
1: Hej, Eska.
0: Z Oleńką, słuchajcie, tak dobrze się znamy i tak długo, w sensie 5 minut, że w zgłoszeniu napisała Aleksandra, ale mów mi Oleńka. No dobrze, Oleńka, tak na początek musicie wiedzieć, moi drodzy, że w tym zgłoszeniu w aplikacji Radio SK to Oleńka na mnie nakrzyczała. Tłumacz się teraz, bardzo proszę.
1: No, to po prostu dlatego, że w jednej ręce trzymałam pędzel, a w drugiej telefon i cały czas caps lock, no i patrzę, ojej.
0: Tak, ale postanowiła nie kasować, tylko szła dalej. Ja rozumiem, to było na żywo i od razu wiem, że nie chat GPT pisał to zgłoszenie. Bardzo ładnie, Oleńko. To powiedz mi w takim razie, jak ty, nie sama z tego co wiem, spędzasz ten ostatni czas?
1: Z moją siostrzenicą Roxaną właśnie malujemy pokój, ale w takim pięknym kolorze gorącego piasku i malujemy nie sobie, ale naszej ukochanej, mojej mamie, a Roxany babci.
0: Poczekaj,
1: z okazji urodzin, także...
0: A wy to macie pomysły na prezenty. Moi drodzy znajomi, nie róbcie mi takich prezentów, że mi wbijacie na katę i przemalowujecie pokoje, dobra? Zwłaszcza na kolor, którego nazwy nie zrozumiałem. Powiedz po ludzku, to jest żółty?
1: Ja rozumiem, że mężczyźni mówią tylko tak. Kolor jest ładny, albo...
0: Nie, idź też. Nie, żeby nie było, słuchaj, ja nawet magentę odróżniam, naprawdę, i obydwa te kolory bardzo lubię. No dobrze, słuchaj, no to w takim razie, bo wiem, że to bardziej dla twojej siostrzenicy miałby być ten zestaw, o którym mowa, tak? No dobrze, tak się stanie.
1: W tym roku zaczyna klasę maturalną, więc jeszcze jej się ten tydzień czasu takiego pełnego relaksu, jak i wszystkim przyszłorocznym maturzystom należy, także było tak. I relaks, i patrzenie w chmurki na leżaczku.
0: Eskowym.
1: Tak, oczywiście, no mam nadzieję.
0: I słuchanie Eski z pomocą wodoodpornego głośnika Bluetooth. Oczywiście, Oleńko, droga, ten zestaw jest już wasz. Zrobi w nim, co chcesz.
1: Jest! Super!
0: Z rozpędu pewnie jeszcze dwa pokoje pomaluję. Ola, wszystkiego dobrego. Klasa maturalna, czyli 18 lat, tak?
1: Tak, dokładnie, no.
0: To dobrze, bo już chciałem krzyczeć. Halo, prokuratura! Aleksandra uskutecznia wyzysk nieletnich. Ale jak 18, to spoko. Temple City, self-awareness, za chwilę.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
0: Dzięki ci bardzo.
3: Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Barbara, kiedy byłem...

0: Ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOLMOV. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kastorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: I po reklamie.

0: Shut Up and Dance, czyli Walk the Moon, czyli hity na czasie po godzinie 12 wcześniej. Armin van Buuren i Sasha i potężne, piękne Everlasting, czyli wspomnienie tego, co dziś w nocy się działo, bo mieliśmy SK Live Remix z Estate of Trance od Armina van Buurena. Dziś też damy mocno do pieca SK Live Remix od północy. Najpierw James Hype, a później Robin Schulz, ale nie trzeba czekać na północ. Wystarczy za pomocą naszej aplikacji. Oleńka Aleksandra dobrze zna, bo to dzięki aplikacji też można zgłosić się do naszej akcji z leżakami. No to tam w naszej aplikacji jest stream SK Live Remix i na przykład teraz takie granie tam trwa. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, Radio SK za moment, a później coś od Dawida Podsiadły.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Uwaga Siedlce! Cyrk na wodzie. Od 25 do 26 sierpnia plac przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, Piaskowa. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Zrób szkolne zapasy, teraz papier Xero, Q-Connect, 500 arkuszy z kartą klienta, tylko 10,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 12,99. Więcej do szkoły w gazetce i w aplikacji.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
11: Sprawdź u dealera Volkswagen Carset. Siedlce, ulica Brzeska 181. www.carset.pl.
12: Volkswagen.
13: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
14: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
15: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Castorama!
18: W teorii okazje na ogród się skończyły.
16: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
19: SK

0: Sienna Spira, Great Expectation w Radiu SK. Łukasz, ja nie chcę nic mówić, ale względem twojego programu w tej chwili po godzinie 13 są naprawdę wielkie oczekiwania. Great Expectation.
1: Ale powiem ci, że się rozmarzyłem. Ona mogłaby mi śpiewać kołysanki. Nie wiem, co narzeczona na to, ale naprawdę Sienna.
0: Ona ma narzeczoną?
1: Moja narzeczona. Dobra, nieważne, zagrajmy po prostu.
0: Życzenie Smokers i Coldplay od Łukasza Zduńczyka. Już Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek po godzinie 10. Przepraszam, że tak... No nie, jednak zbyt dobra wyobraźnia, to jest bardzo zła rzecz. Radio SK.
2: SK. SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosel, a co ty robisz?
5: Jak to co?
4: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.

0: stosowaniem obniżki 17,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Nie przegap hitów. Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super promce. 2 plus 1 gratis. A wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
1: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
9: Uwaga Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optic z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić. Czekają na Ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optic przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optic i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Uwaga Siedlce! Cyrk na wodzie. Od 25 do 26 sierpnia plac przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, Piaskowa. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Nie przegap hitów! Teraz proszek do prania pryza aż 5,85 kg, 90 prań z kartą klienta, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Eska. Eska. Summer.
18: W jaki sposób chcielibyście spędzić swój czas wolny? Ja znajdę na pewno dobry. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. To jest SK Summer City. Zacznijmy od aktywnych propozycji, a więc troszkę aktywności. Już niedługo, 5 września, warto wybrać się do Warszawy. Tam dwie sportowe imprezy, chociaż w jednym miejscu. Półmaraton praski, ale też praska piątka. Do wyboru, czy wolicie pobiegać 5 km szybko, albo ewentualnie półmaraton 21 km ponad. Teraz jednak opcja na stand-up. Koneser stand-upu, letnia odsłona Polskiego Festiwalu Komedii, to już w weekend w Centrum Praskim Koneser. I jeszcze Leszczyńska Noc Balonowa, to już 28 i 29 sierpnia.
17: Eska.
19: Summer City.
20: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
21: Czas na SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek tragiczny wypadek pod Rzeszowem. Na Krajowej Dziewiątce w Głogowie Małopolskim czołowo zderzyły się dwa samochody. W wypadku zginęły dwie osoby, droga w obu kierunkach jest zablokowana. Niemal ćwierć miliona odbiorców bez prądu, to po przejściu nawałnic. Najtrudniejsza sytuacja jest w tej chwili na Mazowszu, gdzie 126 tysięcy domów jest odciętych od dostaw energii. Gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki wystąpią jutro w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim odbędzie się memoriał Kamila Emilii Skolimowskiej zaliczany do Diamentowej Ligi. To okazja do zobaczenia medalistów niedawno zakończonych Mistrzostw Europy. Wśród nich Natalia Bukowiecka, startująca na 400 metrów.
2: Przyjedziemy nie tylko ja, ale wielu polskich lekkoatletów z naszymi medalami, że tak powiem, wspólnie celebrować, więc to jest naprawdę niesamowite uczucie.
21: Na dziś rozgrzewka na rynku w Katowicach, gdzie odbędą się konkursy skoków dal, pchnięcia kulą oraz skoków wzwyż mężczyzn.
16: Ja coś czuję, że u was też dzisiaj lekka atletyka z mopem albo z odkurzaczem w ręku. Mam nadzieję, że niedużo wam zostało. Zapraszam was na przerwę. Nawet tych, którzy jeszcze niczego sobotniego dzisiaj nie zaczęli. Należy nam się minuta po godzinie 13. The Chainsmokers i Coldplay już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Post Malone i Swaley w Radiu SK. Ale przy tym numerze się bardzo dobrze odpoczywa. Można na chwilę zwolnić, prawda? Chwila przerwy się przyda. Nawet w sobotnich godzinach szczytu, 16 minut po godzinie 13, kiedy mamy na głowie i sobotnie zakupy, i sprzątanie. No chyba, że ktoś jest teraz w pracy, to sobie może odpocząć. Ale generalnie jak jest sobota, to co?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, tak jak BDS nawija, jaka dzisiaj robota do zrobienia, jaką pracę macie dzisiaj do wykonania. Czym jesteście teraz zajęci? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. A może chcecie powiedzieć, że jesteście teraz na wakacjach i nic was nie obchodzi i nic nie macie w planach, tylko po prostu czysty odpoczynek? To też się pochwalcie, żeby wszyscy wam zazdrościli, nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radia SK. Czym jesteście dzisiaj, w tę sobotę zajęci? Ja jestem zajęty graniem. Gips i Igo. Ostatni dzień lata, to po krótkiej przerwie na pewno w Radiu SK.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
9: Oh.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora. Tak wam gra Radio SK w sobotę. Bartek pisze na Messengerze, że jedzie z żoną 300 km na wesele i żebyśmy to coś energicznego zagrali. Proszę bardzo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: To jest SK, to tutaj zawsze są najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje nowy raper, młoda gwiazda. Słuchajcie, zapamiętajcie tę ksywę, bo o nim będzie głośno. I wy będziecie wiedzieć, że to SK go między innymi odkryła MJ Deli. Młody chłopak, który wyemigrował do Nowego Jorku i śpiewa o spełnianiu marzeń, o determinacji w dążeniu do celu. Bardzo dobrze nakręca ten kawałek na sobotę. No to gramy MJ Deli, Deli Supreme na antenie Eski. Do samochodu sprawdzi się idealnie. Zaraz wleci dobry bas i na pewno wszystkich pobudzi, że nie będzie ziewania. To jest właśnie Radio Eska. Deli Supreme, 28 minut po godzinie 13.

0: hit zawsze na czasie. Piękna antenie Radia SK za 25 minut, godzina 14. Dodajemy wam sił na sobotnie popołudnie. No i jest do czego, bo Tomek melduje na SK-owym Messengerze, że właśnie otrzymał od żony listę zakupów i jedzie do sklepu. Tomek, nie spiesz się, jest szansa, że jak już wrócisz, to sprzątanie w domu będzie załatwione. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym dzisiaj w tę sobotę jesteście zajęci? Jaką pracę macie do wykonania? Jaka jest robota do zrobienia, tak jak to BDS nam tutaj rapuje?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, i co? Jaka praca do wykonania na dzisiejsze sobotnie popołudnie? Nagrywajcie głosowy na Messengerze Radia SK. Po krótkiej przerwie m.in. Wait So Long od Swedish House Mafia.
2: Promocja.
3: Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: 18,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka bulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Nie przegap hitów, teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super promce, 2 plus 1 gratis. A wedlowskie ptasie mleczko, 340 gramów, jedynie 12,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Ale tu gorąco.
4: To kup mieszkanie w M3.
3: I co, będzie chładniej?
4: Będzie, klima za 0 zł.
3: Serio?
4: Serio, tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabud, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
5: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
4: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
5: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: wszystko mam.
1: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: O, właśnie o to chodzi. Nie ma co się tak spieszyć. Ze wszystkim zdążymy. To jest kawałek z dedykacją dla tych, którzy dzisiaj narzucili sobie zbyt duże tempo. Swedish House Mafia i Lykke Lee. To jest Radio SK. To są wakacyjne hity na czasie. Czym jesteście w to sobotnie popołudnie zajęci? O to was pytam, a wy nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Olek?
1: Myśmy już w trzech sklepach budowanych, żeby kupić 2,5 litra ostatniej farby, więc jest grubo.
0: No bo słuchajcie, Olek od kilku dni remontuje razem z żoną. Taką wspólną decyzję podjęli. Pokoje córek i farba się niestety skończyła na ostatniej prostej. Ja coś czuję, że tam już cierpliwości brakuje. Oni na siebie nawzajem denerwują absolutnie wszystkim. To jest ten etap, że Olek już żonę denerwuje, że za głośno oddycha. Dla wszystkich poszukiwaczy artykułów budowlanych będzie coś na rozluźnienie. Po godzinie 14 w Radiu SK na pewno White 2115 i to coś. A wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Cukier opakowanie 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
6: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
5: O, a jednak?
6: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
5: No a kierunki?
6: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Cukier opakowanie 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.

0: wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: I po reklamie.
5: Eska. Eska. Summer.
6: Jeśli wybierzecie się w miejsca, które teraz wam zaproponuję, to aż wam zazdroszczę. Mati Futuro, to jest SK Summer City. Mamy dla was tylko to, co najlepsze w całej Polsce, a mam na myśli najlepsze imprezy. 28-29 sierpnia, wtedy warto zajrzeć do Gdyni. Tam zawsze jest pięknie, ale właśnie w tych dniach będzie jeszcze piękniej. Szykuje się Sunset Square, to impreza z najlepszymi artystami muzyki elektronicznej. Jeżeli jesteście ich fanami, to bądźcie koniecznie. Teraz wybieramy się jednak do Warszawy. Driftmasters, a więc wielki finał tej imprezy 11-12 września w PGE Narodowy. To opcja na zobaczenie samochodów driftujących szybko i bardzo dobrze. Jeszcze koncerty Kaśki Sochackiej, one m.in. w Ustroniu 30 sierpnia i 6 września w Warszawie.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przybywa strażackich interwencji po burzach i wichurach nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do tej pory 6,5 tysiąca razy, najczęściej na Mazowszu. Jak przekazał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, gotowi do pomocy strażakom są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Pokojowy protest zamienił się w awanturę. Obrońcy zwierząt zablokowali dziś drogę nad Morskie Oko, domagając się całkowitej rezygnacji z transportu konnego. Zorganizowano też kontrmanifestację.
9: Tatrzański Park Narodowy przede wszystkim wprowadza działania destrukcyjne dla innego systemu transportu turystów niż transport konny. My się na to nie zgadzamy.
10: Jak żeście się bawili na termach, tam żeście się relaksowali, a tu się przychodzicie wyładować na koniak i na górala.
8: Na aktywistów z drogi usunęli policjanci, którzy nadal pilnują szlaku. Jest pierwsze w tym sezonie zwolnienie trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Pracę stracił szkoleniowiec Wieczystej, Kazimierz Moskal. Bezpośrednią przyczyną dymisji była wczorajsza porażka w Derbach z Krakowią. Klub na razie nie podał, kto go zastąpi.
11: Oho, tutaj też za chwilę będzie dymisja męża. Przed chwilą puszczałem głosówkę naszego słuchacza Olka, który mówi, że wspólnie z żoną od kilku dni remontuje pokoje córek. I jego żona się odezwała na Messengerze, pisze, że ej, to ja maluję oba pokoje, a on tylko farbę dowozi. Mamy sprzeczne zeznania. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Remont wakacyjny, prawdziwy test dla związku. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Na uspokojenie teraz przyjemne gwizdanie od Dawida Podsiadły. On też ma fajny podział obowiązków. Ona idzie na bal, a on w tym czasie będzie sprzątał. Minuta po godzinie 14, to jest Radio SK.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie na sobotę. I teraz ważna rada dla wszystkich, bo to jest dzień sprzątania. Internet podpowiada, jak dobrze umyć kran w łazience. Chodzi o te takie białe ślady, osad z kamienia i podobno najlepszą metodą jest po prostu zwykły ocet, który najlepiej czyści tego typu zabrudzenia. Znaczy, słuchajcie, ja znam jeszcze jedną, taką trochę bardziej wymagającą metodę czyszczenia. Trzeba nauczyć domowników, żeby wycierali kran po każdym umyciu rąk. Ale z doświadczenia wiem, że ten proces potrafi trwać kilka lat.
1: Radio SK. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: To będzie ostatnia reklama.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: I po reklamie.

0: David Guetta i Andrea Bocelli. Ten Andrea, który ostatnio grał koncerty w Polsce i wystąpiła z nim nawet Julia Wieniawa. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a Kasia pisze, że jest od 7 rano w trasie i jedzie z Polski do Wielkiej Brytanii i cały czas słucha Eski. No i właśnie dlatego warto pobrać apkę Radia SK, bo wtedy możecie nas słuchać absolutnie wszędzie, nawet poza granicami Polski. I jak macie taką apkę, to polecam kliknąć zakładkę konkursy i tam zgłosić się do zabawy. Przez cały weekend na antenie Radia SK do zgarnięcia eskowe zestawy wakacyjne. Eskowy leżak i bezprzewodowy wodoodporny głośnik. Na pewno w tej sprawie do kogoś z Was dzisiaj na pewno zadzwonimy. Napiszcie tylko, jak spędzacie wakacje i po co w ogóle Wam taki zestaw. A ja Wam za chwilę zagram. Sombr po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl. Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religi w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana. Zrób krok ku swojej przyszłości. Medyk w Siedlcach, ulica Młynarska 17.
3: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
8: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat. Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
9: To będzie ostatnia reklama. Uwaga Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optic z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić! Czekają na Ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optic przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optic i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.
10: I po reklamie. SK.

0: Bez końca.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Essen. Nowość od Oskara Cymsa, który już w poniedziałek zagra na Top of the Tops pod festiwalu.
2: Mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie, że nie będzie to totalna klapa. Żartuję oczywiście, mam nadzieję, że będzie wam się podobało.
1: No wiadomo, że klapy żadnej nie będzie, bo Oskar ma doświadczenie. Przypomnę, 2 lata temu wygrał bursztynowego słowika i cały czas trzyma go na parapecie u siebie w domu. A kto w tym roku ma szansę na tę statuetkę? Powiem o tym za chwilę i zdradzę też, co na Top of the Tops pod festiwal szykuje dla was SK.

0: Reklama.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Poświeże owoce, tylko Topaz. Teraz pysznie słodkie nektarynki i brzoskwinie aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: A rap?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ale tu gorąco.
13: To kup mieszkanie w M3.
12: I co, będzie chładniej?
13: Będzie. Klima za 0 złotych.
12: Serio?
13: Serio, tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabud, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
14: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
13: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
14: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Nie przegap hitów! Teraz proszek do prania pryza aż 5,85 kg, 90 prań z kartą klienta, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
17: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZON. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: Uwaga Siedlce! Cyrk na wodzie. Od 25 do 26 sierpnia plac przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, Piaskowa. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
19: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Nie przegap hitów! Teraz kawa Pedros Active, opakowanie 250 gramów w super cenie, 11,99. A kawa Nescafe Classic 200 gramów, jedynie 24,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Nie tylko wielkie gwiazdy, ale też utalentowani debiutanci. Już w poniedziałek Opera Leśna w Sopocie stanie się muzycznym centrum Polski. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Co roku dużo emocji wzbudza walka o bursztynowego słowika. Szansę na nagrodę ma m.in. debiutująca artystka Jowi.
23: Na co dzień jestem trochę takim cieniem artystów. Wspieram ich na różnorodnych scenach jako chórzystka i bardzo się cieszę, że z tego cienia teraz wychodzę i będę mogła się tej szerszej publiczności artyści zaprezentować?
22: Jovi zdobywała doświadczenie jako chórzystka m.in. Margaret czy Natalii Kukulskiej. Nominacje do Bursztynowego Słowika dostali też Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz czy Ania Karwan. Eska będzie też na Top of the Top Sopot Festiwalu. Szykujemy dla Was specjalne wydania Wrzuć na luz prosto z Sopotu. Dodatkowo na Placu Zdrojowym w Sopocie stanie nasza strefa, a przy Operze Leśnej zaparkuje nasz eskowy kamper. Tam będziecie mogli spotkać naszą ekipę i zbijać z nami piątki. A tymczasem minuta po godzinie 15. A słuchajcie, właśnie w telewizji pokazali przed chwilą kamerkę z nadmorza. Teraz wszyscy w płaszczach przeciwdeszczowych i ledwo chodzą, bo tak mocno wiatr wieje. Ale spokojnie, jakby co, Opera Leśna jest zadaszona i w przyszłym tygodniu nad morzem ma być cały tydzień słonecznie. U nas jedno się nie zmienia. SK cały czas gra w wakacyjne hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, cześć. Money.

0: z upiornym hitem na antenie Radia SK, ale on pasuje jako podkład do tego, o czym będę teraz mówił. Uwaga, ludzkość oficjalnie została pokonana przez chińskiego robota. Słuchajcie, to jest oficjalna informacja. Chiński robot pobił rekord świata w biegu na 100 metrów. Pobił nawet rekord legendarnego Usaina Bolta. Obecnie ludzki rekord w biegu na 100 metrów wynosi 9 sekund i 58 setnych, a ten chiński robot wykręcił wynik 9,32 setne i tym samym pobił ludzki rekord świata o jakieś tam 20 parę setnych sekundy. No i co? No i co z tego, słuchajcie? Niech sobie te roboty biegają. Jeśli to oznacza, że w przyszłości roboty nas zastąpią na bieżni, będą za nas biegały i za nas będą robić formę na siłce, to raczej nie będziemy narzekać. Radio
1: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: I po reklamie.

0: Low, low, low. I w takim rytmie to można szukać miejsca parkingowego pod supermarketem w sobotę. Flowrider i T-Pain w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Dzisiaj trzymamy mocno kciuki za nasze siatkarki, które zaczynają walkę na siatkarskich mistrzostwach Europy i o godzinie 18 zmierzą się z Węgrami i ten mecz odbywa się w Turcji. Także słuchajcie, miejmy nadzieję, że nasze siatkarki nie wzięły sobie hotelu All Inclusive, bo z pełnym brzuchem to się ciężko skacze do bloku. Radio
1: SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: wszystko mam.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
6: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
7: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie Twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Uwaga, Siedlce! Cyrk na wodzie. Od 25 do 26 sierpnia plac przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, Piaskowa. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszam.

0: Wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gotowa na powrót do szkoły?
3: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
2: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
4: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
5: I po reklamie.
6: Esko.

To chyba najbardziej romantyczny hit tych wakacji. Zalia w Radiu SK za 5 minut, godzina 16. A ja teraz mam informację, która no pod pewnym względem też jest romantyczna. Znany brytyjski klub piłkarski ogłosił nową umowę sponsorską. Chodzi o Manchester City, który teraz współpracuje z producentem prezerwatyw. No i słuchajcie, można się śmiać, ale moim zdaniem to jest bardzo przemyślana strategia marketingowa. No bo Manchester po prostu chce całemu światu powiedzieć, że ma szczelną obronę, która jest w stanie powstrzymać nawet najskuteczniejszego napastnika.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do soboty cukier opakowanie 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: Arab?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: Uwaga Siedlce! Cyrk na wodzie. Od 25 do 26 sierpnia plac przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, Piaskowa. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: 1 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
2: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
1: O, a jednak.
2: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
1: No a kierunki?
2: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
3: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
8: Zrób szkolne zapasy. Teraz papier Xero, Q-Connect, 500 arkuszy z kartą klienta, tylko 10,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99. Więcej do szkoły w gazetce i w aplikacji.
7: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: To spełnienie moich marzeń. Tak o nadchodzącym występie na Top of the Top Sopot Festiwalu mówi Remi Sikorski. Artysta powalczy o bursztynowego słowika z hitem Wracam, który doskonale znacie z Eski.
14: Dla mnie to jest ogromny zaszczyt. Ogromny zaszczyt stanąć na tej legendarnej scenie. Pamiętam, że oglądałem no nie jeden występ jako dziecko przez telewizor. Później parę razy miałem okazję być osobiście i podziwiać artystów. Jest to spełnienie marzeń. Bardzo się cieszę, że utwór Wracam tak trafił w serca słuchaczy.
13: Rywalem Jeremiego Sikorskiego w walce o bursztynowego słowika będzie m.in. Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Ania Karwan, Jowi czy Natalia Mujanga. Festiwal w Sopocie rusza już w poniedziałek. Polecam obserwować Instagrama Radia SK. Będziemy wam pokazywać, co się dzieje za kulisami w Operze Leśnej w Sopocie. A teraz wam dobrze gramy na sobotnie popołudnie. Minuta po godzinie 16. Jedziemy razem na wakacje. Dom też możemy posprzątać razem. Albo trawę skosić. Tu jest dobra playlista. Za kilka minut będzie hit nieśmiertelny. Hit zawsze na czasie Titanium od Davida Getty C. Łukasz Zduńczyk, witajcie. We'll be right back.

0: I niektórzy pewnie teraz pomyśleli, ej, dobre to jest. No w Radiu SK same najlepsze nowości, Tame Impala. To są wakacyjne hity na czasie, a razem ze mną teraz świeżo upieczona żona Natalia. Hej Natalia.
1: Hej SK.
0: No to powiedz mi, jak w tej nowej rzeczywistości jest tydzień po ślubie?
1: Boże, jest cudownie.
0: Wow, jeszcze cię nie wkurzył.
1: Cały czas banan na labudzi mam.
0: Czyli w końcu można odpocząć, no bo wiadomo, przed weselem to są wszystkie przygotowania, dużo stresu. I jak rozumiem, po weselu już wszystkie tam jedzenie dojedzone i wszystko już posprzątane.
1: Tak, tak. I porozwożone. Nie, i my samego oczywiście sami nie zjedliśmy, nie?
0: No, tak, no wiadomo, najgorsze, że to potem trzeba rozwozić te wszystkie mięska, które zostały, ciasta i tak dalej.
1: No.
0: No to słuchaj, to teraz nic wam nie zostało, jak po prostu odpoczywać. Chill, nic nie robienie i łapanie sił.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No to
1: przyznaję, że tak, brakuje nam teraz odpoczynku.
0: No to słuchaj, w tym momencie idealnie wchodzi w takim razie eskowy leżak i eskowy głośnik bezprzewodowy, bo właśnie taki zestaw wakacyjny leci teraz do ciebie.
1: O mega, dziękuję bardzo. Przyda się na pewno.
0: Będziecie razem odpoczywać, jakaś relaksująca playlista. Eseczkę sobie puścicie i możecie teraz
1: tak,
0: czerpać
1: to na pewno.
0: Wspólne chwile. To pozdrów swojego świeżo upieczonego męża w takim razie. Od radia.
1: Kochanie, całuję i kocham cię bardzo, Tomaszku mój.
0: No to miłego ostatniego tygodnia wakacji wam życzę. Trzymaj się, cześć.
1: Dzięki wielkie, cześć.
2: Radio SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Mówisz, nabiał na ślubie.

0: 5 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Wakacyjne vouchery ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: I po reklamie.

0: Pink w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Jeśli za wami stresujący tydzień, to słuchajcie tego. Czujecie ten luz na odstresowanie? To jest właśnie sobotnie popołudnie z hitami na czasie. A teraz bardzo ważna informacja z ostatniej chwili. Uwaga! Miś Skrupówek przewiduje, jaka będzie tegoroczna zima. To mi się przed chwilą wyświetliło na Facebooku Tygodnika Podhalańskiego. Uwaga!
1: No, tego roku zima będzie ostro. Bo lato było upalne, także to się wszystko przeminie na mrozy.
0: A jak Miś Skrupówek tak mówi, to znaczy, że tak będzie. Nie mamy powodów, żeby mu nie wierzyć. Także słuchajcie, SK prawdopodobnie teraz powie to jako pierwsza w Polsce, jest szansa na białe święta. Radio
2: SK. Reklama. Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: stosowaniem obniżki 17,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: A rap?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Ale tu gorąco!
7: To kup mieszkanie w M3.
6: I co, będzie chłodniej?
7: Będzie. Klima za 0 zł.
6: Serio?
7: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabud. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
8: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
7: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
8: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
9: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
11: Uwaga Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optic z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić! Czekają na Ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optic przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optic i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.
12: Uwaga Siedlce! Cyrk na wodzie. Od 25 do 26 sierpnia plac przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, Piaskowa. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Nie przegap hitów! Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super promce. 2 plus 1 gratis. A wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
14: I po reklamie.
15: Eska.

Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są wakacyjne hity na czasie, a ten numer brzmi jak upalne wakacyjne popołudnie, którego dzisiaj niestety w Polsce nie ma. Lato zrobiło sobie krótką przerwę, bo dzisiaj prawie w całym kraju przelotne opady deszczu. Mogą być burze, maksymalnie 23 stopnie. Nad morzem to w ogóle sztormi, tylko 17. Trzeba w kurtkach przeciwdeszczowych chodzić. Więc ja mam prośbę do was, taką wielką. Zróbcie wakacyjną atmosferę. Dajcie znać, jeśli teraz czujecie się wakacyjnie, jest wam dobrze. Czekam na głosówki, bardzo wakacyjne głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, dlaczego czujecie teraz wakacyjną atmosferę. Może całą rodzinką, niezależnie od pogody, jedziecie, pędzicie teraz autostradą w kierunku morza albo w jakimś innym wakacyjnym kierunku, no to się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może teraz przeżuwacie gofra nad Bałtykiem, to też poproszę głosówki. Ja ze swojej strony dołożę Italo Disco. Ten numer też robi wakacyjną atmosferę. Zostańcie z Radiem SK.

0: promocja.
1: Więcej.
2: Więcej.
1: Jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
1: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
1: SK Live Remix.
2: Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko do soboty. Cukier opakowanie 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Uwaga Siedlce! Cyrk na wodzie. Od 25 do 26 sierpnia plac przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, Piaskowa. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy! Gotowi na zmianę? Rekrutacja do Medycznej Szkoły Policjalnej imienia profesora Zbigniewa Religi w Siedlcach już ruszyła. Poznaj zawody, które otwierają drzwi do przyszłości. Opiekun medyczny, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik elektroradiolog, opiekunka dziecięca, podolog, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej. Nauka i praktyki są bezpłatne, a matura niewymagana. Zrób krok ku swojej przyszłości. Medyk w Siedlcach, ulica Młynarska 17.
5: Kupuję w to.

0: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla. Gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego. Idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex. Twój deweloper od 35 lat.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Nie przegap hitów. Teraz kawa Pedros Active, opakowanie 250 gramów w super cenie. 11,99. A kawa Nescafe Classic 200 gramów, jedynie 24,99.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: I po reklamie.
9: Eska. Eska. Summer.
10: W Radiu SK codziennie sprawdzamy dla Was, gdzie jest letnia impreza, nawet jeśli to lato powoli się kończy, cały czas jest wakacyjnie. Dzisiaj można to poczuć w Gdańsku, przed nami drugi dzień festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, bracia Kacperczyk, Wiktor Waligura czy Ewa Farna. Za tydzień festiwal wpadnie do Wrocławia, a tydzień później do Poznania. Dzisiaj głośno będzie też w Opolu, tam coś dla fanów rapu, Opole Rap Scena. Dzisiaj zagra m.in. White 2115, Jank Leosia, Fukajczyka z Bałaganę, a w poniedziałek Sopot stanie się najbardziej imprezowym miejscem w kraju. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Na scenie m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret czy Zalia. To w Operze Leśnej. A na Placu Zdrojowym w Sopocie stanie nasza specjalna strefa Radia Eska. Tam spotkacie eskową ekipę i zgarniecie nasze gadżety.
9: Eska. Eska. Eska. Summer City.
11: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Muzyką się żyje.
10: Lato się jeszcze nie kończy, spokojnie. Eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Przed nami kolejny przystanek Eska Music Tour. W przyszły weekend będziemy w Starachowicach, a razem z nami oczywiście gwiazdy na scenie. W sobotę na Eska Music Tour zagra Fukaj i Jank Iggy, a w niedzielę Bryska Tilaw i on, król Latino z Kolim. Wstęp na Eska Music Tour jest darmowy, a tymczasem minuta po godzinie 17. Ja szukam osób w najbardziej wakacyjnych nastrojach i proszę bardzo, dostałem zdjęcie na eskowym messengerze od naszego słuchacza Gaza, który wysłał zdjęcie jeziora i wędki, czyli on już dostał wolne od żony, a wy nagrywajcie się na eskowym messengerze. Czekam na wakacyjne głosówki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I jeśli też macie już wolne, no to proszę bardzo, można gwizdać z brzuchem do góry. Mam nadzieję, że ten brzuch do góry odbywa się na przykład na plaży. Chociaż tam podobno teraz wieje. Dawid Podsiadło nam tu gwizdże. 2 po 17 to są hity na czasie.

0: Dani z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Gramy dla wszystkich zapracowanych w tę sobotę. Dodajemy wam sił, tak jak nasz słuchacz Maciek na przykład.
1: Siema SK.
0: No siema.
1: Właśnie wyjeżdżam z Olsztyna i jadę do Elbląga na wesele. Ale nie jako gość, jako usługodawca. Pozdro.
0: Pozdro, a czyli pewnie drink bar. Co tam może być? Może fotograf albo ten ktoś od tortu. Ja zawsze podziwiam usługodawców na weselu, bo oni zawsze muszą siedzieć na weselu do rana, do tej wyznaczonej godziny. Oni nie mogą jak taki zwykły gość powiedzieć do drugiej połówki: dobra, chodź, idziemy do domu. I wtedy wstają, żegnają się z młodymi i wychodzą. SK dodaje wam sił. Za chwilę między innymi Faruko i Pepas.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpan.pl. Regulaminy.
10: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Ten dzwonek daje nam znak, że to jest dobry moment na przerwę przy sobotnich obowiązkach, bo już za 24 minuty godzina 18. Age w Radiu SK, u nas cały czas są wakacyjne hity na czasie, a w Chinach padł kolejny rekord. Wcześniej wam mówiłem, że chiński robot pobił rekord w biegu na 100 metrów, a teraz chiński pociąg bije rekord, słuchajcie. Rekord w przyspieszeniu. Pociąg rozpędził się od 0 do 800 km na godzinę w zaledwie 5,3 sekundy. Jeju, jak to dobrze, że u nas takie pociągi nie jeżdżą, słuchajcie, bo u nas to przynajmniej na spokojnie, bez stresu można sobie postawić kawę na tym stoliku w przedziale. Radio
1: SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Cukier opakowanie 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl. Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
8: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
9: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
10: Uwaga, Siedlce! Cyrk na wodzie. Od 25 do 26 sierpnia plac przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki, Piaskowa. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Zrób szkolne zapasy. Teraz papier Xerox Connect 500 arkuszy z kartą klienta tylko 10,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99. Więcej do szkoły w gazetce i w aplikacji.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Eska.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Al, ten numer fajnie napędza. Tobi Romeo w Radiu SK, to są wakacyjne hity na czasie. To był numer z dedykacją dla tych wszystkich, którzy dzisiaj się nie wyspali przez wiatr, tak jak Paweł Karpiński, który jest w studiu. Cześć Paweł.
1: Dzień dobry, cześć. Cały czas tłukło, nie mogłem spać, coś wentylacja hałasowała, więc od 6 na nogach.
0: Ani spać, ani się położyć, jak mawia klasyk. Jeśli to też was dopadło, to spokojnie, od tego jest właśnie imprezka. Żeby się dobrze nakręcić, żeby ziewania nie było. Co tu dobrego w planie?
1: No, będzie Papa Ute od Stromaja, to chyba obudzi każdego.
0: Papa Ute. I można spędzać tak sobotni wieczór z Radiem SK. Paweł Karpiński i imprezka już teraz w Radiu SK.

0: Reclama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.

0: 22 99 99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
0: Nie przegap hitów! Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super promce. 2 plus 1 gratis. A wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
7: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
6: O, a jednak?
7: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
6: No a kierunki?
7: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.

0: Zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Wakacje trwają, a SK sprawdza, gdzie można spotkać letnią imprezę. Łukasz Zduńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. Już jutro największe lekkoatletyczne wydarzenie w tej części Europy. Do Polski przyjadą prawdziwi mistrzowie. Przed nami Silesia, Memoriał Kamili Skolimowskiej. Na stadionie w Chorzowie pojawią się takie gwiazdy jak Armand Duplantis, czyli wielokrotny rekordzista świata w skoku o tyczce, ale będą też polskie gwiazdy jak Ewa Swoboda, Natalia Bukowiecka czy Pia Skrzyszowska. A dzisiaj dzień drugi bardzo klimatycznej imprezy w Iłowej w województwie lubuskim. Tam trwa festiwal Park Beats, czyli coś dla fanów elektronicznych brzmień. Dzisiaj na scenie m.in. legendarny duet Calvi i Remi. Usłyszeć Explosion w sobotni wieczór to będzie coś pięknego. A dlaczego ta impreza jest klimatyczna? No bo odbywa się na terenie zabytkowego Parku Dworskiego wśród wielkich drzew, do tego są piękne światła.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Muzyką się żyje.
4: Przed nami wielkie muzyczne święto. Już w poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia w Operze Leśnej zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret czy Zalia, a drugi dzień imprezy to walka o bursztynowego słowika. W tym roku nominowana została m.in. Ania Karwan. Ona wystąpi z hitem W to mi graj. I Ania powiedziała w rozmowie z Eską, że będzie to dla niej wyjątkowe przeżycie, bo marzyła o tej chwili już w dzieciństwie i pisała o tym swoim pamiętniku.
9: Czerwony pamiętnik, na rogu jest napisane imię mojej pierwszej miłości, a w środku, mniej więcej właśnie w sierpniu, jest wpis o tym, że nie mogę się odzywać w domu, bo mama ogląda konkurs bursztynowego słowika, kiedyś jej pokażę, że stanę na tej scenie. To jest szok. Ja mam ciary, jak o tym mówię, za każdym razem, ale to naprawdę się stało i wiesz, dla mnie to jest bardzo metafizyczne przedsięwzięcie, to co się dzieje.
4: O bursztynowego słowika powalczy też m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Natalia Mujanga czy Jowi. SK też będzie na Top of the Top Sopot Festiwalu na placu zdrojowym stanie Strefa Radia SK, w której będzie można spotkać się z naszą ekipą i zgarnąć nagrody.
6: Impreska.
4: Sopockie emocje ruszają w poniedziałek, ale my dzisiaj świętujemy weekend. Oczywiście najlepszą sobotnią imprezką w Radiu SK. Tame Impala zaczyna, później Papa Uta od Stromae, będzie Sanak, będzie Calvi Remi, będzie Explosion i będę ja, Paweł Karpiński. Dobry wieczór.

0: nie ma dobrej imprezki bez tego hitu. To Calvi i Remi w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A to jest na pewno udany weekend dla fanów Sobla. Właśnie dostani nowy singiel z jego udziałem. Za produkcję odpowiada Francis, a tytuł tego numeru to One Day in Poland. No i właśnie tekst mamy rozumieć nieco dwuznacznie. Niby na pierwszy rzut ucha jest o kobiecie, a tak naprawdę chodzi o Polskę. Francis i Sobel już teraz w Esce.
1: To jest premiera.

0: Chwila oddechu w sobotniej imprezce w Radiu SK to Sienna Spyro i jej Great Expectation. Przepiękny głos. Miałem okazję zobaczyć Siennę na żywo i na koncercie robi naprawdę ogromne wrażenie. Tymczasem wy meldujecie się już na eskowym Messengerze i fantastycznie, bo sobotnia imprezka należy do was, więc padajcie śmiało z głosówkami na nasz eskowy Messenger. Dla najlepszych będą oczywiście nasze prezenty, a za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Dawid Podsiadło i Armin Van Buren już na was czekają.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: cukier opakowanie 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
5: Ale tu gorąco!
6: To kup mieszkanie w M3.
5: I co, będzie chłodniej?
6: Będzie, klima za 0 zł.
5: Serio?
6: Serio? Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
4: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
6: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
4: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
7: Planujesz zakup mieszkania w Siedlcach? Szukasz miejsca do życia lub dobrej inwestycji? Budomatex oferuje mieszkania w dwóch świetnych lokalizacjach. Inwestycja Rytla – gotowe mieszkania w spokojnej okolicy blisko zalewu i lasu. Inwestycja Pułaskiego – idealna dla osób szukających mieszkania w centrum miasta. Najlepsze lokale szybko znikają. Odwiedź nas w biurze lub na www.budomatex.pl. Budomatex – twój deweloper od 35 lat. Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91.

0: 1. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
1: Uwaga Siedlce, łapcie okazję! Już 25 i 26 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe dni otwarte Vision Optic z marką Guess. Lubisz modę? Lubisz dobre okazje? Tych dni nie możesz przegapić. Czekają na Ciebie mega rabaty aż do 50% na oprawy Guess oraz atrakcyjne upominki przy zakupie okularów. Odwiedź Vision Optic przy ulicy Kilińskiego 11 w Siedlcach w dniach 25-26 sierpnia. Vision Optic i Guess. Twój styl zaczyna się od spojrzenia.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Nie przegap hitów! Teraz kawa Pedros Active, opakowanie 250 gramów w super cenie, 11,99. A kawa Nescafe Classic, 200 gramów, jedynie 24,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: jedyny i niepowtarzalny som w Radiu SK. Wiem, że pogoda może dzisiaj nie jest w pełni wakacyjna, nie mamy upałów, opady deszczu też gdzieniegdzie w Polsce się pojawiają, ale to absolutnie nie przeszkadza nam, by w SC wyciągnąć dla was teraz wakacyjny klasyk.
1: SK. Hity na czasie.
0: To IO i Rapture, czyli klasyka muzyki dance. Tak, też gramy w SC na 16 minut przed 9.

część przygód Spidermana w kinach, dlatego też wiraluje piosenka z poprzedniej części Spidermana, czyli właśnie ta, Sunflower. To Post Malone i Swae Lee na 4 minuty przed 19 w SC. Za chwilę wracamy do hitów na czasie.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nie przegap hitów, teraz proszek do prania pryza aż 5,85 kg, 90 prań z kartą klienta, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
4: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. TWP.siedlce.pl.
5: Tak zakręconej loteria

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
2: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Zrób szkolne zapasy, teraz papier Xerox, Connect, 500 arkuszy z kartą klienta, tylko 10,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 12,99. Więcej do szkoły w gazetce i w aplikacji.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Udało się w duecie z bratem, teraz chcę to zrobić solo. Kasia Sienkiewicz zawalczy o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Wystąpi z kawałkiem Były momenty i jak przyznała w rozmowie z Eską, statuetka nie jest dla niej najważniejsza.
14: Jak nie wygram, też będzie super, bo ja po prostu lubię tam być. I też bardzo podziwiam wykonawców, którzy grają tego wieczoru na tej scenie w ramach konkursu. To jest mocna konkurencja. Bardzo, bardzo, bardzo lubię głos Natalii Mujangi. Ania Karwan ma piękną piosenkę. Kuba i Kuba to jest świetny zespół. Wow. Ja się będę też świetnie bawić na widowni słuchając ich.
13: Top of the Top Sopot Festival już w poniedziałek rusza. Jeżeli nie możecie tam być, no to słuchajcie, Wrzuć na Luz w Radiu SK na żywo z Sopotu.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
16: SK.
15: SK.
13: A my mamy dwie minuty, prawie dwie minuty po 19:00. Tu sobotnia imprezka w Esce. Zaczynamy z Łatwogangiem, później będzie Lizzo Tiboniem, Swedish House Mafia i Damiano Dawid. No to co? Najlepszą playlistę mamy już przygotowaną, można odpalać. Paweł Karpiński, dobry wieczór.

0: Summer, 13 po 19, a teraz poznajcie gościa, o którym jest teraz głośno.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I będzie coraz głośniej, on może stać się ważną postacią na polskiej rapowej scenie. Nazywa się MJ Deli i niedawno wypuścił swój singiel Deli Supreme i on się stał potężnym wiralem, dlatego z przyjemnością witamy go na playliście Radia SK. Posłuchajcie Deli Supreme już teraz.

0: To Robin Schulz i jego nowy singiel w Radiu SK, Take It Slow. Bardzo fajnie brzmi na 28 minut po 19. No i pamiętajcie, że Robin Schulz jest jedną z gwiazd, która miksuje dla was najlepszą imprezową muzę w ramach SK Live Remix. Będzie czekał dzisiaj o 1 w nocy i obiecał najlepszy set klubowych dźwięków. A o północy, godzinę wcześniej, przed Robinem Schulzem, James Hype. On też nie pozwoli wam zasnąć. A za chwilę w Esce przypominamy sobie wielki hit Loli Young, to będzie Messi.
1: Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: zastosowaniem obniżki 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Nie przegap hitów. Teraz kawa Pedros Active, opakowanie 250 gramów w super cenie. 11,99. A kawa Nescafe Classic 200 gramów, jedynie 24,99.

stygnie lato w Radiu SK. Panowie tutaj w tym singlu brzmią na wyluzowanych, ale pewnie w tym momencie mają już taką lekką tremę, bo dosłownie za moment, już we wtorek, staną do walki w konkursie o bursztynowego słowika na festiwalu Top of the Top. Więcej o tym i więcej o chłopakach powiem punktualnie o 20 w SC, a jeżeli chodzi o sam festiwal Top of the Top, no to wszystko, co będzie działo się na miejscu, pokażemy też wam w naszych social mediach, ale jeżeli wybieracie się do Opery Leśnej, no to tam na pewno znajdziecie nasz eskowy kamper z całą fantastyczną eskową ekipą. Będzie Kasia Węsierska, będzie Michał Hanczak, Ola Kot i Mati Fuczyło, więc czekamy na was w Sopocie.

0: przerwy.
1: White Horse w Radiu SK tuż przed 20, a już za moment w SC będę miał dla Was nasz wakacyjny zestaw, czyli leżak z logo Radia SK i do tego jeszcze głośnik Bluetooth. Jeżeli macie ochotę na takie prezenty, no to wpadajcie do naszej aplikacji, jeszcze zdążycie się zgłosić, a do 20 brakuje nam 5 minut.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nie przegap hitów! Teraz proszek do prania bryza aż 5,85 kg, 90 prani z kartą klienta, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
8: Eska. Eska. Summer.
9: Monika Półbratek. Jutro dwa mecze rugbystów, czyli wiele sportowych emocji na siedleckim stadionie. O szczegółach Robert Chojecki, przewodniczący Rady Miasta Siedlce.
10: Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na niedzielę. Niedzielę pod znakiem rugby. Zaczynamy o godzinie 14. Memoriał Stanisława Dzidka-Wasiaka. Ta pamięć uhonorowana zostanie meczem drugiej drużyny MKS Pogoń Siedlce z WFS Veterans. Następnie przechodzimy do rozgrywek, już rozgrywek ligi, już rozgrywek ekstraligowych rugby, czyli o godzinie 16 mecz MKS Pogoń Siedlce z Beniaminkiem, Spartą Jarocin. Zapraszamy jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie.
8: Eska.
11: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Muzyką się żyje.
13: Już za kilka dni bursztynowy Słowik poleci do kolejnego artysty. Przed nami Top of the Top Sopot Festival i jednym z najważniejszych punktów tej imprezy jest konkurs o tę legendarną nagrodę. Wśród nominowanych są m.in. Kuba i Kuba, dla których bursztynowy Słowik to coś wielkiego.
14: To przede wszystkim jest dla nas bardzo ważna nagroda, też z tego, z tej perspektywy, jaką ma historię. I ta historia jest bardzo odległa. Nas na świecie nie było jeszcze w planach, tak nie byliśmy. Jak już pierwsze bursztynowe słowiki wędrowały do artystów, więc to zawsze jest ogromne wyróżnienie i no, ta legendarność nagrody na pewno w tym pomaga.
15: Tylko chciałem powiedzieć, że Opera Leśna to jest w ogóle też miejsce, w którym my czujemy po prostu, że to jest coś wielkiego.
13: Kuba i Kuba wystąpią w Operze Leśnej z hitem Stygnie Lato, doskonale znacie go z Radia SK i my też wybieramy się na Top of the Top Sopot Festival. Już od poniedziałku zapraszamy do strefy Radia SK na Placu Zdrojowym, tam spotkacie naszą ekipę i zgarniecie eskowe gadżety.
14: To przede wszystkim...
13: O, nie tu.
8: Impreska.
13: Eska. Przyciski się mylą, ale spokojnie. Kolejne hity na czasie już przygotowane. Wszystko poleci zgodnie z planem. Będzie duet, który pojawi się też w Sopocie. To Margaret i Dawid Kwiatkowski, ale wcześniej Dua Lipa i Kygo. Tu sobotnia impreska w Esce. Paweł Karpiński, dobry wieczór. No i nasze wakacyjne gadżety, czyli leżak eskowy z głośnikiem Bluetooth. Za chwilę do zgarnięcia zgłaszajcie się w eskowej apce.

0: Niegrzeczna Ariana w Radiu SK to Rude Boy, a w naszej eskowej apce swoje wakacyjne przygody opisała Kama. Czy były one niegrzeczne? No nie wiem. Hej Kama.
1: Hej SK.
0: Tak czytam, że zrealizowałaś około 90% swoich planów, po czym wymieniasz mycie okien, malowanie chaty. No Kama, czy naprawdę wakacyjne wakacje to zawsze muszą być te remonty i wielkie porządki?
1: Ale ja myślę, że tak połowę Polaków, wiesz, w okresie urlopowym odświeża chatę, robi porządki, no rzeczy, na które nie mamy zwykle czasu.
0: No ale powiedz proszę, czy tam znalazło się trochę czasu na jakieś przyjemności poza remontami?
1: Tak, pewnie byliśmy na fantastycznym weselu z mężem, także... Pobawiliśmy się.
0: I tutaj właśnie a propos męża napisałaś, że była też pierwsza przejażdżka na motorze. Jak rozumiem, mąż pewnie jeździ na co dzień i w końcu udało mu się ciebie namówić, czy jak to było?
1: Wiesz co, długi czas się zbieraliśmy do tego, aha, ale akurat przydarzyła się taka okazja, że dzieciaki mieliśmy u dziadków, więc mieliśmy czas dla siebie, więc wybraliśmy się. No a druga sprawa, musiałam skompletować też odzież na motor, no więc... No wiesz, kask te sprawy.
0: No, bezpieczeństwo przede wszystkim, ale tak napisałaś, że 90% planów zrealizowane, to zastanawiam się, jakie jest te 10% pozostałe, którego nie udało się zrealizować. Który?
1: Wiesz co, historia jest taka, że my sobie zrobiliśmy taką listę na lodówce, no i tam było takie właśnie mycie okien, malowanie ścian, wymycie piekarnika, okapu długo jeszcze.
0: Całe szczęście, że te 10%, czyli mycie piekarnika i tak dalej zostało.
1: Poczeka na święta.
0: Do tej listy na lodówkę, dopisz sobie proszę teraz tam, leżenie na eskowym leżaczku, słuchanie hitów na czasie z eskowego głośnika Bluetooth, bo to teraz te prezenty wysyłam do ciebie i mam nadzieję, że sprawią ci dużo przyjemności.
1: No pewnie, dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę. A w Esce teraz Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. To DNA, mamy 17 po 20.

0: To Nowa Sanach w Radiu SK. Kapitan, tak się nazywa i brzmi fantastycznie. To jest niespodzianka dla fanów Sanach na chwilę przed jej finałowym koncertem na PGE Narodowym 4 września. Ten ostatni koncert z obecnej trasy Sanach i pewnie Kapitan będzie do usłyszenia na żywo. Trzymamy kciuki. Tu Radio SK, tu sobotnia imprezka. Za chwilę u nas Calvin Harris. Radio
1: SK. Reklama. Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
4: I po reklamie.

to Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeated w Radiu SK, a te dźwięki chyba rozpozna każdy. Natasza Bedingfield, jej Unwritten już teraz w imprezce. Mam nadzieję, że wywoła sporo uśmiechu. Za chwilę Zalia z nowym singlem Tylko kochaj mnie. Tak gra SK w sobotni wieczór.

0: SK. Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nie przegap hitów. Teraz proszek do prania bryza aż 5,85 kg. 90 prani z kartą klienta, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz peletu? To w Agroneco Plus. Szukasz węgla z PGG? To w Agroneco Plus. Szukasz groszku szefa? Agroneco Plus, kwalifikowany dostawca Polskiej Grupy Górniczej. Zapraszamy do naszych oddziałów w Siedlce, ulica Torowa 1, Borki Kosy 72A, gmina Zbuczyn.
5: I po reklamie.
0: Eska.
6: Monika Półbratek. Nowa wystawa Broni Białej jest już dostępna w Wieży Zamkowej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Są to zbiory przekazane placówce przez kolekcjonera Krzysztofa Szczegłowa.
7: Jest kolekcjoner, który przekazał do naszego muzeum swoją prywatną kolekcję, właśnie dzieło całego życia. To jest niemalże 1000 obiektów, wśród nich bagnety, ale też szable, zdjęcia, broń biała z różnych epok. I dzięki temu darowi nasze muzeum Zamek w Liwie jest obecnie posiadaczem największej kolekcji bagnetów w Polsce. Jednej z największych w Europie według tutaj znawców.
6: Mówi Eliza Czapska, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
0: SK.
8: SK. SK.
0: Summer City.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: To dla nas spore zaskoczenie. Tak Emo i Sarsa komentują nominację do bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Artyści nagrali razem kawałek Zostań i jak przyznali w rozmowie z Eską, nie spodziewali się, że zostanie doceniony.
11: Ogromne zaskoczenie, szczerze mówiąc, bo gdzieś tam jak zgłoszenie było wysłane bardzo spontanicznie i nawet nie liczyliśmy na to. Po prostu lubimy tą piosenkę i ona też już ma trochę czasu.
12: Sama nominacja jest już wielkim wyróżnieniem. Każdy artysta lubi, jak się go czasami, wiesz, poklepie po ramieniu i powie, że to, co zrobił, jest fajne i że zasługuje na jakieś, na nominację chociaż.
10: Top of the Top Sopot Festival startuje już w poniedziałek, a zdobywcę bursztynowego słowika poznamy dzień później, we wtorek. O nagrodę walczy jeszcze m.in. Kasia Sienkiewicz, Jeremi Sikorski czy Ania Karwan, a Eska pokaże wam, jak to będzie wyglądało od kulis. Obserwujcie nas na Instagramie.
8: Impreska!
0: Impreska!
10: Minuta po 21, a w SC już teraz. Najlepszy zestaw hitów na czasie i do samochodu, i być może na domówkę, jeżeli taką macie dzisiaj w planach. Lady Gaga zaczyna, później Alvaro Soler i Alan Walker. Będzie też kolejna muzyczna premiera. Paweł Karpiński, dobry wieczór.

0: Home Wrecker w radiu SK 14 po 21. Tego gościa graliśmy wam jako pierwsi w Polsce i teraz czas na kolejne nowe rzeczy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Liwka, której głos wydaje mi się doskonale znacie z ostatniej płyty Taco Hemingwaya, także z hitowego kawałka Zakochałem się pod apteką, teraz wydaje solowy materiał i bym powiedział, że eksperymentuje z takim lekko elektronicznym brzmieniem. Jej nowy numer Poza Tobą Nic ma mega klimat. Doskonale zabrzmi, jeżeli jesteście teraz w samochodzie. Do nocnej jazdy jest po prostu idealny.

0: prosto z wielkiego ekranu na antenę Radia SK. Tame Impala i Loser, czyli kawałek z najnowszego filmu o przygodach człowieka pająka, prawie w pół do dziesiątej wesce, a w tym momencie na warszawskim Bemowie finał trasy męskiego grania. Niebawem na scenie pojawi się trio Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. No bo to oni w tym roku stworzyli hymn tej imprezy, czyli kawałek Nareszcie. My zagramy go już za moment w Radiu SK. No i oczywiście trzymamy kciuki za pogodę, by ona nie pokrzyżowała dzisiaj tych koncertowych planów w Warszawie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Nie przegap hitów, teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super promce. 2 plus 1 gratis, a wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów, jedynie 12,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
1: I po reklamie.

Letka i dwa dni w Radiu SK. Tu sobotnia imprezka na zegarach. Pomału 22. Brakuje nam do niej 20 minut, ale my nie zwalniamy tempa. Wręcz przeciwnie, my zamierzamy się dopiero rozpędzić. Justin Bieber i Sorry już teraz w SC, Outcast i Hey Ya to za moment, a przed 22 na pewno najnowszy singiel.

Tak smakuje mango od Sylwii Grzeszczak. To jej najnowszy singiel. Proszę się częstować, na pewno dla każdego wystarczy. Mamy 3 minuty do 22. Za chwilę wracamy do hitów na czasie. No i pamiętajcie, punktualnie o północy. SK Live Remix. Najpierw James Hype, później Robin Schulz. Oni na was czekają, a ja zapraszam jutro po 9 rano do Radia SK. Będę na was czekał. Wpadajcie, jeżeli macie ochotę.

0: stosowaniem obniżki 9,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie.
3: Eska.
4: Eska.
3: Summer.
5: Monika Półbratek. Świętowanie Dni Siedlec coraz bliżej. O tym, co w planach, powie nam Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta Siedlec.
6: Jak co roku planujemy koncerty. Zapraszamy w imieniu prezydenta miasta Siedlce, pana Tomasza Kapunowicza, wszystkich mieszkańców Siedlec, jak i naszego regionu siedleckiego na cykl koncertów. Rozpoczynamy sobota, 12 września. Zapraszamy na Skwer Leśników Polskich, czyli teren po dawnym amfiteatrze. O godzinie 17 rozpoczynamy koncerty poprzez zespół Singers, który będzie na scenie. Następnie mamy naszego króla Latino, czyli Skolima, wystąpi o godzinie 18. Koncert grupy Bezpiecznik, rozpoczynamy o 19.30. Natomiast o 20.30 Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Mysłowic. Serdecznie zapraszam.
3: Eska.
4: Eska.
3: Summer City.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Cukier opakowanie 1 kg aż 60% taniej. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,49.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hype.